taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tu już. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dni. A nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Obrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię romantyczną.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Tylko ja.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A na zegarze już punktualnie godzina 6:00. Przez Polskę niestety, ale przychodzą jakieś strefy z deszczem. Ja naprawdę dzisiaj rano byłem zaskoczony, byłem przekonany, że będzie piękne słońce, a tu nagle patrzę, mokro. No i też te opady deszczu między innymi jeszcze mogą pojawiać się na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie, ale także na Podlasiu. Jakieś niewielkie przechodzą przez tak przez Polskę centralną, czyli łódzkie tutaj okolice, Łodzi, ale również i Wrocławia. No i jeszcze dzisiaj w okolicach godziny 8-9 pojawią się od strony Szczecina w stronę Koszalina, Gdańska. No więc może także pojawić się silny wiatr i mogą pojawić się również burze. Do tego dochodzi jeszcze wysoka temperatura i wysokie wartości na termometrach, ale o szczegółach już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj na krańcach południowo-wschodnich słonecznie, no i tam bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Także uwaga, może pojawić się grad. Prognozowana wysokość opadów, oj sporo nawet, od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie w centrum i na północy to nawet 45 litrów. Natomiast wartości na termometrze, temperatura maksymalna dzisiaj od 24 na północy, na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 30 stopni. Zobaczymy w centrum do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem około 20 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, chwilami umiarkowany. W czasie burz oczywiście będzie porywisty do 90 km na godzinę. Lokalnie głównie w centrum i na północy nawet, uwaga, 110, czyli niebezpiecznie. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1000 hektopaskali i przewiduje się jeszcze wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak zwykle w każdą sobotę po godzinie 6:00 przewiduje się raj dla motocyklistów. Dzisiaj coś naprawdę wyjątkowego. Dzisiaj zabiorę was na szkolenie, ale o szczegółach niebawem. Kuba Marcinowicz, dzień dobry, lewa w górę.

0: Prawie 10 minut już po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców. A czy wy już wystartowaliście, czy jeszcze pozwoliliście sobie na długie lenistwo i leżenie w łóżku?
1: No zgadnij, to... co bym dzisiaj wybrała.
0: Właśnie, tak. Niepotrzebne proszę skreślić. Jaka podróż? Jeszcze chwilę poleżymy. No i trochę wam zazdrościmy i gratulujemy, że macie taką możliwość. Bardzo dobrze, proszę leżeć. No ale jednak zdarza się w wielu przypadkach tak, że już trzeba się ruszyć, trzeba wyjechać w trasę. No więc my oczywiście chętnie pomożemy, chętnie prześledzimy i chętnie podpowiemy, którędy jechać. Jakie warunki panują na drogach w Polsce? Ewa Mierzejewska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co 20 minut będzie się dzisiaj tym tematem zajmować i będzie bardzo uważnie przyglądać się właśnie drogowej sytuacji w Polsce.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na razie na szczęście właściwie nie ma się czemu przyglądać, bo sytuacja na drogach jest bardzo dobra. Mieliśmy jedno utrudnienie późnym wieczorem. To jest droga krajowa numer 79 na Mazowszu. Tutaj mniej więcej przy dojeździe do Warszawy były problemy z przejazdem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tyle niefortunne było to zderzenie, że droga była przez kilka godzin całkowicie zamknięta, ale tutaj służby informują, że nie ma żadnych problemów, a chodzi konkretnie o trasę Góra Kalwaria-Kozienice w pobliżu miejscowości Ostrówek. Tutaj było zwężenie w kierunku Zwolenia. Teraz już potwierdzenie od służb, że trasa jest odblokowana. No i to, co będzie dziś na pewno sprawiało kierowcom problemy, to są remonty dość uciążliwe, zwłaszcza na takich popularnych, szczególnie w wakacje trasach, jak na przykład A1 w kierunku Gdańska. Tutaj między węzłami Pelplin i Kopytkowo jedziemy dwoma pasami w kierunku Łodzi, ale tylko jednym w kierunku Gdańska. I tak samo jest między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tutaj też dwa pasy w kierunku Łodzi i tylko jeden w kierunku Gdańska. To oczywiście oznacza, że tworzą się ogromne korki na A1 i wtedy zawsze polecamy drogę krajową numer 91, na którą można zjechać i wjechać, zjechać na węźle Nowe Marzy i wjechać właśnie tam. I właściwie to no, dopiero za Kopytkowym wracamy na autostradę, żeby ominąć te dwa spowolnienia. Na razie oczywiście tutaj jedzie się bez przeszkód, ale to możecie mi wierzyć, w ciągu dnia się zmieni. Tutaj na tym remontowanym odcinku A1 dodatkowo jest ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 to numer do nas, no i oczywiście także aplikacja. A w aplikacji i tekstowo, i głosowo można przekazać wiadomości drogowe, ale nie tylko. Na przykład można napisać nam dzień dobry, to byłoby bardzo miłe, dzisiaj o poranku, a czemu nie? Tak podpuszczam, kto po drugiej stronie, więc pytam, no to sprawdzam. No to czekam na wiadomości w aplikacji.
1: Czekamy.
0: 12 minut po 6.

0: 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry w ten piękny, słoneczny poranek. Niech słoneczny? Opony dobrze kleją. No są takie miejsca, no Ewa, no co się dziwisz? W okolicach Krakowa
1: no właśnie.
0: Jest piękny, słoneczny poranek. No, u nas w Warszawie dzisiaj szaro, buro, ponuro, mokro i podeszczowo.
1: Tak. Więc ale może się to poprawi, może to słońce przyjdzie z południa.
0: Przyjdzie, przyjdzie. No dobrze, ale niech opony kleją i zdarzeń mało. No i nasi wspaniali redaktorzy tylko dobre wiadomości dla nas mieli. Pozdrawia Adrian z Mowano. PS, szybki trip z paletą.

0: do Marszowice i po 7 rano powrót na mój kochany Śląsk. No to nie tylko twój kochany Śląsk. Wszyscy kochamy Śląsk. Ale fajnie, bardzo dziękujemy, Adrian. Wszystkiego dobrego dla ciebie. No faktycznie, opony dzisiaj kleją. Myślę, że dużo dzisiaj motocyklistów wyjedzie na drogi, pomimo tego zagrożenia opadami deszczu. Może być tak, że popada. Natomiast faktycznie, dzisiaj warunki fantastyczne. Ja też zamierzam dzisiaj zrobić sobie wycieczkę po Mazowszu. Wczoraj też trochę pojeździłem. No i dzisiaj, uwaga, Ewcia, może to coś dla ciebie.
1: Tak.
0: Zorganizowałem naszym słuchaczom kurs. Tak, dzisiaj będziemy stawiać pierwsze kroki na motocyklu, więc jeśli nie masz zielonego pojęcia, co jest po prawej, co jest po lewej, co się robi na motocyklu, jak należy zacząć przygodę.
1: Wiem tylko, że chyba odwrotnie jest.
0: To znaczy?
1: Że gaz...
0: Kierownica jest po prawej stronie?
1: Jaka kierownica tam? To się nazywa, nie wiem jak to się nazywa, ale manetki.
0: Rolgas, no.
1: No,
0: manetki, tak.
1: Że chyba jest jakoś odwrotnie niż na skuterze na przykład.
0: No troszeczkę, no, na skuterze masz tak, że po prostu nie masz sprzęgła, więc klamka od sprzęgła jest klamką od hamulca, a tak to ogólnie jest jak na motocyklu. Natomiast faktycznie dobrze kombinujesz, bo jest odwrotnie.
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: To, co masz w samochodzie w nogach, tu masz w rękach, a to, co masz w rękach, tu masz w nogach, tak można byłoby to w miarę szybko przedstawić. No więc dzisiaj jedziemy na kurs i robimy ten kurs. Słuchajcie, za to ludzie płacą ciężkie pieniądze.
1: A Kuba wam zrobi to za darmo.
0: A ja wam to zrobię, przynajmniej taką pierwszą lekcję, taką pierwszą, żeby w ogóle ruszyć, żeby zrobić przejazd do koła. Na początku wiesz, jak się albo nie będę zdradzał.
1: No poczekaj jeszcze, daj spokój. No, na razie tylko zajaw temat. Robić.
0: Tak, dokładnie, przygotujemy się. Więc dzisiaj kurs przyspieszony do 125 pojeździmy, żeby każdy, żeby równe szanse były po prostu, żeby każdy mógł później wyjechać na miasto.
1: Ja ci jeszcze sprawdziłam tutaj. No. Chciałam ci powiedzieć, po 13 możesz spokojnie całe Mazowsze objechać. I już zero deszczu.
0: Naprawdę? No? To patrz, no dziwnym przypadkiem właśnie po 13 miałem wyjeżdżać. Fantastycznie. Tak. Bardzo dziękuję. No to lewa w górę dla wszystkich motocyklistów. Wy wyjeżdżacie dzisiaj na wycieczkę? No to proszę bardzo pochwalić się trasą. Dokąd jedziecie, jaki macie plan? Czym jedziecie? No i dzisiaj o tych początkach właśnie i o 125 także sporo będzie.

0: No, ja nie wiem,
1: zmieniłem.
0: Ja troszkę zmieniłem formułę, bo zazwyczaj nucę, brzęczę albo śpiewam,
1: a dzisiaj
0: układ taneczny, choreograficzny. Czemu się tak śmieję?
1: Nie, ja się absolutnie nie śmieję, się uśmiecham po prostu. Cieszę się życiem.
0: A ten układ taneczny nazwałem kraulikiem.

0: Wiem, tak. Czyli jest to trochę tak, jakbyś płynęła kraulem, tak wiesz. Mniej więcej można tego porównać, zakręcona faktycznie.
1: Dobrze, ale jeszcze był też robot, widziałam.
0: Robot, zawsze disco kula i kula mocy i sześcian mocy. No musi być, no co ty opowiadasz?
1: Nie,
0: no, to jest
1: no,
0: podstawa każdej dobrej imprezy. Dzień dobry, pisze do nas Justyna. Prawie spod polskiej granicy. 100 kilometrów, rozumiem, że do Zgorzelca jej zostało jeszcze. Justyna, pozdrawiamy cię serdecznie, fajnie, że z nami jesteś, cudownie. I co ty tam robisz koło tej granicy?
1: Mamy nadzieję, że wakacje.
0: Właśnie, i że odpoczywasz, a nie, że tam jedziesz i pracujesz i dużym na przykład kręcisz i jeszcze z jakimś towarem.
1: Daj znać, daj, koniecznie.
0: Daj znać, to będziemy
1: słoneczko.
0: No. Słoneczka, więcej słoneczka. Kogo jeszcze o to słoneczko jest, bo w Polsce centralnej tutaj dzisiaj niestety kołdra naciągnięta na niebie i szaro i na razie o słoneczku to nie ma co.
1: Szkoda, że wiesz, na niebie, a nie na siebie.
0: No, proszę pani, no, ale pomarzyć zawsze można.
1: Właśnie.
0: Dobrze, mamy 30 minut po godzinie 6. Jak wygląda drogowa sytuacja? Nic się nie dzieje?
1: Nic, na razie nic.
0: Bardzo
1: ja
0: dobrze.
1: Jeszcze tylko chciałam sprawdzić, jakie mamy ciśnienie, bo jakoś tak, ja nie
0: 1000.
1: Wiem, ta kawa... No to
0: ta kawa,
1: szału nie ma.
0: 1001,
1: widzę, 1001.
0: Ta kawa budzi mnie.
1: Tak.
0: No. Dobrze.
1: Tak. Dobrze, dobrze.
0: Który to klasyk teraz pytanie? Dobra. No to co? No to jedziemy. Informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i właściwie to Kuba już wszystko powiedział, bo no nic się nie dzieje, bardzo dobrze oczywiście. Dużo koloru zielonego, można jechać tutaj, jak bardzo, bardzo rozszerzę mapę, to widać spowolnienie na przykład przy dojeździe do Krakowa od strony Balic, ale to wszystko spowodowane jest pracami drogowymi między miejscowościami Chrosna i Balice właśnie, i Balicami właśnie, no i tutaj jest spowolnienie. I te prace prowadzone są na jezdni w kierunku Katowic, ale oczywiście przy dużym natężeniu ruchu tutaj korkuje się w obie strony. Na pewno dziś popularną trasą będzie Zakopianka, więc tutaj ostrzegamy przed tym, że też są zwężenia spowodowane remontem. Po pierwsze przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Tutaj do Libertowa zazwyczaj się korkuje, no bo właśnie tu jest zwężenie, a jadąc od strony Zakopanego w kierunku Krakowa, dzisiaj nie spodziewam się, że akurat w tę stronę będzie duży ruch, ale oczywiście trzeba wiedzieć, co was czeka, jak będziecie wracać. Między Libertowem i Gajem prowadzone są prace drogowe, też jest zwężenie. O tej porze tylko, no właściwie na wysokości Opatkowic delikatnie się korkuje, ale to nawet nie jest korek, to jest tylko spowolnienie. Później możecie się także nastawić na pracę na wysokości Jawornika. Te przy Myślenicach już się zakończyły. No i później oczywiście takim wąskim gardłem jeszcze też wjazd i wyjazd z tunelu, ale tutaj na wysokości miejscowości Lubień bez żadnych problemów można przejechać, z Komielna też przejezdna. No i potem ten podhalański odcinek na razie bez żadnych spowolnień, ale to się zmieni. Możecie mi wierzyć, że od Nowego Targu do Bańskiej, a później na wysokości Szaflar, także i Białego Dunajca i Poronina będzie się korkowało. Teraz nie ma potrzeby objeżdżać, ale oczywiście w ciągu dnia polecamy ten objazd drogami wojewódzkimi 957 i 8 przez Czarny Dunajec, Chochołów, Witów i Kościelisko. Ale na razie to nie na teraz. Myślę, że ci, którzy już są w drodze do Zakopanego, mogą sobie spokojnie jeszcze przez 2-3 godziny jechać normalnie 47 i żadnych spowolnień nie będzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To szukamy tego słońca. U kogo ono jest dzisiaj? Przepiękne słońce o poranku, w sobotni poranek. 28 minut jeszcze do godziny 7. To co, wstajemy? Nie, dajcie spokój. Poleżmy jeszcze chwilę.

0: No i proszę bardzo, chcieliśmy informację, gdzie jest słońce, gdzie jest słoneczny poranek. Od razu informacje się pojawiły. To jest w ogóle błyskawica. Marcin pisze: witam, we Włodawie jest słońce i 21 stopni. Pozdrawia Marcin.
1: No i pięknie.
0: LWG, czyli lewa
1: w górę. No to ruszamy. To jest taki wasz skrót.
0: Tak jest, okay, LWG.
1: Dobra. Dobrze, że mówisz, bo
0: lewa
1: wiesz.
0: Lewa w górę. Nauczysz się. Dzisiaj robimy kurs przyspieszony. Zobaczysz.
1: Dobra.
0: Dzisiaj po 11 możesz spokojnie już jeździć po naszym parkingu.
1: Dobrze.
0: No, tylko 120. Z kąpiątką oczywiście,
1: no raczej,
0: żeby nie było. No dobra.

0: 10 minut jeszcze. Zostało nam do godziny 7. Po godzinie 7 zabieram was na kurs. Robimy kurs pierwszy, taki przyspieszony, taka pierwsza lekcja. Będziemy jeździć 125, żeby nikogo nie wykluczyć, żeby każdy mógł spróbować.
1: Będziesz też wydawał dźwięki?
0: Że co?
2: Nie.
0: Tam tak, chcesz?
1: Szkoda. Już wiadomo, że chcę.
0: No dobra, to zaraz to ogarniemy w takim razie po godzinie 7, a teraz ogarniamy to, co dzieje się na drogach.
1: Nic się nie dzieje.
0: No i nic się nie dzieje, no i bardzo dobrze, ale mamy jeszcze informację. A4, Krapkowice, Czesiek i Weko pisze, temperatura 23 stopnie. Serdecznie pozdrawiam prowadzących PRK i wszystkich w trasie.
1: My
0: bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Cześćku, wszystkiego dobrego dla ciebie. No to więcej informacji drogowych już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oczywiście ja tak mówię tutaj z założenia, że nic się nie dzieje, bo nie mamy, po prostu chodzi o to, to jest taki skrót myślowy, żadnych informacji od służb, żeby coś niepokojącego na naszych trasach się działo. Natomiast oczywiście jest sporo remontów, no taki jest ten sezon wiosenno-letnio-jesienny, gdzie drogowcy remontują trasy. To jest bardzo kontrowersyjny moment, zwłaszcza ten remont na A1 w kierunku Gdańska, czyli w tym kierunku, w którym ruch się koncentruje w wakacje. No i tutaj przypominam o tym, że między węzłami Nowy Marz i Warlubie, właściwie między Rulewem i Warlubiem, jest tylko jeden pas w kierunku Gdańska otwarty z powodu remontu i później także na wysokości węzła Pelplin. I tutaj już pojawił się mały korek, więc zdecydowanie widać, że jest albo wymiana turnusów, albo po prostu część z was postanowiło wykorzystać dobrą pogodę zapowiadaną na ten weekend i wybiera się do Trójmiasta, albo dalej na przykład także do Łeby, Lęborka czy Słupska. Jeśli chodzi o S7, S6, w samym Trójmieście tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze. Delikatnie korkuje się wjazd do tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. To jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 89, ale poza tym i na S7, i na S6, i dalej na S6 właśnie także w kierunku Koszalina żadnych problemów nie widać i oczywiście będziemy to monitorować. Gdybyście chcieli ominąć w ogóle te remontowane fragmenty A1, do czego zachęcamy, no to warto skorzystać z S7. Tutaj żadnych problemów i spowolnień nie widać. Już patrzę, jak wygląda ta sytuacja jeszcze na tym remontowanym fragmencie między Warszawą a Kazuniem. No i są delikatne spowolnienia, zwłaszcza na wysokości Dziekanowa Leśnego. No to oczywiście nie jest wywołane niczym innym, tylko tymi remontami właśnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę, znowu Justyna pisze, tak pisze, że znowu Justyna. Tym razem ze stacji benzynowej wracam do domu na urlop z Holandii.
1: Cudownie.
0: Jadę na Śląsk, całą drogę was słucham. PS do granicy 50 km.
1: No i pięknie, idzie to jakoś.
0: Ale jak leci, po prostu tak. Błyskawicznie. Mam wrażenie, że z nami jakby trochę szybciej.

0: No, czyli jednak coś jest na rzeczy. Coś się dzieje. Na A4 w pobliżu Zgorzelca pada deszcz, no i mamy około 20 stopni, a przed nami jeszcze 850 km na wschód Polski. Pozdrawiają Mariola i Arek z Dacji. Wszystkiego dobrego dla was, to miejmy nadzieję, że te opady deszczu jakoś znikną. Poczekajcie, właśnie teraz rzucę jeszcze okiem na te satelitarne mapy. No tak, one się cały czas przesuwają na północny wschód, więc zaraz powinno być po deszczu i powinniście już w suchym zdecydowanie przyjemniejszym klimacie podróżować. Pogodowo teraz w takim razie, bo przecież minuta po godzinie 7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Takie mam wrażenie, że motocykliści to jeszcze smacznie i grzecznie śpią. Natomiast kierowcy osobówek, ciężarówek, większych, mniejszych już wyjechali. To dzisiaj pogodowo będzie wyglądało to tak, że na krańcach południowo-wschodnich tutaj dzisiaj słonecznie i bez opadów deszczu, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i te przelotne opady deszczu mogą się pojawić i burze też się mogą pojawić i grad się może pojawić i prognozowana wysokość opadów, szczególnie w rejonach burz, to nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. A teraz uwaga, uwaga, bo lokalnie w centrum i na północy to nawet 45 litrów, czyli sporo. Temperatura maksymalna też wysoka. Dzisiaj od 24 na północy i północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 30 stopni w centrum do maksymalnie 37 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem, tutaj mamy 20. Wiatr dzisiaj słaby, chwilami umiarkowany. W czasie burz może być porywisty do około 90 km na godzinę i tutaj też kolejna uwaga, bo głównie w centrum i na północy, gdy się zacznie burza, to nawet do 110 będzie dmuchać. Ciśnienie w Warszawie w południe 1000 hektopaskali na barometrze, no i przewiduje się raczej wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę. Zabieram was na kurs. Ha, będziemy jeździć motocyklem 125. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7. Podróżujecie oczywiście z PLK, z Polskim Radiem Kierowców. Prowadzimy was do celu, ale także informujemy na bieżąco o tym, co dzieje się na drogach i tak robimy co 20 minut, a spokój dzisiaj o poranku i oby jak najdłużej udało się utrzymać ten stan, więc proszę nie zepsujmy tego, słuchajcie. Wiem, że wy nie przekraczacie dozwolonych prędkości, jedziecie z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Jedziecie na światłach mijania, więc tutaj wszystko gra, no ale są też inni, niestety. I różnie bywa na drodze, więc uważajcie na siebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i rzeczywiście te trasy bardzo ładnie wyglądają na razie. Jedyne spowolnienie, które już widać na trasach i to będzie dziś popularna trasa, to jest oczywiście A1 w kierunku północnym, czyli w kierunku Trójmiasta. I tutaj przy węźle Pelplin prowadzone są prace i niestety na jezdni w kierunku Gdańska dostępny jest tylko jeden pas. I on już się kurkuje niestety. Jeśli chodzi o ten odcinek między Nowymi Marzami a Warlubiem, to tutaj też od Rulewa do Warlubia spowolnienie jest. Czy to już jest ten moment, żeby wybrać 91? To tutaj nie jestem przekonana, bo ten korek przy Pelplinie jest dłuższy i ma, no dobra, ma już prawie 11 km to spowolnienie, więc oczywiście jeśli chcecie, to polecam tę trasę tutaj przez Warlubie, Nowe, Piaseczno, Gniew i później można już za Pelplinem wrócić na autostradę, ale można też już pojechać tą trasą malowniczą i mniej uczęszczaną na pewno, a jeśli w ogóle jesteście na etapie planowania trasy i jedziecie na przykład od strony Warszawy, to zdecydowanie S7 będzie lepszym rozwiązaniem, bo na pewno tutaj będzie się korkowało. W Trójmieście na razie bez żadnych problemów. Sprawdzamy przeciwległy kraniec Polski, czyli Zakopiankę i tutaj na razie bardzo dobrze sytuacja wygląda, także przy tych remontowanych fragmentach w Libertowie i w Gaju. I tutaj nie zmieniła się ta sytuacja, o której już mówiłam, czyli od Chrosnej do Balic na jezdni w kierunku Katowic jest już delikatne spowolnienie. To wszystko oczywiście także z powodu remontu. Remonty będą też w województwie łódzkim w tym tygodniu, w poniedziałek i od wtorku do czwartku i o tym w kolejnym serwisie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za chwilę idziemy na plac manewrowy najpierw. Od tego musimy zacząć. Musimy się zapoznać z motocyklem, dowiedzieć się co, gdzie, jak i to będzie naprawdę wersja absolutnie podstawowa, więc ktoś, kto jeździ na motocyklu, proszę się nie stresować, nie denerwować. Podświeżymy sobie i przypomnijmy, ale są wśród nas tacy, którzy nie jeździli, nie mają pojęcia, co się robi prawą, co się robi lewą ręką, do czego służy lewa noga, do czego służy prawa noga, więc zaczynamy od absolutnych podstaw, czyli przyspieszony kurs jazdy motocyklem. Na przykład 125, to już za chwilę.

0: 21 minut po godzinie 7 PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, pani Ewo. No dzień dobry, witamy serdecznie. Udanej soboty, Marek z Warszawy.
1: Dzień lewa dobry, górę. Dziękujemy.
0: Bardzo dobrze, widzisz? Tak. To po prostu już
1: czyli teraz, czy to już jest ten moment, kiedy trzeba do ciebie mówić, panie instruktorze kochany?
0: Nie, to nie ja.
1: A nie ty.
0: Nie, bo ja się nie pcham.
1: To ty.
0: Sławek Gawin. Sławek Gawin dzisiaj będzie naszym instruktorem jazdy ze szkoły auto właśnie. Sławek. No i dzisiaj on jakby wprowadzi nas w świat motocykli. To będą motocykle 125, żeby było łatwiej, żeby każdy, kto ma kategorię B, mógł spróbować swoich sił.
1: No czyli tak najlepiej wsiada, zacząć tak, moim tak. zdaniem.
0: Ale absolutnie zakładamy również, że nasi kursanci dzisiaj, jakby ci, co do nas trafią, prawda? Nigdy wcześniej nie mieli kontaktu z motocyklem. Czyli tak. nie jeździli, nie wiedzą, co jest po prawej, co jest po lewej.
1: A bycie plecakiem się liczy, czy nie?
0: No, bycie plecakiem ewentualnie, bo nie obsługujesz, więc jakby okay. też tak, jak najbardziej. Plecaki również
1: czyli
0: serdecznie zapraszamy.
1: Widziałeś kiedyś w życiu motocykl, ale.
0: Tak, ale kompletnie nie wiesz, co tu się dzieje i do czego służy to czerwone, a do czego jest ta dźwigienka, a do czego jest to pokrędełko. No więc absolutnie wersja podstawowa, proszę bardzo. Sławek, instruktor, pierwsza lekcja. Czyli absolutny start. Oto plac manewrowy, oto motocykl, oto Sławek.
2: Na początku wytłumaczymy zasadę działania motocykla, czyli podzielimy motocykl tak naprawdę najprościej jak się da, żeby jak najprościej to było opowiedziane, czyli lewa i prawa strona motocykla. Co mamy, jakie mamy przyrządy po lewej stronie, po prawej stronie. Później zademonstrujemy, po lewej stronie mamy skrzynię biegów, która działa w następujący sposób. Jedynka jest w dół, wszystkie biegi są do góry już, między jedynką a dwójką jest tak zwany luz, czyli neutralny bieg. Ewentualnie przy kierownicy mamy sprzęgło, tak, które naciskamy do zatrzymania, ewentualnie zmiany biegów, całe w motocyklu. Po prawej stronie mamy manetkę hamulca, rollgas i hamulec tylny. Później się takiemu kursantowi demonstruje, jak to działa w praktyce, żeby go upewnić, że to działa, że to tak właśnie działa i udostępniamy motocykl kursantowi.
0: Dobra. No i teraz
1: mamy to.
0: Egzaminacyjne pytanie już, jakby wiesz, od razu ze słuchalności i ze zrozumienia po prostu. Okay. Czy słuchasz ze zrozumieniem? Żeby wrzucić jedynkę, to lewa czy prawa noga?
1: Żeby wrzucić jedynkę, lewa.
0: Dobrze. A w górę czy w dół?
1: W górę?
0: Stopą.
1: Nie, w dół? W dół, no dobra, stopą. No dobra, ja muszę chyba jeszcze raz.
0: Dobra, ale
1: dla opornych.
0: Ale ten kurs pędzi, za chwilę kolejna lekcja.

0: 30 minut, już po godzinie 7. Moi drodzy, czy możecie podpowiedzieć, jak ścieżka z Marszowic do Tarnowskich Gór, omijając płatny odcinek A4? Pozdrawia Adrian z Mowano.
1: Oczywiście, że możemy.
0: Ależ proszę uprzejmie.
1: Ależ proszę uprzejmie. Właściwie tutaj nic nie tracimy czasowo, wybierając nie A4, tylko jadąc 46 przez Opole, bo dokładnie taki sam czas przejazdu, mimo że troszeczkę krócej też nawet krajówką. Nic tutaj niepokojącego nie widzę, tylko na obwodnicy Opola, na 46 są prowadzone roboty drogowe. Teraz natężenie ruchu jest małe, więc tutaj nie widać żadnych spowolnień, no ale oczywiście ostrzegamy przed tym, że one mogą tam się pojawić. Jest tutaj zwężenie, poza tym bardzo ładnie, czysto, 2 godzinki niecałe. No i co?
0: Jechać trzeba.
1: Jechać trzeba.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie, jechać można bez żadnych przeszkód. Nadal brak informacji niepokojących od służb, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nic nie raportuje. To zawsze dla kierowców dobra informacja, a my ostrzegamy tylko przed remontami. No i mówiłam o tym, że będą remonty cząstkowe na wierzchni w Łódzkiem na drogach krajowych numer 12 i 74. W poniedziałek od 7 do 17 prace będą realizowane na Krajowej 12 na trasie Mniszków-Opoczno, a znowu od wtorku do piątku w godzinach od 18 do 2 w nocy remonty prowadzone będą na Krajowej 12 na odcinku Przygłów-Sulejów i na 74 w Sulejowie, to jest ulica Konecka. Musiałam sobie policzyć dni, bo jest napisane datami i to jednak troszeczkę jest wyzwanie duże. W każdym razie w miejscach prowadzonych robót obowiązywać będzie ruch naprzemienny sterowany ręcznie. Kierowców prosimy oczywiście o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Dodatkowo na tych odcinkach objętych pracami wprowadzone będą ograniczenie prądkości do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. No i oczywiście, jeśli ktoś planuje w najbliższym tygodniu być na 12 albo 74, no to trzeba doliczyć sobie do tego czasu przejazdu kilkanaście minut, bo na pewno będą się te trasy korkować. Na razie, a propos korków, sytuacja dość dobra. Przypominam tylko w zasadzie o tych stałych utrudnieniach związanych z remontami. Tu jest jeszcze na wysokości Torunia na A1 między węzłami Toruń Południe Lubicz Dolny. Tu wciąż jest zwężenie i także tutaj już na wysokości Nowej Wsi delikatnie się korkuje. No i także tutaj w okolicach Torunia jest remont między 10 a S10 na wysokości miejscowości Glinki. Tutaj też lubi się przekorkować w ciągu dnia, od poniedziałku do piątku oczywiście, więc na razie tutaj nie widać dużego ruchu, on nie jest wzmożony, ale tutaj na tym fragmencie przebudowy właśnie Krajowej Dziesiątki w S10 na wysokości Torunia, czyli między Małą Nieszawką a Toruniem właśnie jest także fragment dość taki, no, kilkukilometrowy ze spowolnieniami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobra, Ewa, to w takim razie, żeby ten pierwszy bieg wrzucić, to lewą nogą co trzeba było zrobić?
1: Na dół.
0: Tak, a potem jak dwójkę?
1: To do góry.
0: Dobrze, i trójkę?
1: Też.
0: Pięknie! A jednak
1: coś
0: nauka nie poszła w las.
1: Coś tam.

0: taka poranna rozgrzewka, prawda, tutaj u nas.
1: Tak. Trzeba troszeczkę rozruszać kości, już tak, coraz starsze.
0: Więc nigdy więcej nie tańcz ze mną właśnie.
1: Ale to powiem ci takie troszeczkę, no, jakbyś był takim robotem troszeczkę.
0: Ja troszkę?
1: Musisz nad bioderkami popracować.
0: Ja mam wrażenie, że troszkę jakby wyglądam jak ten manekin z Kevina, właśnie co w tym domu tam się obraca, że niby, że jest impreza i ci złodzieje
1: nawet
0: wiedzą,
1: troszkę,
0: że tam
1: troszkę bardziej niż troszkę.
0: O, tuż to. Dobrze, wracamy do nasz kurs. Dzisiaj 125 ogarniasz i ogarniacie.
1: Dobra.
0: Czyli podstawy absolutne. Mówiliśmy o tym, co jest po lewej stronie, co jest po prawej stronie, jak włączyć bieg, czyli jedynka w dół, lewą stopą.
1: Tak.
0: Wciśnięte sprzęgło po lewej stronie, to jest lewa klamka. Po prawej stronie masz hamulec. Bardzo ważne, żeby trzymać rolgas i hamulec, położyć sobie dwa palce na tym hamulcu.
1: Okay.
0: Tak, żeby w każdej chwili można było wcisnąć hamulec. Więc tak
1: dobra,
0: pracujemy
1: to trochę
0: ręką.
1: Jak na rowerze, to akurat...
0: Troszkę tak. Jeśli jedziemy po mieście, to szczególnie pamiętamy o tych palcach. Ja później mam też taką technikę, że sobie zdejmuję te palce i trzymam normalnie rolgas. Dobra, ale ja już o rolgazie, a my jeszcze
1: nawet nie
0: ruszyliśmy.
1: Ja nawet nie wiem, co to rolgas.
0: Dobra, no...
1: To mi powiesz... No,
0: dobrze, ten kurs jest darmowy.
1: Właśnie niedobrze.
0: Dobrze, że będziemy go powtarzać, więc dobrze. Kurde, dla portfela to dobrze, bo widzę, że nie
1: A dla
0: to.
1: Mnie, dobra. No.
0: Dobra, to teraz kolejna lekcja. Ruszamy motocyklem. Proszę bardzo.
2: Ja często tak żartobliwie mówię, że jak kursant, bo widzę, że kursant zazwyczaj jest zestresowany bardzo często, to żeby rozluźnić atmosferę, to można powiedzieć... Ja tak mówię, że mamy to samo, co w samochodzie, tylko że wszystko jest odwrotnie, czyli to, co mamy w nodze, to mamy w motocyklu w ręku i odwrotnie, nie? W każdym bądź razie chodzi o metodę ruszania. Metoda ruszania jest taka, że najpierw przekręcamy zapłon, tłumaczymy, pokazujemy fizycznie, przekręcimy zapłon. Ja akurat osobiście tłumaczę, żeby kursant przy uruchamianiu wciskał sprzęgło z powodu tego, że rozrusznik będzie miał łatwiej obrócić silnik, tak, i uruchomić, po czym możemy ewentualnie manetkę jako nożną dźwignię zmiany biegów opuścić w dół, włączyć pierwszy bieg, tak? W momencie, kiedy mamy pierwszy bieg załączony, puszczamy delikatnie pół sprzęgło, robimy. Jak najprościej jest kursantowi na samym początku wytłumaczyć, że jeżeli położy na podnóżkach nogi obydwie, to wtedy dopiero puszcza całe sprzęgło. I to naprawdę działa, bo oni nie wiedzą, tacy kursanci, nie wiedzą, kiedy mają co zrobić. I to jest największym problemem. Kiedy on ma nogę zdjąć, kiedy on ma nogę wystawić, to trzeba zwrócić na to uwagę, bo wystawiają za wcześnie, chowają za wcześnie i się później przewracają, jak widzieliśmy, że mają do tego obawy, nie?
0: No i się przewracają. No chodzi o to, żeby się właśnie nie przewracać. No,
1: czyli nie można tak unerwować tą nóżką.
0: W ogóle nie można nerwowo na motocyklu. Motocykl

0: Czuwa twoje emocje i motocykl, naprawdę,
1: jak
0: naprawdę.
1: Dziecko.
0: I jak usiądziesz na motocyklu i będziesz spięta,
1: tak,
0: to motocykl będzie nerwowy.
1: Tak?
0: I będzie się prowadził fatalnie. Będziesz,
1: patrz,
0: raczej z nim walczyła, a nie jeździła. Więc trudne jest to, zwłaszcza na początku, żeby odciąć głowę i jakby, w sensie, znaczy, żeby odciąć takie myślenie,
1: tak,
0: właśnie. Tylko wyluzować się na tym motocyklu. O tym na razie zapomnij. Jakby spróbuj to zrobić, postaraj się, ale jakby będzie trudno.
1: Będzie.
0: To. Dobra, to mamy to ogarnięte. I teraz będziemy, jak ruszyliśmy, pyrgamy sobie.
1: Aha.
0: Tak, po prostu na same
1: skrzydła.
0: Nie dotykaj rol gazu w ogóle. Nie kręć nim. Absolutnie nie kręć. I teraz będziemy jeździć po tym placu.
1: Dobrze.
0: Jak myślisz, w prawo czy w lewo?
1: W lewo.
0: No.
1: W prawo?
0: W prawo, no.
1: No bo jak powiedział tutaj Sławek, że wszystko jest odwrotnie, no to,
0: No,
1: samochodem pojechała w prawo, no to...
0: Dobrze, to motocyklem też pojedziemy w prawo,
1: dobra.
0: I za chwilę wyjaśnimy po
1: dlaczego
0: godzinie 8, dlaczego właśnie,
1: dobra,
0: w prawo, a nie będziemy jeździć w lewo. Na razie, tak, na początek.

No to mamy 12 minut jeszcze do godziny 8 i taki podstawowy, absolutnie podstawowy kurs obsługi motocykla dzisiaj postanowiliśmy wam zorganizować i przeprowadzić za kompletną darmochę. Absolutnie nie trzeba tutaj nigdzie płacić, tylko trzeba po prostu być. No i kolejne etapy, kolejne lekcje. Troszkę może zdradzę, dlaczego akurat będziemy ruszać i że już ruszyliśmy i będziemy jeździć w prawo, skręcać głównie. Tak. To jest bardzo proste, bo gdybyś chciała skręcić w lewo, to naturalnym ruchem kierownicy jest bardzo prawdopodobne, że skręcisz również rolgas, czyli dodasz tego gazu. A skręcając w prawo, kierujesz nim odwrotnie, czyli nie ma takiej możliwości, żebyś dodała gazu. Ale dobra, to jeszcze do tego wrócimy na pewno po godzinie 8, bo podejrzewam, że zżera was ciekawość tych, którzy nie jeżdżą motocyklem, dlaczego akurat właśnie

0: w prawo, więc trochę już uchylam rąbkę tajemnicy i zdradzam te tajniki.
1: Że na początku raczej tylko w prawo.
0: Tak.
1: Tak jak ja skończyłam kurs na prawo jazdy, to też tylko skręcałam w prawo. Przez
0: ale później
1: czas...
0: to już idziemy grubo. To już będzie lewo, prawo i nawet ósemka. To też
1: tak?
0: Dzisiaj. Tak.
1: A, no tak, na placu manewrowym trzeba wszystko.
0: To jest taka podstawa. Po co ta ósemka? Na co to komu? Ktoś powie, kto uczy się jeździć motocyklem i komu to nie wychodzi. Ale też na to pytanie na pewno dzisiaj pojawi się odpowiedź. Pojawi się również odpowiedź na pytanie, co dzieje się na drogach, a wyjątkowo spokojnie dzisiaj o poranku. Piękny sobotni poranek w wielu miejscach, przepiękne słońce w wielu miejscach, także niestety się zachmurzyło, no ale na pewno dzisiaj ciepły, przed nami przyjemny, fajny dzień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I sprawdzamy tym razem, jak dojechać do Poddębic, to jest w okolicach Łodzi, a oczywiście robimy to nie przez przypadek, a to wszystko dlatego, że dziś Lato z Radiem właśnie odwiedzi tą miejscowość koło Łodzi. No i myślę, że warto tam się wybrać, bo bardzo dużo atrakcji związanych z Polskim Radiem, bo będą i będzie gra terenowa, i będą audionauci, czyli taka gra z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. No dużo fajnych rzeczy. Oczywiście będą też ludzie związani z Polskim Radiem, między innymi nasza Dagmara Kowalska. Bardzo dobry dojazd. 72 bez żadnych problemów od strony Aleksandrowa Łódzkiego, a 2 również. Gdyby ktoś na przykład jechał od strony Warszawy, żadnych spowolnień. Odjadąc od strony zachodniej, czyli od Turka, Uniejowa, Tuliszkowa, Konina, tutaj też bardzo dobra sytuacja, więc no i na razie korków nie ma, więc można wjechać sobie spokojnie do miasta. Już od 9 będzie pierwsza audycja, więc no już niedużo czasu zostało, jeśli ktoś rzeczywiście się wybiera właśnie dzisiaj do Poddębic, a zachęcamy, bo tam pogoda z tego co widzę dość dobra także i będzie taka w miarę fajna, przyjemna temperatura. Teraz jeszcze troszeczkę w okolicach Łodzi, na północ od Łodzi przechodzą opady, niezbyt intensywne, ale jednak przechodzą, a najgorzej w najbliższych godzinach będzie na północnym zachodzie, ale o tym Kuba więcej na pewno za kilka minut już o pogodzie, a my słyszymy się 10 po godzinie 8 i wtedy sprawdzimy, jak sytuacja na A1 i na Zakopiance.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: dla Polski południowo-zachodniej. Tutaj ostrzeżenie drugiego stopnia i trzeciego stopnia to jest Lubelszczyzna, część Mazowsza, Kielce, Małopolska, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Chełm. Tutaj będzie zdecydowanie dzisiaj najgoręcej. A co u was?
1: Siemanko, siemandelo. Jak już tak rano wstałem, to przynajmniej się pozdrowię i przywitam. Także panowie, lewa w górę z Bydgoszczy, która jest mokra, aczkolwiek dość ciepła. Pozdrowionka, Piniu.
0: No to w Bydgoszczy mamy około 21 stopni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj na krańcach południowo-wschodnich słonecznie, tam również bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, może być duże, mogą pojawić się przelotne opady, mogą być burze, może być grad. Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w tym rejonie, gdzie będą burze, to nawet do 30 litrów, a lokalnie w centrum i na północy nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dzisiaj od 24 stopni na północy, na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Około 30 stopni pokażą termometry w Polsce centralnej i 37 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem, tutaj około 20 stopni. Wiatr dzisiaj chwilami umiarkowany, ogólnie słaby. W czasie burz tylko będzie porywisty, nawet do 90 km na godzinę, a gdzieniegdzie w centrum lokalnie nawet osiągnie prędkość 110 km na godzinę. Ciśnienie? No to 1000 hektopaskali dzisiaj w Warszawie w południe i jeszcze pójdzie w górę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11, lewa w górę, czyli wszystko dla motocyklistów i o motocyklistach, i o motocyklach. Dzisiaj przyspieszony kurs na 125, czyli jesteśmy na placu manewrowym, za chwilę tam wrócimy. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

To już prawie 8 na zegarze, 24 stopnie, bielsko-biała. Tyle pokazują termometry IMGW. W Elblągu dla odmiany tylko stopni 16. Dzisiaj IMGW wydało także ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Pierwszego stopnia dla Polski północno-zachodniej, dla Polski centralnej, dla Polski północno-wschodniej też.

0: 10 minut po godzinie 8, co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców mamy dla was najświeższe informacje drogowe. Czy coś się na drodze?
1: No właśnie, niestety zaczęło się dziać. Trzy utrudnienia, więc no nie najgorzej, ale jednak tutaj są pewne utrudnienia na S6, na A1 i na 16.
0: Czyli przybywa nam samochodów i niestety przybywa nam utrudnień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy na oczywiście od tych dróg największych, czyli na początek A1, odcinek między węzłami Mykanów Radomsko w pobliżu miejscowości Gać. Tu samochód osobowy uderzył w barierę i zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdańska na 399 kilometrze. Już sprawdzam, czy tam jest duże natężenie ruchu. Na razie chyba nie, chociaż to nie ten Gać się znalazł. Już jeszcze raz, chwileczkę. Jest... nawet nie najgorzej. Tutaj nie widać większych utrudnień, więc wygląda na to, że natężenie ruchu jest małe. To są też okolice miejscowości Piątek i tutaj bez problemów na razie przejedziemy. Widzę korek za to na 60 między Topolą Królewską i Witonią. To jest tutaj na dojeździe do Kutna od strony Łęczycy właśnie i Topoli Królewskiej. Spowolnienia są w obie strony. Wygląda na to, że to po prostu taki duży sobotni o zakupowy ruch poranny. S6 teraz, odcinek między węzłami Kiełpino i Kołobrzeg Zachód, a więc województwo zachodniopomorskie, tu w Rozcięcinie. Zepsuła się ciężarówka, pękła opona i zamknięty jest pas prawy w kierunku Gdańska. Na 87 kilometrze tu służby szacują, że w ciągu 2 godzin kierowcy uda się usunąć te awarie i trasa będzie przejezdna. Tutaj też, podobnie jak w tym poprzednim wypadku, natężeniu ruchu niezbyt duże. Całkowicie zablokowana jest za to Krajowa 16 na Warmii i Mazurach. Po wypadku zderzyły się dwa auta osobowe na trasie Olsztyn-Mrągowo w pobliżu Wójtowa. Tu dwie osoby zostały ranne i droga jest zamknięta na 3 kilometrze. Objazd prowadzi przez Wójtowo i taka organizacja ruchu będzie przez co najmniej jeszcze 1,5 godziny, bo tutaj służby szacują, że około 9.30 trasa powinna zostać odblokowana. Poza tym już także widać duży ruch na przykład na A1 w kierunku Trójmiasta i to niestety powoduje, że są korki i spowolnienia na remontowanych fragmentach. To jest odcinek Nowe Marze Warlubie po pierwsze, a potem już na wysokości Pelplina i Kopytkowa. Tutaj sytuacja nieco się poprawiła, bo ten korek się skrócił, ale spowolnienia są w obu przypadkach kilkukilometrowe, więc warto pojechać albo 91, albo w ogóle S7. Na S7 na razie przejezdnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ piszecie także o swoim egzaminie WSK 125. Jak dokładnie wyglądał ten egzamin, to był 1997 rok i opowieść naszego słuchacza Korzenia. No dobra, to o szczegółach za moment.

0: 20 minut, już po godzinie 8. Korzeń do nas napisał. To ja państwu opowiem o tym, jak wyglądał mój egzamin na prawo jazdy kategorii A w 1997 roku. To było w Wyszkowie, tuż nad Bugiem. Był ośrodek egzaminacyjny. Dostałem motocykl do egzaminu, WSK 125. Uruchomiłem i od razu stwierdziłem, że ma zbyt wysokie obroty na biegu jałowym. Jednak mając 17 lat, no bałem się po prostu zwrócić na to uwagę prowadzącemu ten egzamin. No ale ruszyłem, jednak żadnym sposobem nie dało się kręcić ósemek przy podniesionych obrotach. No to jest oczywiste, bo za duża prędkość. Nie wyrobiłem się raz, drugi. Egzaminator mówi, że nie zdajesz. Wtedy nabrałem odwagi i zwróciłem uwagę, że ten motocykl jest niesprawny, że ma za wysokie obroty. Egzaminator stwierdził, że jest okej, a ja uparcie jednak twierdziłem, że jednak nie. No i żeby sobie wsiadł i żeby pokazał, jak to zrobić. No i wtedy powiedział, no dobra, wezwał pana z wkrętakiem. Śruba od razu od przepustnicy została lekko poluzowana, obroty właściwe, egzamin zdany, za pierwszym razem Korzeń, koniec, kropka.
1: Czyli
0: kurtyna.
1: Trzeba było się postawić im swoim i bardzo
0: trzeba
1: dobrze.
0: Trzeba walczyć o swoje. Tak. Fajnie. Dobrze, to my dzisiaj mamy przyspieszony kurs dla wszystkich, którzy nigdy nie mieli styczności z motocyklem, nigdy motocyklem nie jeździli, nie prowadzili, trochę nie wiedzą, o co chodzi. Mówiliśmy o tym, co jest po prawej, co jest po lewej, co obsługujemy rękami, co obsługujemy nogami. Ruszyliśmy już?
1: Tak.
0: Jest nawet całkiem...
1: I na prawo
0: pyrgamy. No. Teraz będziemy lekko skręcać w prawo. Dlaczego akurat w prawo? No na to nasz instruktor ma swoją wypracowaną przez lata teorię.
2: Opracowałem sobie taką metodę z paru lat już, że skręcamy, jeździmy w koło, w prawą stronę z powodu tego, że jeżeli skręcamy kierownicę w prawo, to roll gas automatycznie prawą ręką kierujemy do przodu, czyli nie dodajemy gazu, tak? A jak byśmy zaczęli w drugą stronę, w lewo z kursantem jeździć na samym początku, to automatycznie ręka pociąga nam roll gas i automatycznie, bezwiednie, bez wiedzy kursanta, dodaje gazu i on w tym momencie, można powiedzieć, że nie wie, co się dzieje, bo on nie chciał wcale dodać gazu, a dodaje gazu, tak? I to po prostu jest taka metoda, żeby nie zrobił sobie na początku niespodzianki takiej, nie? Właśnie.
0: No właśnie, no, żeby nie było niespodzianki, bo to jest niefajna niespodzianka. To będzie jeszcze w tej godzinie opatrzeniu. Znasz tę zasadę, że motocykl, jakby no, mówiłem ci, motocykl czuje twoje emocje. Po pierwsze, jak jesteś usztywniona, spięta, to on się prowadzi fatalnie, bo jest nerwowy. Natomiast motocykl również ma taką funkcję, że jak ty sobie pomyślisz i spojrzysz na jakiś przedmiot, to tam pojedziesz. I on sam będzie jechał. Naprawdę, tylko musisz patrzeć na to, gdzie chcesz jechać. Nie wierzysz, to zaraz się przekonasz.

0: 8:30 już na zegarze. Ruszyliście w trasę i to widać zdecydowanie po mapach. Niestety coraz więcej utrudnień nam się pojawiło i coraz więcej samochodów na polskich drogach. Gdzie tych utrudnień najwięcej, co się dzieje, tak żebyście spokojnie i bezpiecznie dojechali, wiedząc, co was czeka na trasie, słuchajcie naszego kolejnego raportu drogowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ostrzegałam przed tym, że będą korki na Zakopiance i rzeczywiście już są na razie w tym remontowanym, na tym remontowanym odcinku, czyli tuż przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Tu korek jest do Libertowa, czyli to jest jakieś 1,5 kilometra. No i oczywiście przez roboty drogowe i przez zwężenie. Mamy też w przeciwną stronę korek od Gaju do Libertowa w kierunku Krakowa. Tutaj też ten sam powód, czyli remont. Dalej siódemką, S7 można jechać bez problemów aż do Nowego Targu. No i później już przy tym zjeździe na 47 korkuje się na razie bardziej w stronę Zakopanego, ale widzę w kierunku Krakowa w Szaflarach, także już jest korek. Później tutaj mamy ten odcinek Nowy Targ Szaflary, tylko zakorkowany i później wjazd do Zakopanego od strony Poronina. Czy to już jest na tyle długi korek, żeby korzystać z dróg wojewódzkich 957-958? Tu decyzja należy do was. Ja bym chyba jednak jeszcze odstała swoje w Szaflarach, ale no oczywiście proponujemy ten objazd przez Czarny Dunajec, Chochołów, Witów i Kościelisko. No i przejeżdżamy teraz na północ kraju, tu A1 już poważnie zakorkowana w remontowanych fragmentach, czyli między Nowymi Marzami a Warlubiem już 10 km spowolnienia i taka sama długość też spowolnienia między Pelplinem i Kopytkowem. W obu przypadkach na jezdnie w kierunku Gdańska, a w obu przypadkach dlatego, że mamy do dyspozycji, kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas ze względu na to, że tam prowadzony jest remont. Tutaj 91 jest lepszym rozwiązaniem, albo S7. Jeśli chodzi o A1, to jeszcze wracamy na nią, bo w województwie łódzkim między węzłami Mykanów i Radomsko w pobliżu miejscowości Gać, czyli też mniej więcej na wysokości miejscowości Piątek, samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Gdańska, ale akurat tutaj na 399 km natężenie ruchu jest małe i nie widać z tego powodu żadnych problemów w ruchu. I jeszcze S6 i Rościęcino, to jest zachodnie Pomorze między węzłami Kiełpino, Kołobrzeg Zachód. Tutaj zepsuła się ciężarówka. Na 87 km jest zwężenie w kierunku Trójmiasta. I sprawdzamy jeszcze sytuację między na A6 i S3, czyli między Szczecinem a Goleniowem. Tutaj dość duży ruch obserwujemy w ostatnich tygodniach. Oczywiście także wakacyjne, ale na razie można jechać bez żadnych problemów. Spowolnień nie ma. Także na S3 w kierunku Wolina można przejechać bez żadnych utrudnień.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, proszę bardzo, pojawił się, no takie mam wrażenie, lekko krytyczny głos naszego słuchacza odnośnie naszego przyspieszonego, uproszczonego kursu, wersja po prostu absolutnie podstawowa. To za chwilę do tej krytyki, bo może nie krytyki, ale pewnych wątpliwości, to za chwilę rozwijemy te wątpliwości, bo pojawiło się określenie przeciwskręt. Znaczy, moim zdaniem, szczerze, na tym etapie to jeszcze daleko nam do wdrożenia tego sposobu jeżdżenia motocyklem, ale no dobra, zaraz to obronimy i zaraz to wszystko wyjaśnimy. Za chwilę kolejna bardzo ważna lekcja, czyli gdzie patrzeć. I jest tak, że na placu, na środku stoi nasz instruktor i każe wiecznie patrzeć na siebie. Czy to znaczy, że ma jakieś problemy? Albo uważa, że jest taki piękny?
2: Właśnie.
0: Nie, kompletnie nie. O coś zupełnie innego chodzi.

0: 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. Wracamy do naszego absolutnie podstawowego, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne, kursu motocyklowego, czyli stawiamy pierwsze kroki na motocyklu, a raczej robimy pierwsze kilometry, kręcimy pierwsze kółka. No i tutaj nagle pojawia się głos, widać już motocyklisty z zaawansowanym stażem.
1: A pan instruktor wie, co to jest przeciwskręt?
0: Tak. No dobrze, to w takim razie wracamy absolutnie do podstaw, czyli jedziemy z niewielką prędkością, jedziemy na

0: Na samym półsprzęgle, później puszczamy sprzęgło, nogi lądują na setach i tak sobie powolutku pyrgamy. Skręcamy w prawo kierownicą. No właśnie, czyli tak na dobrą sprawę, prędkość to jest maksymalnie 10 km na godzinę. Przyjęło się, że tak do 15 km na godzinę dominuje tradycyjne skręcanie w motocyklu, czyli kierujemy w stronę, w którą chcemy jechać. Fizyka przeciwskrętu oczywiście cały czas jest w tle, natomiast jakby to jest taka prędkość, że no trudno jest mówić o pochylaniu motocykla. Balans ciała i ta mała prędkość pozwalają kierować motocyklem tak, jakbyśmy jeździli w Y3 na przykład. Natomiast, gdy już przekroczymy pewną prędkość, czyli ta siła odśrodkowa, żyroskopowa ku stabilizuje motocykl w pionie, no i wtedy właśnie, aby wejść w zakręt, musimy najpierw chwilowo nacisnąć kierownicę w stronę przeciwną do skrętu i wtedy ten motocykl kładzie się albo na prawo, albo na lewo i wtedy to zaczyna działać, ale to zasada fizyki. No ale rozumiem, że nasz słuchacz już jakby chciałby wskoczyć na level wyżej, ale spokojnie, to jest wersja podstawowa, czyli stawiamy pierwsze kroki. Dobrze, to teraz wzrok, czyli gdzie patrzymy. Instruktor stoi na środku, a my jeździmy, jak już ustaliliśmy, w prawo cały czas, kręcąc się wokół niego. Gdzie patrzymy? No, ktoś za chwilę powie, że na koło przednie, albo to, co, na co się dzieje z przodu przed motocyklem. Nie, patrzymy na niego.
1: Z powodu tego, że tak naprawdę rzeczywiście tak jest, że gdzie patrzymy, tam jedziemy, tak? Więc jeżeli będziemy patrzeć na łuku, zakręcie w drzewo, to wjedziemy prawdopodobnie w nie. Jeżeli będziemy patrzeć w rów w momencie jakiejś sytuacji dwuznacznej na drodze, to wjedziemy w rów po prostu. Fiksacja wzroku ludzkiego niestety tak działa. I dlatego ja kursantom, jak jeżdżą już w to prawo, to żeby mieli łatwiej skręcać, to każę patrzeć na siebie z powodu tego, że patrzą w prawą stronę. I dlaczego? I to ma efekt taki, że jadą w prawą stronę, choć tak naprawdę nie są świadomi, że to w ten sposób działa i skręcają w prawo po prostu, no.
0: No i już, no i prościzna, właśnie, nie są świadomi. Po to jest ta pierwsza lekcja, żeby się uświadomić, żeby mieć świadomość, czy nas to kręci, czy nam się to podoba, czy się do tego nadajemy, czy nie. Trudno czasami stwierdzić to po pierwszej, no ale po trzeciej już pewne symptomy zauważy zarówno instruktor, jak i sam kursant.

0: Proszę bardzo, dzień dobry. Tak szybko, przeciwskręt, bo zaraz wsiadam i jadę. Przeciwskręt jest trudniej wytłumaczyć niż to zrobić, zdecydowanie się z tym zgadzam. Wbrew pozorom każdy człowiek wykorzystuje przeciwskręt jeżdżąc na rowerze, opona ma taki sam przekrój i jej przy szybkiej jeździe nawet tego nie widzimy, robimy przeciwskręt. Przeciwskręt robi się trudno dopiero wtedy, gdy zaczynamy o nim myśleć. Pozdrawia Mateusz z Iveco lub dziś z Bandita. Pięknie. No albo trudno się robi przeciwskręt, gdy się jedzie te 7 km na godzinę i pyrga się po placu manewrowym. No to też nie oszukujmy się.
1: Tak.
0: Jeszcze dodatkowo nigdy się w życiu nie jeździło i to jest pierwsza twoja godzina w życiu na motocyklu. No to jaki przeciwskręt? Ludzie, no naprawdę, no dajmy tym młodym adeptom sztuki prowadzenia motocykla trochę luzu. No.
1: Tu jeszcze Zbyszek napisał. Witam serdecznie. Przeciwskręt jest dobrze widoczny podczas jazdy motocyklem przy wyścigach na żużlu.
0: Tak,
1: ja tak
0: dokładnie
1: się nauczyłem go stosować.
0: Tak.
1: Pozdrawiam.
0: Jest, tak jest. To jest właśnie to, że skręcają w prawo, a lecą w lewo. I
1: ale mówisz, oni tylko w lewo przecież jeżdżą, nie?
0: A skręt kierownicy w prawo.
1: Patrz, czyli jednak to jest wyższa szkoła jazdy, skoro oni tylko w lewo.
0: To jest właśnie to, tak, dokładnie. No dobrze, to za chwilę wrócimy na plac manewrowy po godzinie 9. Kolejne elementy, trzeba ósemki zacząć kręcić, czyli będziemy skręcać już nie tylko w prawo, ale również spróbujemy skręcić w lewo. Na razie jeszcze linie nie obowiązują, po prostu zróbmy to i postarajmy się zrobić to dookoła pachołka. O szczegółach na pewno po 9, a teraz informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A sprawdźmy sobie trasę Władysławowo-Chałupy i w ogóle tutaj od strony Władysławowa do Juraty Jastarni. Na razie 216 jest przejezdna. Żadnych tutaj większych problemów nie widać, chociaż spowolnienia są już. Ale na razie to mam wrażenie, że to jest ruch w kierunku dużych sklepów na zakupy, bo tutaj przed Jastarnią do dużego dyskontu jest kolejeczka. No i później na samym dojeździe do Helu też już się zaczyna korkować w dwie strony. Ale na razie sytuacja dość dobra jak na tę trasę, a wiemy, że akurat 216 między Władysławowem a Helem lubi się przykorkować, zwłaszcza w wakacje. Mamy już także korek na S7 w Trójmieście. Tutaj wygląda na to, że na wysokości miejscowości Krępiec, to jest odcinek między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port, znów jakieś zdarzenie drogowe. Wczoraj dokładnie w tym samym miejscu mieliśmy kolizję 4 samochodów osobowych. Tutaj widać już korek 3-kilometrowy, ale szczegółów jeszcze od służb nie znamy. Oczywiście jak tylko będą, to damy wam znać. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam o Krajowej 16, która jest całkowicie zablokowana na Warmii i Mazurach. I to jest trasa Olsztyn-Mrągowo w pobliżu Wójtowa. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. Przejazd jest niemożliwy. Na 3 kilometrze trzeba jechać objazdem przez Wójtowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To kolejny element kursu absolutnie podstawowego. Nigdy nie jeździliśmy motocyklem i dzisiaj krok po kroku tłumaczymy, co należy zrobić, z czym należy się oswoić i jaką wiedzę trzeba mieć, żeby właśnie ruszyć. No i żeby już powoli w głowie rodziło się pytanie, czy mi się to podoba? Czy to będzie początek jakiejś nowej
1: czy
0: przygody?
1: Czy to będzie początek pięknej przyjaźni?
0: Właśnie. Czy kompletnie nie? Bo takie przypadki też się zdarzają.

0: Proszę bardzo, jeszcze a propos przeciwskrętu, bo rozkręciła się dyskusja. Witam, jeszcze jedna sprawa odnośnie przeciwskrętu właśnie. Nie można go pewnie i skutecznie wykonać, jeśli mamy pasażera na tylnej kanapie. Zbyt mocno pilnuje pionu motocykla i nie pozwala się złożyć do zakrętu. Uważajmy, szczególnie młodzi motocykliści, do was apeluję. Pozdrawia Zbyszek. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Po pierwsze, jeśli mamy plecak świadomy, jeśli plecak ogarnia, jeśli plecak wie, o co w tym chodzi, to bardzo prawdopodobne, że nie będzie się na siłę prostował. Natomiast prostowanie faktycznie w zakręcie plecaka, najgorsza rzecz na świecie. Więc po prostu dobierajmy sobie takie plecaki, które wiedzą, o co chodzi. Albo przynajmniej, jak im powiemy, że masz robić dokładnie to, co robię ja i masz się pochylać tak, jak ja się pochylam, no to jest bardzo prawdopodobne, że się dogadamy i wszystko będzie bezpiecznie i przyjemnie. Wartości na termometrach, bo teraz o pogodzie będzie więcej. 30 stopni. 30 stopni mamy już w Bielsku Białej. To jest po prostu rekordowa temperatura teraz. A dla odmiany, gdyby ktoś przejechał na północ, no to powiem szczerze, że w Elblągu zimnica tylko 17.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj na krańcach południowo-wschodnich słonecznie, no i tutaj bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu lub burze, także z gradem. No i jak już popada, to nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie w centrum i na północy to nawet do 45 litrów. Temperatura maksymalna dzisiaj 24 na północy i na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat 30 stopni. Tutaj obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW w centrum kraju, czyli 30 w centrum i 37 tutaj trzeciego stopnia na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem, tutaj około 20. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany. W czasie burz może dmuchnąć mocniej do 90, a w centrum i na północy nawet do 110 i ciśnienie 1000 hektopaskali w południe w Warszawie i jeszcze pójdzie w górę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To my za chwilę wracamy do naszego kursu przyspieszonego na 125, czyli motocykl z małą pojemnością. Każdy, kto ma prawo jazdy kategorii B, może spróbować swoich sił właśnie jeżdżąc takim motocyklem. On naprawdę daje całkiem dużo frajdy. No i to myślę, że może być przyjemna opcja. To dobrze, to za chwilę jeszcze o stroju, czyli co powinniśmy mieć, w co powinniśmy się ubrać, w co powinniśmy się wyposażyć, żeby rozpocząć taki kurs. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: No i widzisz, jaka się rozkręciła dyskusja na temat techniki jazdy. Tak jest. Mateusz pisze, co ten pan opowiada? Mój plecaczek na przykład, czyli moja Jolka. Sama składa motocykl i nie muszę praktycznie nic robić. Pozdrawiam.
1: Właśnie.
0: Fajnie. No to dobrze. Odpowiedzialny,
1: czyli widocznie
0: świadomy
1: patrzy
0: plecak.
1: Też plecak, gdzie ja chcę jechać.
0: Tak jest. To jest podstawa. Dobry plecak, świadomy plecak, nie bojący
1: gorzej,
0: się plecak. To jest
1: jak
0: super.
1: Plecak chce jechać gdzie indziej, a...
0: Tak. No to gleba. No to źle to się skończy. Tak, tak, tak. No wtedy jakby destabilizujesz motocykl i to wtedy jest walka z nim. No nie, no wtedy takiemu plecakowi dziękujemy, zatrzymujemy się i mówimy, dobra, to ja to już piechotą. Dalej jadę sam, a to ty wracasz sobie taryfą, autobusem albo pociągiem, jakoś tak.
1: Nie, no może nie, może nie.
0: 11 minut po godzinie 9, za chwilę kolejne elementy, między innymi jak się trzeba ubrać na taki kurs, żeby tam te pierwsze lekcje odbyć i zobaczyć, czy to fajne, czy nie fajne. No trzeba zainwestować niestety. To o tym za chwilę, a teraz informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I zaczynamy od Krajowej Dziewiątki, trasa opatów Rzeszów w pobliżu Goźlic. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i ciągnik rolniczy. Droga jest zablokowana na 100. kilometrze tej trasy i tutaj niestety utrudnienia mogą potrwać nawet do 12. No i właśnie ciągniki rolnicze już teraz w sierpniu będą wyjeżdżały na trasę. Wiem, że odwykliśmy od tego widoku na drogach, ale właśnie na drogach krajowych i zwłaszcza także na drogach wojewódzkich, no będą takie sytuacje, że będą jeździły i dlatego trzeba się do tego przyzwyczaić, nastawić i być przygotowanym i oczywiście zawsze czujnym. Jeśli chodzi o trasy krajowe, to cały czas 16 z problemami na trasie Olsztyn-Mrągowo w pobliżu Wójtowa. Tutaj mamy informację o tym, że ta droga jest całkowicie zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego dwie osoby zostały ranne i że tutaj przejazd jest całkowicie niemożliwy, ale albo natężenie ruchu jest małe, albo udało się usunąć skutki tego zderzenia, bo tutaj jest co prawda spowolnienie, ale bardziej wygląda mi to jednak na ruch naprzemienny, chociaż oznaczenie niby jest, że droga jest zamknięta. No i tutaj taka sytuacja ma utrzymać się jeszcze przez najbliższe pół godziny do godziny, a objazd prowadzi ulicami Wójtowa, będzie to na pewno ulica Modrzewiowa. I jeszcze S6 między węzłami Kiełpina, Kołobrzeg Zachód w pobliżu Rościęcina. Tu przypomnijmy, że zepsuła się ciężarówka, konkretnie pękła w niej opona i zablokowany jest z tego powodu jeden pas w kierunku Gdańska na 85. kilometrze. Na pasie właśnie ten pas, na którym utknęła ciężarówka, jest zamknięty.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

I 20 minut po godzinie 9. Sobotni poranek lewa w górę codziennie, co sobotę oczywiście, a szkoda, że nie codziennie. Od 6 do godziny 11.

0: Czyli wszystko o motocyklistach i o motocyklach. Dzisiaj zajęliśmy się absolutnie podstawami, czyli w ogóle wersja podstawowa tłumaczyliśmy wam i Ewie tak. Również. Ewa dzisiaj jest kursantką.
1: Potencjalną.
0: Tak, potencjalną.
1: I teraz
0: co jest po lewej, co jest po prawej?
1: Obiecałeś mi teraz, tak. Ja usłyszałam ciuchy i tak. Zakupy i stwierdziłam, to jest coś
0: to
1: dla mnie.
0: To jest coś dla mnie. No właśnie, to trzeba trochę wydać, no bo przecież musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Kurs to jest jedno, egzamin to jest drugie. Ale z drugiej strony myślę, że spokojnie można to połączyć. To się fajnie łączy. Czy spina, no, musimy się przede wszystkim zabezpieczyć, bo to jakby nie ma żartów. Każda wywrotka, żeby nie pobrudzić po prostu i nie zniszczyć kostki na przykład na placu manewrowym, albo nie pobrudzić i nie zniszczyć asfaltu.
1: A to jest tak? Ochrona dla asfaltu?
0: Tak, oczywiście, okay. Że tak. No przecież trzeba się odpowiednio ubrać. Fajnie, jeśli ten adept sztuki motocyklowej już ma strój, no, ale z drugiej strony bądź tu mądry i wydaj parę tysięcy złotych na
1: profesjonalny. A nie
0: wiesz, czy ci się spodoba. Dokładnie. No ale trzeba go skompletować i o tym także nasz instruktor Sławek.
2: Kursant do mnie dzwoni i się pyta, tak naprawdę do egzaminu jest wymagany kask, długi rękaw, spodnie, zakryta kostka i buty, tak? Jak przychodzi w kurtce, to super, tak? No nie wszyscy, że tak powiem, przychodzą w kurtce, aczkolwiek naprawdę przy jakiejkolwiek potocznie motocyklowo, powiem, paciaku, no boli. Także po prostu tak naprawdę wymagane jest kask, rękawiczki, długi rękaw, długie spodnie, tak? Do szkolenia, aczkolwiek zachęcam wszystkich, żeby zakupili sobie najprostszą nawet motocyklową kurtkę. Jeansy spokojnie na razie na pierwsze te jazdy, zwykłe jeansy wystarczają z powodu tego, że jeans jest taki, że on się nie chce za bardzo przetrzeć, tak? A kurtka powinna mieć ochraniacze z powodu tego, że chroni nam barki, łokcie i plecy.
0: No i to mniej więcej już wiesz.
1: Ja tylko jeszcze mam pytanie pomocnicze. Paciak to jest to samo co gleba?
0: Tak.
1: Okej, okay. Dobra. To...
0: O. Chyba od tego to się wzięło. Dla mnie mała pojemność to 400. Zależy dla kogo po prostu. Pisze Zbyszek, że motocykl zaczyna się od 600 pojemności. O tym jestem przekonany. Jeszcze nie miałem motocykla o mniejszej pojemności. No to Zbyszku, no to nic tylko pogratulować. Fajnie. Natomiast ja jednak tutaj stanę w obronie tych, którzy próbują swoich sił na 125 i trochę się obawiają tych większych pojemności, a chcą jednak dołączyć do braci motocyklowej, a przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, czy to im się podoba, czy nie, czy mają te umiejętności, zdolności, czy nie mają. I już, po prostu, najnormalniej tak. W świecie. Wracamy na ten kurs za kilka minut.

0: Tak sobie nucimy troszeczkę. 29 minut po godzinie 9. To takie pytanko od naszego słuchacza, nie motocyklowe, ale raczej związane z trasą.
1: Witam, jak dróżka z Legnicy na Świnoujście, trójka. Pozdrawiam, Paweł.
0: Pozdrawiamy, Pawle.
2: Pozdrawiamy, sprawdzamy bardzo dobrze.
0: Już, tak? Ależ pani się szybko uwinęła.
2: Szybciutko.
0: Z
2: tym. Wow. No jak jest trójeczka, to szybciutko, tylko tutaj widzę przed Zieloną Górą jest spowolnienie na wysokości przydroża, ale poza tym naprawdę bardzo ładnie. I tutaj no tylko przestrzegam, że jeśli dopiero nasz słuchacz rusza w tę trasę, no to może się potem przekorkować ten styk A6 z S3 w kierunku Guleniowa, bo tutaj zakładając, że dobra jest pogoda na Pomorzu Zachodnim, a już sprawdzam, czy jest, na razie nie. Na razie jest kiepska, na razie leje.
0: No tak.
2: Czyli może się nie przykorkować.
0: Bo jeszcze tutaj jedno pytanie. Jak droga do Mielna od Gorzowa Wielkopolskiego? Proszę kierowców, włączcie światła mijania, nie światła dzienne. Co chwilę mamy ulewy i w ogóle was nie widać.
2: Chociaż widzę, że jednak ta pogoda daje się we znaki, bo jest spowolnienie na S3 od Szczecina do Goleniowa w dwie strony. To jest taki dość uczęszczany odcinek. No wiadomo, nikt nie chce jechać przez Szczecin wokół jeziora Dąbie, no bo pewnie tutaj te trasy są malutkie i lokalne, no ale niestety tu się przykorkowało dość poważnie na jezdni w kierunku właśnie Świnoujścia.
0: No ale swoją drogą to trochę dziwne. Nie wiem, czy to jest przypadek.
2: A, że co?
0: Że weekend przy

0: zachodzi i pogoda się jakoś tak dziwnie psuje w połowie kraju. Druga połowa nazywa, piękna słońca. No.
1: To się nazywa prawo Murphy'ego.
0: A właśnie, to dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I mamy też jeszcze, kończąc temat A6, od Chlebowa, właściwie to jest jeszcze S3, od Chlebowa tutaj do węzła Klucz jest też spowolnienie przy wjeździe właśnie na z S3 na A6 w kierunku tutaj Szczecina. No i później to spowolnienie od węzła Kijewo aż do Łozienice. I tutaj większe korki, znaczy to nie jest korek, widać, że samochody jadą tylko wolno, ale być może właśnie to jest związane z tym, że naprawdę w tej chwili na zachodnim Pomorzu leje. Być może dlatego właśnie tutaj kierowcy jedą dużo ostrożniej, co oczywiście pochwalamy. Dwie dobre informacje z A1. Tutaj mówiłam już, że między węzłami Mekanów i Radomsko w pobliżu miejscowości Gać nie widać już większych utrudnień. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w barierę i było zwężenie w kierunku Gdańska i stąd dobra informacja, że trasa jest już odblokowana i tutaj już wiemy, co się dzieje na tej S7, o której mówiłam, między węzłami Gdańsk, Lipsek, Gdańsk, Port. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe. Jest zwężenie w kierunku Elbląga. Jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana. Tak jak mówiłam, korek ma około 2 km. No i S6 tutaj na tym odcinku Kiełpino-Gołobrzeg-Zachód. Służby jeszcze oficjalnie nie odwołują skutków tego zdarzenia, ale tutaj nie widać utrudnień już po tej awarii ciężarówki w pobliżu Rościęcina, więc prawdopodobnie już udało się kierowcy odblokować przejazd na 85 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my dzisiaj do godziny 11 zaczynamy przygodę z motocyklami i jeździmy 125. To za chwilę już bardziej skomplikowany manewr na placu podczas naszego przyspieszonego kursu ósemeczka. Tak jest, bądź gotowa.

0: 21 minut jeszcze do godziny 10. Lewa w górę w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Dzisiaj Sławek Gawin, instruktor jazdy w autoszkole Sławek, nomen omen, zaprosił nas do siebie, no i postanowił wam zorganizować taki przyspieszony kurs, takie absolutnie podstawy, jeśli chodzi o jazdę motocyklem. W zeszłym tygodniu dużo mówiliśmy o 125, że każdy może spróbować swoich sił i przekonać się, czy fajnie, czy nie fajnie. Poza tym rynek oferuje bardzo ciekawe 125. I to już nie jest coś, co wygląda dracznie, komicznie, śmiesznie i trochę przypomina komara, albo trochę przypomina właśnie motorower, albo Wigry 3. Nie, nie, nie. Dzisiaj 125 to jest pełnoprawny motocykl, no tylko trochę, że wolniejszy, ma 15 koni, ale wygląda i brzmi naprawdę zaskakująco dobrze i to w wielu przypadkach, czyli nie ma tak zwanego wstydu. Pani siada, pani jedzie i pani czerpie przyjemność.
1: Mało tego,
0: są 125, którymi spokojnie osiągniesz 130 km na godzinę. Trochę to potrwa, może jest to mało przyjemne na przykład na autostradzie czy na SC, ale do miasta to jest fantastyczny motocykl i 2 litry spalanie. Dziękuję. Masz

0: Argumenty przeciw?
1: Nie.
0: Ja też nie, no właśnie.
2: Nie mam.
0: No więc właśnie, ten kurs na 125.
2: A czy jeszcze są tańsze niż te o większej pojemności?
0: No jasne, że są tańsze. No jak masz na przykład od 7, powiedzmy, do 15 tysięcy, no to szalejesz po prostu. Nowy z gwarancją, wiesz, co chcesz. Czy chcesz czy takiego cruisera? Czy chcesz coś, co przypomina trochę turystyka? Czy na przykład motocykl sportowy? Plastik taki, tak zwany ścigacz?
2: Tak.
0: Wszystko jest. Naprawdę no ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak ten rynek się bardzo oprężnie rozwija. Ale wracając do naszego szkolenia...
2: Teraz będzie najtrudniej, coś mi się wydaje.
0: Tak. Bardzo dobrze się, ci się wydaje, bo będziemy kręcić ósemki.
3: Korzystam z tego, że mamy takie zadanie jak ósemka i na przykład wyjeżdżam z kursantem i robię takie kursantowi proste zadanie, że jedziemy na zwykłej drodze dwupasmowej i po prostu proszę go, żeby zawrócił tej drodze. To jest bardzo, bardzo proste ćwiczenie, ale dosyć takie, oni właśnie nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że to potrafią, bo ósemkę to on robi z jedną ręką, ale zawrócić na dwóch pasach na drodze, już jest inna infrastruktura i on już się podpierać zaczyna na przykład, nie? Także po prostu ja im tłumaczę, że zawracanie na jezdni to jest taka przysłowiowa ósemka, tak? Na tej zasadzie. Po to to jest, żeby mieli tą możliwość uczenia się, jak się nauczy ósemki, to się nauczy tak naprawdę zawracania w każdym miejscu na drodze, nie?
0: I widzisz?
2: No
0: i
2: właśnie, widzisz?
0: Jaką moc
2: widzisz?
0: Ma ta ósemka.
2: Tak.
0: Po prostu robisz zwykłą ósemkę, a nie masz świadomości, do czego ci się to później przyda. I człowiek zadaje sobie pytanie, ale po co ja
2: mi
0: tak kręcę wokół tych słupków?
2: Widzisz.
0: I na bezdurno. Ja bym chciał jeździć. No właśnie nie. Nie. Wracamy. Podstawy to zdecydowanie najważniejsze. Natomiast zdarzyć się może tak, że się na przykład ktoś zablokuje, no i później to idzie coraz gorzej, więc jakby fajnie jest na tym początkowym etapie nie popełniać błędów, albo przynajmniej bardzo uważnie słuchać instruktora, bo oni naprawdę mądre rzeczy opowiadają, żeby już od samego początku nie mieć złych
2: no
0: nawyków.
2: No tak, no bo jak, no. Znaczy to nawyk jak nawyk, ale no też jak się zrazisz, no to tak, już to nawet już nie wyjedziesz za
0: kaplice,
2: ten plac.
0: Jak to mawiają. No dobrze. To za chwilę jeszcze podsumowanie. Ile w takim razie trzeba jeździć, ile trzeba wyjeździć, żeby w miarę ogarnąć tę 125.

0: No to proszę bardzo, mamy 10 minut jeszcze do godziny 10. 125, motocykl, myślę, że idealny na początek, chociaż ciekawy jestem i tutaj też pytanie do naszych słuchaczy. Czy mieliście okazję jeździć 125? Jeśli tak, to czy po roku już stwierdziliście, że trzeba ją wymienić na większą pojemność? Bo bardzo często tak się dzieje, że mnóstwo motocykli używanych właśnie 125 po roku użytkowania już chętnie sprzedam.
1: Tak?
0: No.
1: Że tak szybko?
0: No naprawdę. No bo jeśli złapiesz bakcyla, to potrzebujesz jakby mimo wszystko no więcej niż 15 koni mechanicznych.
1: No a taki roczny to można też kupić zużywany z drugiej ręki, nie?
0: Dokładnie. I można się nauczyć, a później go znowu sprzedać po roku i tak cały czas. I grupa, rzesza motocyklistów cały czas się zwiększa. No dobrze, to teraz drogowo dla tych, którzy wyjechali w trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i ci, co wyjechali w trasę i są na przykład na Pomorzu Zachodnim, trudna sytuacja ze względu na pogodę, bo tutaj burze i ulewy i tak jest między Gorzowem a Szczecinem, a także już

0: już widać, że do środkowego Pomorza na wysokość Koszalina te opady dochodzą. I druga taka potężna chmura jest między województwem kujawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim. Tutaj też dość duże opady się zbliżają. No ale to, co może pocieszyć kierowców, to to, że one będą przelotne i będą przechodzić ze zachodu na wschód, a w zasadzie to z północnego zachodu na północny wschód, więc cała w ogóle Polska południowa, z wyjątkiem południowo-zachodniej, a także cały wschód kraju dzisiaj bez opadów, a jeśli się one pojawią, to późno wieczorem. O tym będzie na pewno mówił jeszcze Kuba za 10 minut w prognozie, a ja tylko powiem o tym, że mamy S7 częściowo zablokowaną na wysokości Gdańska między węzłami Lipce i Port w pobliżu tutaj tego pierwszego węzła. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych mamy zwężenie w kierunku Elbląga na 7 kilometrze i już mówiłam o tym, że ten korek tam rzeczywiście jest. Trudna sytuacja także na trasie między Szczecinem i Goleniowem, to jest A6 i S3. Tutaj spowolnienia i korki w obie strony, ale większe w kierunku Goleniowa. Tutaj przyczyną jest natężenie, duże ruchu w kierunku chociażby Świnoujścia, czy wybrzeża ogólnie. I też druga sprawa to właśnie te przechodzące burze. Myślę, że one wywołują także taki efekt, że kierowcy zwalniają. No i ewidentnie to się od razu pokazuje na mapie, że kolor żółty jest i że tutaj są spowolnienia. Podobnie jest na A1 w dwóch miejscach, między Nowymi Marzami i Warlubiem i między węzłami Pelplin i Kopytkowo. To obie sytuacje na jezdni w kierunku Gdańska. Tu prowadzone są remonty i spowolnienia. Każde z nich ma prawie 10 km. I mamy też już spowolnienie na dojeździe do Bramek w Rusocinie, ale na razie jadąc z północy na południe spodziewamy się, że w ciągu dnia tutaj sytuacja się zmieni i te korki będą w kierunku właśnie Trójmiasta. I już mierzę jeszcze tak dla formalności ten korek na S7, no prawie 4 km między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Więc tutaj, jeśli ktoś może ulicami Gdańska objechać, to warto to zrobić, bo nie stracimy wtedy czasu. I jeszcze na koniec 9, to jest to najnowsze utrudnienie Goźlice, czyli trasa opatów Rzeszów, województwo świętokrzyskie. Tu zdarzyły się samochód osobowy i ciągnik rolniczy. Droga jest całkowicie zablokowana i tutaj objazd prowadzi trasami lokalnymi, ale są to malutkie trasy, więc tylko dla samochodów osobowych. Setny kilometr tej trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 minut jeszcze do godziny 10. Co u was dzisiaj słychać na trasie? Dokąd się dzisiaj wybieracie? Jaki jest cel? Jaki jest plan na jeszcze sobotni poranek albo sobotnie przedpołudnie? Można napisać, można nagrać wiadomość głosową w naszej aplikacji. Można także wykorzystać nasz numer, gdyby coś działo się na waszej trasie, czyli 22 513 11 11.

coraz cieplej. Dzisiaj będzie naprawdę gorąco i naprawdę upalnie, ale dzisiaj także będzie deszczowo, burzowo, gradowo. 31 stopni mamy teraz. Bielsko-Biała rządzi to już od wielu, wielu godzin. Tam jest zdecydowanie dzisiaj najcieplej. Małopolska również gorąca. W Polsce centralnej około 20-23 stopni, a proszę bardzo, najchłodniej, gdy pojedziemy na północ, to okaże się, że na przykład na Helu mamy 19 stopni zaledwie. Najchłodniej teraz w Szczecinie 18. O, proszę. Tak to dokładnie dzisiaj.

0: wygląda. No jeszcze te opady deszczu kręcą się właśnie w tych okolicach, gdzie jest teraz najchłodniej. Tak przynajmniej wynika z map satelitarnych. Te opady deszczu Koszalin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, ale również i Bydgoszcz, a w konsekwencji dzisiaj także koło godziny 14-15 Gdańsk, więc jeszcze na Warmii, na Mazurach też popada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Więc jeśli planujecie wyprawę motocyklową, to proszę zabrać ze sobą strój przeciwdeszczowy. Tak na wszelki wypadek, bo może być tak, że ten deszcz jednak was dzisiaj złapie. Na krańcach południowo-wschodnich kraju dzisiaj słonecznie i tutaj bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze, no właśnie, zachmurzenie umiarkowane, duże i te opady mogą się pojawić. Może się także pojawić deszcz, może pojawić się burza, może pojawić się grad. No i nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy spaść może. Może, chociaż lokalnie w centrum i na północy nawet do 45. Temperatura maksymalna od 24 na północy i północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 30 w centrum, 37 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem, tutaj 20. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, w czasie burz może być porywisty do 90, a nawet w centrum do 110 km na godzinę. No i ciśnienie w Warszawie 1000 hektopaskali w południe, no i przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekam na informacje od was, dokąd dzisiaj się wybieracie, jaki jest cel waszej dzisiejszej podróży i kto oczywiście motocyklowo na jakąś wycieczkę, nawet taką króciutką, nawet w koło komina. No bardzo będzie przyjemnie. No ale może być gorąco, niestety. W wielu miejscach można się upocić, jak staniecie w korku, albo na światłach robi się gorąco. Więc lewa w górę dla wszystkich motocyklistów do godziny 11. Właśnie o motocyklach jeszcze będzie. 3 minuty po godzinie 10. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: się przyjemnie i dobrze jeździło. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście także bardzo chętnie pomożemy i chętnie podpowiemy, którędy jechać, więc jeśli są jakieś wątpliwości, pytania, to od tego także jesteśmy punkt startowy i punkt docelowy, a my zajmiemy się całą resztą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chciałabym powiedzieć, że na drogach jest coraz spokojniej, ale niestety nie. Coraz większe natężenie ruchu, co oznacza także niestety coraz większą liczbę wypadków. Nie jest ich bardzo dużo, ale jednak już kilka utrudnień jest. Zacznijmy od dobrych informacji. 16 odblokowana na trasie Olsztyn-Mrągowo w pobliżu Wójtowa. Tam wcześniej, przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, droga była zamknięta. I tutaj informacja od służb potwierdza, że już można przyjechać w tym miejscu bez utrudnień. Za to w Łódzkiem na Krajowej 71 na trasie między węzłami Pabianice Północ, to na S14 i Żgowem właśnie na 71 w pobliżu Pabianic zdarzyły się dwa samochody osobowe i mamy tutaj ruch na przemian jednym pasem na 43 kilometrze. To świeża sprawa, o 11.30 mniej więcej trasa powinna być z powrotem otwarta w całości. Jeśli chodzi o S7 w Gdańsku, tu bez zmian między węzłami Lipce i Port, to oznacza, że jest prawie 4-kilometrowy korek po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna i mamy zwężenie w kierunku Elbląga. No i właśnie tutaj spory korek, więc tutaj myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie pojechać po prostu ulicami Gdańska. Jeśli chodzi o S6, to ja już tutaj odwołuję, mimo że służby jeszcze oficjalnie nie potwierdziły, że między węzłami Kiełpino, Kołobrzeg Zachód w pobliżu Rościęcina jest zwężenie w kierunku Gdańska. Nie widać absolutnie go w tym miejscu, więc na 85 kilometrze już prawdopodobnie z dużą dozą prawdopodobieństwa udało się usunąć awarię ciężarówki. Mamy jeszcze także drogę krajową numer 9 w Świętokrzyskiem, całkowicie zablokowaną na trasie Opatów Rzeszów w pobliżu Goźlic. Tu zdarzyły się samochód osobowy i ciągnik rolniczy. Dość poważnie wyglądające zdarzenie, ale na szczęście bez poszkodowanych. Natomiast droga na 100 kilometrze nadal jest zablokowana i objazd prowadzi trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pozdrawiam całe radyjko z trasy Wrocław-Złotystok. Jest mokro, ale też dzięki temu zdecydowanie chłodniej. Pozdrawiamy Radosław, Agata, Kazio i Koko. Miłej soboty. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. To miłej soboty. Jak chcecie, żeby przestało padać, to życzymy wam, żeby przestało padać.

0: Zanim ruszycie, zanim wystartujecie, to warto wiedzieć, co przed wami, jak będzie wyglądała wasza trasa. Od tego także jesteśmy, więc nagrywacie się na przykład w aplikacji albo piszecie.
1: Hej, jak tam dróżka z Warszawy do Dzierżoniowa? Właśnie ruszam. Dzięki.
0: No właśnie.
2: Dobrze. O ile wybierzemy S8?
0: Dobrze, że rusza, czy dobrze, że dojedzie?
2: Jedno i
0: że
2: drugie.
0: A, dobrze.
2: Jedno i drugie. S8 bym pojechała, tutaj bym się nie rozdrabniała na A2 i S8, bo chyba nie ma sensu i tutaj lepiej ta sytuacja wygląda. Tutaj tylko widzę remont na S8C. Mhm. To nie ma tutaj na razie spowolnienia, ale ostrzegam, że jest tutaj na wysokości Oleśnicy. Są jakieś prace drogowe prowadzone, ale nie powinno tutaj to sprawić większych problemów. Oczywiście można jechać jeszcze 25, ale to już myślę, że nie ma też takiej potrzeby. Będzie padało i trochę pada we Wrocławiu, ale myślę, że jak nasz słuchacz na Dolny Śląsk dojedzie, to już będzie po wszystkim.
0: To dzisiaj pamiętajmy o tym deszczu,
2: jeszcze, wiesz,
0: uważajmy
2: co, tak mi się
0: na
2: wydaje,
0: ten deszcz.
2: Mhm. Że nie sprawdziliśmy, czy ty sprawdziłeś Mielno od Gorzowa?
0: Hej, droga do Mielna od Gorzowa Wielkopolskiego.
2: Oprócz tego, że leje tam nas ktoś ostrzegał, ale już patrzę, bo to długa trasa też.
0: No, kawał drogi, prawda? Będzie.
2: To jest to, o czym już mówiliśmy, czyli w deszczu. No i ten odcinek A6 S3 między Szczecinem a Goleniowem jest zatłoczony i tak niestety będzie przez najbliższe godziny. I mamy też wjazd z S3 na A6 w okolicach Szczecina. Tutaj mówiłam też od

0: Glebowa do węzła. Klucz jest korek.
1: No dobra. Wracamy na plac manewrowy, bo dzisiaj takie darmowe, podstawowe szkolenie z obsługi motocykla prowadzimy od wczesnych godzin porannych, czyli dzisiaj ci, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, czy fajne, czy nie fajne, czy spróbować, czy nie spróbować, czy to będzie wasza pasja, czy nie, no już można się jakby zbliżyć do odpowiedzi na to pytanie. Mówiliśmy o tym, jak skonstruowany jest motocykl, jak nim ruszamy, jakie manewry na początku wykonujemy, co musimy zrobić, co musimy opanować. Byliśmy już na placu, robiliśmy ósemkę.
0: Zakupy
1: jeździliśmy
0: też
1: w kółko. Zakupy były. No, przede wszystkim jeszcze trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, bo przypominam, 125, czyli jeśli macie prawo jazdy kategorii B, to możecie jeździć 125. I pytanie brzmi, ile trzeba wykupić tych godzin? Ile trzeba wyjeździć? No wiadomo, że tutaj pojawi się odpowiedź. To zależy. No.
2: Ale średnio, mniej więcej, jest to około 10 godzin. Jedne osoby łapią po trzech, a drugie osoby, co ja bardzo te osoby też szanuję, bo są odpowiedzialne i na przykład po 15 on mówi, panie Sławku, ja jeszcze sobie pojeżdżę, jak będę gotowy, to ja panu powiem, nie? Na tej zasadzie, no. Tak to mniej więcej wygląda.
1: No i to bardzo dobrze wygląda, że tak podchodzimy do tego zadania. A są też takie osoby, które po 15 godzinach mówią, nie, to nie dla mnie, absolutnie, ja mówię pas, ja dziękuję, będę plecakiem albo popatrzę, jak jeżdżą motocykliści.

0: Ciepło, cieplej, gorąco. I gorąco teraz w Rzeszowie. 32 stopnie pokazują termometry IMGW. Właśnie tam to jest teraz najcieplejsze miejsce w naszym kraju. W ogóle Małopolska. Oj, tam parno, duszno, gorąco. A dla odmiany przejedziemy do Rzeszowa i tam opady deszczu. Do Reska, przepraszam. I tam opady deszczu i nagle okaże się, że 18. Jest różnica, nie?
1: No,
0: z 32 na 18
1: przeskoczyć. I to przeskoczyć. Wcale nie taka duża odległość.
0: No, nie, no z Rzeszowa do Reska.
1: Z Rzeszowa do, aha, do Rzeszowa do Reska. Dobra.
0: To po polsko się przez całą Polskę trzeba przejść.
1: Oj tam.
0: Proszę pani, to kawał drogi, naprawdę.
1: Coś miałam powiedzieć.
0: Słucham.
1: Ma taką gorącą prośbę mam do naszych słuchaczy.
0: Proszę.
1: Żeby szeroko omijali A1 dzisiaj.
0: Już, tak?
1: Tak.
0: No, powiedziałem.
1: Bo nie.
0: Nie?
1: 30 km korka już w sumie. Między,
0: no ale po co?
1: No właśnie.
0: No ale dlaczego?
1: Bo są roboty drogowe i nie dyskutuj z tym. No co ale, ja ci poradzę?
0: No dobrze, to pytanie kluczowe.
1: Tak.
0: Robią, czy tylko zwężyli?
1: To jest bardzo dobre pytanie.
0: No właśnie, bo jak robią, no, to jakby robią. Zwracam.
1: To już do naszych słuchaczy, ale mam nadzieję, że nie odpowiedzą mi na to pytanie, bo ominą jednak.
0: Oby. Tak właśnie było.
1: Tak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i jak mantrę to powtarzamy w zasadzie codziennie i ja powtórzę jeszcze raz, dlatego że to spowolnienie się wydłuża.

0: Między węzłami Nowe Marzy i Warlubie to po pierwsze i tu jest naprawdę 15 km spowolnienia. No to nie jest taki korek, że samochody stoją, sztywno stoją, ale niestety jest tylko jeden pas do dyspozycji w kierunku Gdańska z powodu remontu. No i to powołuje właśnie to spowolnienie. I taki sam 15-kilometrowy korek jest między węzłami Kopytkowo i Pelplin. Powód ten sam, czyli zwężenie na jezdni w kierunku Gdańska z powodu remontu. Więc tu bardzo trudna sytuacja. Już także przy wjeździe do Rusocina delikatne spowolnienie, ale dużo dłuższy korek od Juszkowa do Rusocina właśnie S6 jadąc z kierunku Trójmiasta, od strony Trójmiasta w kierunku południowym, czyli A1 i Łodzi. I tutaj też trudna sytuacja. Za to poprawiła się sytuacja na S7 między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce. I tu także potwierdzona informacja od służb, że odblokowano przejazd po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tutaj przypomnijmy, było zwężenie w kierunku Elbląga, a jedna osoba w tym wypadku została ranna. Tu nie widać już żadnych utrudnień. Nowe problemy z przejazdem to Lubelszczyzna i droga krajowa numer 74, trasa Kraśnika-Nopol w pobliżu Kowalina. To na Lubelszczyźnie zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy drogę zablokowaną. Policja kieruje samochody na objazd drogami gminnymi przez spławy drugie. Tutaj utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 13. I jeszcze 71, tutaj też dość świeże utrudnienie w Łódzkiem między węzłami Pabianice Północ, to jest S14 i Żgowem w pobliżu Pabianic. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem na 43 km do tej kolizji doszło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut jeszcze do godziny 11:00. To za chwilę jeszcze na sekundkę wrócimy do tematu 125.

Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a tutaj Mateusz pisze. A propos, dla mnie, znaczy dla Jolki, czyli mojego plecaka. Cały czas ona mówiła, że ona nie usiądzie za kierownicą motocykla. Minęło kilka sezonów i już zaczęły się pytania. A czy na B można jeździć 125? Czy taki motocykl jest wygodny? I tak dalej, i tak dalej. Jedyne, czego się obawia, to jazda obwodnicą Trójmiasta, a niestety musi do pracy jeździć Mateusz z Bandita. No to tak, zacznijmy od tego, że trzeba mieć prawo jazdy kategorii B minimum 3 lata, żeby móc zasiąść za sterami takiej 125. One dzisiaj wyglądają fantastycznie i nawet jakiś czas temu, będąc w jednym z salonów motocyklowych, prawie się pokłóciłem z gościem, który odpalił taką 125. Ja nie wiedziałem, że to jest 125 i tylko wszyscy stali i słuchali tego wydechu tego motocykla i dałbym sobie rękę obciąć, że to absolutnie nie jest pojemność 125. Ten motocykl brzmiał fantastycznie, jak zdecydowanie większa pojemność, co najmniej 400. A tu proszę bardzo, takie zaskoczenie. Więc dobrze wyglądał, dobrze brzmiał, nie wiem jak jeździł, bo nim nie jeździłem. Natomiast ostatnio jeździłem 125 chińskiej produkcji. W ogóle tutaj Chińczycy wiodą prym, więc jeśli bym przeglądał te motocykle 125, to chyba z racji ceny i z racji wyglądu kierunkowałbym się właśnie w tę stronę i swoje myśli, i swoje poszukiwania potrafią naprawdę nieźle zaskoczyć. Bardzo przyjemnie. No jeśli się jeździ dużym motocyklem i przesiada się na taką 125, to jedyne co bardzo przeszkadza, no to to, że jakby ta dynamika jest zupełnie inna i na piątym biegu mam 45 km na godzinę czy 50, ale spokojnie 125, 130 można osiągnąć taką prędkość. Tak a propos tej obwodnicy Trójmiasta, chociaż przyznam szczerze, że to chyba mało komfortowe, bo jednak dynamika tego motocykla no, jest zdecydowanie mniejsza. Po mieście jak najbardziej, na autostrady, na drogi ekspresowe chyba bym się nie zapuścił.

0: Jedzie z nami także Emilcia, Marika, Maja i Grzegorz. No i pytają, jak wygląda droga od Krakowa do Zakopanego. Z góry, dzięki za pomoc. No, będziecie wyżej, podejrzewam, skoro z Krakowa do Zakopanego, więc z góry bym nie dziękował jeszcze, ale już jakby rozumiem, o co chodziło.
1: Z górki raczej.
0: Pod górkę. Pod górkę dziękujemy.
1: No nie jest
0: serdeczne
1: dobrze.
0: Pozdrowienia
1: co
0: dla całego
1: ja
0: radia.
1: Powiedzieć?
0: Nie jest dobrze? Nie jechać, zawrócić, nad morze jechać.
1: Nie, tam nie. Za nad morze też można, nie tylko nie A1. Jest korek od Krakowa do Libertowa i później w miarę czysto, a potem od Nowego Targu do Zakopanego już korek, więc tu można pojechać 957, 958 przez Czarny Dunajec, Chochoł, Witów, Kościelisko.
0: Fajniej, zdecydowanie fajniej.
1: Na pewno mniej
0: płynniej,
1: nerwów.
0: Może tak. W Gryfinie deszcz pada, 20 stopni, wiatr słaby. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego dnia. No to mamy 10 minut jeszcze do godziny 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz większy ruch i coraz więcej utrudnień. Zacznijmy od S3, bo tutaj najnowsze utrudnienia na zachodnim Pomorzu. Odcinek między węzłami Wolin, Zachód, Brzozowo w Parłówku. Zdarzyły się 3 samochody osobowe. Na węźle Parłówko właśnie jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Objazd prowadzi węzłem Wolin, Zachód przez Troszyn, Parłówko i Ostromice do węzła Brzozowo. I rzeczywiście przed chwilą sprawdzałam tę trasę, patrząc jak tam trasa Szczecin-Goleniów i tam jest korek na jezdni w kierunku Goleniowa. I właśnie tu na S3 był korek, a nie wiadomo było z jakiego powodu. On ma około 2 km. Teraz zgłoszenie od naszego słuchacza z S17.
3: Dzień dobry. Na S17 w stronę Warszawy, na obwodnicy Garwolina, drogowcy wzięli się za remont jednego pasa.

0: tworzy się spory korek, także niewykluczone, że za chwilę będzie może szybciej to minąć po prostu przejeżdżając przez Garwoli. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy za to zgłoszenie i oczywiście sprawdzamy także sytuację na S8, bo tutaj też od Woli Rasztowskiej do Radzymina na jezdni w kierunku Białegostoku. Ten sam powód, czyli roboty drogowe i też nie korek, ale właśnie dość długie spowolnienie, więc przed tym ostrzegamy. No i tak jak już wspominałam i mówiłam kilka razy i powtórzę, A1 między węzłami Nowe Marzy, a właściwie węzłem Kopytkowo omijamy Szerokim Łukiem, bo tam po 15 km spowolnienia najpierw między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, a później między węzłami Pelplin-Kopytkowo, czyli właściwie za węzłem Pelplin dopiero można wrócić na A1, bo jest remont i na jezdni w kierunku Gdańska kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Jakie warunki pogodowe i drogowe panują dzisiaj na waszej trasie? Z jednej strony może być pięknie, słonecznie, upalnie, nawet gorąco, a z drugiej, no właśnie, niestety opady deszczu. Może także silniej dmuchnąć. Pamiętajcie o odpowiednim oświetleniu swojego pojazdu, czyli nie jeździmy raczej na światłach do jazdy dziennej. It's the sound and look of the 60s. Surfers cruising Southern California beaches, trying to find waves even better than yesterday's. Surfing wasn't born here.

0: To mamy jeszcze 3 minuty do godziny 11. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Dzień właśnie, dobry. Mówiliśmy o nowych samochodach. I premiera była w tym tygodniu, zdaje się, że kilka dni temu.
0: Tak jest. Ale ogólnie przez ostatnie godziny rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o motocyklach. I
1: no tak,
0: dobrze.
1: Bo to jest sobota. Właśnie tak sobota to jest taki czas, kiedy człowiek się zastanawia albo już ma zaplanowane w piątek, albo wcześniej, że jednak rusza na jednośladzie. Mhm. I to jest bardzo dobry czas, żeby porozmawiać i zebrać tę społeczność.
0: Właśnie zdecydowanie.
1: Co ty zresztą robisz?
0: Co zresztą robię, czy nie? I dzisiaj na pewno po godzinie 12 będę lewował, wgórował wszystkim innym motocyklistom, których będę mijał. Jak jest na zewnątrz? Czy jest nadal szaro?
1: Bardzo przyjemnie. Wiesz co, jeśli chodzi o... Są takie przebłyski słońca, natomiast nie będzie za bardzo parzyć.
0: Bardzo mnie to cieszy. W takim razie ja ruszam lewa w górę dla was, dla wszystkich, którzy startują. Jednośladem albo dwuśladem to już absolutnie niepotrzebne. Proszę skreślić. Piotr Kwiran będzie z wami po godzinie 11.
1: Zapraszam.

0: Na zegarze minęła 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po spokojniejszym poranku pogoda zaczyna pokazywać swoje dwa oblicza. Na krańcach południowo-wschodniej Polski nadal będzie słonecznie i tam deszcz raczej nie przeszkodzi w weekendowych planach. W pozostałej części kraju sytuacja wygląda nieco inaczej. Chmur będzie coraz więcej, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, no i burze. Jeżeli wybieracie się dziś dalszą trasę, szczególnie przez centrum, północ albo zachodnią część kraju, warto mieć z tyłu głowy, że pogoda może zmienić się bardzo szybko. Tam, gdzie przejdą burze, deszcz może być intensywny, miejscami może pojawić się grad, a silny wiatr może utrudniać jazdę. Do tego dochodzi wysoka temperatura. Nad morzem będzie około 20 stopni, na północy około 24, w centrum około 30, a na południowym wschodzie nawet 37. To oznacza, że w jednej części kraju będziemy mieć upał, a w innej bardzo zmienną pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wskakujemy na sobotnie wysokie obroty, czyli umiarkowanie wysokie obroty, bo wiadomo, że relaks jest ważny i

Nie ma co przeszkadzać. Sobota to czas na regenerację i mam nadzieję, że to robicie. Pytanie gdzie? Dajcie znać, jak układa się dzień, trasa albo odpoczynek i czy z nami jesteście. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam do 17.00.

0: Dzisiaj między innymi porozmawiamy sobie o kupnie samochodu i pytanie, czy wybrać używany, czy nowy, co się lepiej sprawdza i jakie jest wasze zdanie na ten temat i wasze doświadczenia. Także czekam na komentarze w naszej aplikacji, a teraz już Jakub Hanak pojawił się w
1: Dzień
0: naszym
1: dobry.
0: Studiu. To oznacza, że sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zakończyły się utrudnienia na krajowej 74 pomiędzy Kraśnikiem a Annopolem w Kowalinie na 199 km. Tutaj przypomnimy, zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba niestety ucierpiała w tym zdarzeniu. Droga była zablokowana przez kilka godzin. W tej chwili można już 74 pojechać bez kłopotów. Niestety nadal z problemami na S3 pomiędzy węzłami Wolin Zachód a Brzozowo. Dokładnie w miejscowości Parłówko na 36 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe na węźle Parłówko. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Wprowadzony jest objazd od węzła Wolin Zachód przez Troszyn, Parłówko, Ostromice do węzła Brzozowo. Nie ma utrudnień na S7 pomiędzy węzłem Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port na 7 kilometrze. Tutaj przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu i zablokowany był jeden pas w kierunku Elbląga. W tej chwili S7 na całej długości można podróżować bez kłopotów. Krajowa 71 pomiędzy węzłem Pabianice Północ a Żgów, to dokładnie jest okolica S14. Na 43 km zderzyły się dwa auta osobowe. Obowiązuje na tym odcinku ruch naprzemienny jednym pasem. I krajowa 9 pomiędzy Opatowem a Rzeszowem w Goźlicach na 100 km. Zderzył się samochód osobowy i ciągnik. Droga jest w tej chwili zablokowana. Objechać to utrudnienie można drogami lokalnymi. No i A1 między węzłami Pelp

0: Plin Kopytkowo, Iwar Lubiam i Nowymi Marzami. Korek, korek i jeszcze raz korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Moi drodzy, 12 minut po godzinie 11 to są sobotnie wysokie obroty. O pogodzie już co nieco było i o tym, co nas czeka, będzie dzisiaj różnorodnie w zależności od regionu naszego kraju, ale skupimy się na dość wysokich temperaturach i przypomnimy sobie także o tym, jak sprawić, żeby jednak to optimum temperaturowe nas ogarnęło, i także pamiętajmy o tym, że nie trzymamy żadnych żywych istot w samochodzie, ani dzieci nie zostawiamy, ani nie zostawiamy zwierząt. 12 po 11 to jest Polskie Radio Kierowców.

0: No właśnie, regeneracja w weekend. Mamy sobotę, 20 minut po godzinie 11. Polskie Radio Kierowców. I jak spędzacie ten czas? Witam serdecznie. Oczywiście część z was jest w trasie. Trasa Lublin-Antwerpia, 1450 km, jeszcze 1150. Pozdrawiam, Marcin z Cypru. Marcinie, szerokości. I bardzo się cieszymy, że jesteśmy z tobą na pokładzie. Dawaj znać, jak idzie droga. A jeśli chodzi o kwestie u nas w kraju, S5 przed Bydgoszczą na wysokości Rynarzewa, wypadek, kilka jednostek Straży Pożarnej i ambulans, droga zablokowana w kierunku Bydgoszczy. Uważajcie na siebie. Jeśli chodzi o bieżące warunki pogodowe, synoptycy ostrzegają przed intensywnymi zjawiskami pogodowymi w województwie, na przykład warmińsko-mazurskim. IMGW wydał ostrzeżenie o popołudniowych burzach dla całego regionu. Do godziny 15 będzie sporo przejaśnień, ale później zaczną się przelotne opady deszczu, punktowo nawet do około 45 mm. Możliwy będzie też grad. Podczas burz może też powiać miejscami nawet do ponad 100 km na godzinę. Ostrożność zaleca gdyński synoptyk meteorologiczny Marcin Czeczatka.
1: Niewykluczone tak z amerykańska superkomórki. Także będzie groźnie, naprawdę uważać. I na jachtach, i na lądzie.

0: i gdzie bądź.
1: No, pan Marcin wie, bo obserwuje mapy cały czas. Niedziela na Warmii i Mazurach zapowiada się ze zdecydowanie lepszą pogodą. Upał nie ominie także Tatr. Ratownicy Topru ostrzegają przed skutkami upału w górach. W tym tygodniu na Rysach po polskiej i po słowackiej stronie zmarły dwie osoby z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Rafał Kubacki z Topru mówi, że ratownicy coraz częściej są wzywani do zasłabnięć, przypadków odwodnienia i do udarów.
2: Też ludzie niestety przeceniają swoje możliwości. Teraz jest dość wysoka temperatura, trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Czynniki UV są wysokie. W tych wyższych partiach, już powyżej górnej granicy lasu, one są właściwie przy słonecznym dniu cały czas dostępne i obecne. Trzeba pamiętać, żeby jednak tą głowę chronić i przede wszystkim, o ile w ciepłe dni do tych 3 litrów pijemy na nizinach, to ta wartość w górach jest, przynajmniej ma ten mnożnik przez 1,5. Trzeba dużo, dużo pić i mieć zapas wody.
1: Od wczoraj ze słonecznej pogody w Tatrach korzystają dziesiątki tysięcy turystów. Ratownik Rafał Kubacki informuje, że na najtrudniejszych odcinkach szlaków na Giewont i Rysę oraz na Orlej Perci tworzą się kolejki.
2: I też mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego, czyli wystarczy, że na wąskim szlaku jedna osoba popełni błąd albo jest mniej sprawna i idzie to, że tak powiem, wolniej i to ma reperkusje, odbicie na pozostałych uczestnikach takiej wycieczki.
1: Ratownicy zachęcają turystów do wybierania mniej popularnych i łatwiejszych tras, na przykład w Tatrach Zachodnich. 23 po 11. Halo, halo, słuchamy.
3: Stopni jest 27. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie, tylko pytanie, gdzie 27 stopni? Może się jeszcze słuchaczka odezwie, może nie, zobaczymy. Ale niech to będzie tajemnicą. Może ktoś widzi teraz u siebie na desce rozdzielczej 27 stopni, niech da znać, gdzie taka temperatura panuje. Oczywiście w naszej aplikacji czekamy.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: No to wyjaśniło się, gdzie są te stopnie, konkretnie 27. Dzień dobry, Złotniki Lubańskie. Temperatura 27,7. Nie wiem, czy możemy zaliczyć. Co pan na to?
1: Zaliczmy.
0: Zaliczmy. Może gdzieś jeszcze, bo ciekaw jestem, czy słuchaczka. A te Złotniki to blisko, widzę, że naszej granicy.
1: A tu jeszcze jest jedna wiadomość, lubelskie, krzywda 32.
0: To nie zaliczamy.
1: Nie zaliczamy. Powyżej 30 to nie zaliczamy.
0: Nie. Pytaliśmy na razie o 27. Jasne. Pozdrawiamy krzywdę i pozdrawiamy słuchacza albo słuchaczkę, którzy wysłali wiadomość na ten temat a propos temperatury. A teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli ta krzywda to adres? Krzywda 32.
0: To jedziemy.
1: Bo

0: 27. Tak jest. Mamy wiadomość od Mirwelta w naszej aplikacji, że na S5 przed Bydgoszczą na wysokości Rynarzewa jest wypadek. Kilka jednostek straży pożarnej i ambulans. Droga zablokowana w kierunku Bydgoszczy. I dokładnie tak jest. Służby potwierdzają, że pomiędzy węzłem Rynarzewo a węzłem Szubin Północ na 81 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Dwa zdarzenia na A4. Zaczyna nam obwodnica Krakowa dzisiaj bić rekord. Pomiędzy węzłem Skawina a węzłem Tyniec na 414 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Ruch odbywa się prawym pasem. I drugie zdarzenie na 409 kilometrze na węźle Kraków-Tyniec, przepraszam, doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Ruch w tej chwili jest przywrócony obydwoma pasami, ale częściowo zablokowany jest pas rozbiegowy z węzła Tyniec. Na S3 pomiędzy węzłem Wolin Zachód a węzłem Brzozowo, w Parłówku dokładnie, na 36 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Wprowadzony jest objazd od węzła Wolin Zachód przez Troszyn, Parłówko i Ostromice do węzła Brzozowo. Nie ma utrudnień na 74 pomiędzy Kraśnikiem a Annopolem, ale w dalszym ciągu na 71 na odcinku pomiędzy węzłem Pabenice Północ a Żgów na 43 kilometrze mamy ruch naprzemienny jednym pasem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Zablokowaną dziewiątkę, krajową dziewiątkę mamy pomiędzy Opatowem a Rzeszowem w Goźlicach na 100 kilometrze, a zablokowana jest po zderzeniu samochodu osobowego i ciągnika rolniczego. Uważajcie zatem i uważajcie jeszcze na A1 pomiędzy Pelplinem a Kopytkowem oraz pomiędzy Warlubią a Nowymi Marzami. Tam naprawdę spore korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli jesteście świadkami utrudnień, to czekamy także na wiadomości od was w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. Oczywiście mamy wakacyjną sobotę, a na zegarze 27 minut do godziny 12. Polskie Radio Kierowców.

Krakowie 37 stopni, pisze nasz słuchacz, przesyłając jednocześnie zdjęcie. Jest dowód, absolutnie tak, to 37, nie 27, więc absolutnie w Krakowie, to nie chodziło naszej słuchaczce o Kraków, naszej tajemniczej słuchaczce, która napisała, że u niej 27, powiedziała w zasadzie. Mamy też od Tomka z Rybnika informację, że tam 30 stopni też zupełnie nie pasuje, więc szukamy dalej 27, gdzie to może jeszcze w Polsce być. Być może na Mazurach, chociaż tam pewnie nieco niższa temperatura, ale temperatura emocji bardzo wysoka.

0: Wojskowe śmigłowce i potężne samoloty transportowe na lotnisku Wilamowo pod Kętrzynem w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczynają się Mazury Air Show. Impreza zorganizowana po raz 25. Jakie konkretnie maszyny zobaczymy w tym roku, wylicza wieloletni komentator pokazów Michał Andrachiewicz.
1: W tym roku na wystawie statycznej będziemy mieć 9 statków powietrznych, w tym Apache, w tym słynny śmigłowiec z Afganistanu Mi-24, w powietrzu Black Hawk, Hercules, latające łodzie, samoloty ultralekkie, więc serdecznie zapraszamy.
0: Słychać, że pan Michał się zna. Pokazy w Wilamowie słyną z tego, że każdy może podejść do sprzętu, porozmawiać z załogami i właścicielami samolotów, a także samemu wzbić się w powietrze podczas lotów widowiskowych. Impreza potrwa do niedzieli. Dzisiaj tak naprawdę jeszcze cały dzień atrakcji, no i jutro i jednocześnie zakończenie. 18 minut do godziny 12. Za kilka minut u nas najnowsze informacje drogowe, a teraz Jennifer Lopez.

0: też mamy dzień.
1: Cały czas mamy nienamierzone miejsce, gdzie jest 27 stopni, z którego dzwoniła nasza słuchaczka, ale myślę sobie, że są takie miejsca w naszym kraju, gdzie te 27 jest dzisiaj, bo jak mówiłem wcześniej w prognozie, na południowym wschodzie to będą rekordy temperaturowe dzisiaj, a w pozostałych regionach różnie, bo tam trochę więcej chmur i opady będą się pojawiać, więc łagodniejsze także temperatury. We Włodawie na razie 34 stopnie, proszę pana. Czyli proszę to też nam to nie pasuje, bo 34 to nie 27. Marcin, pozdrawiamy Marcina. Kuba Hanak.
2: Tak jest. Melduję się.
1: Coś tam się dzieje na tych
2: drogach? Ale wyobraź sobie teraz takie 37 w Krakowie. Wróćmy do tego Krakowa. Mm-hmm. Dwa wypadki na obwodnicy Krakowa. Musisz stać, czekać w takiej temperaturze. Od asfaltu jeszcze grzeje. Te 37 nagle staje się taką totalną gehenną.
1: Nie, no to jest niemożliwe, bo 37 to było w cieniu, moim zdaniem.
2: No to teraz wyobraź sobie w słońcu.
1: No to nie.
2: Fajnie, ale średnio.
1: No, zupełnie nie. No ale wiesz, no Kraków jest na południu, więc to już prawie jak Grecja.
2: No tak, prawda? Czasami tak, no. Tak jest.
1: Dobrze, to już nie zagłębiajmy się w szczegóły, sprawdźmy co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak na Grecję, to mało drzew oliwnych po drodze tam w Małopolsce widać. Wracamy do sytuacji drogowej. S5 pomiędzy Rynarzewem a Szubinem na 81 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Gdańska była zablokowana. W tej chwili ruch odbywa się prawym pasem, więc ten korek powoli się rozładowuje. Dwa utrudnienia na A4 pomiędzy węzłem Skawina a węzłem Tyniec. 414 kilometr obwodnicy Krakowa, zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany lewy pas na jezdni w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem prawym. I za chwilę następne utrudnienie pomiędzy węzłem Tyniec, w zasadzie na węźle Tyniec, bo to 409 kilometr, dwa samochody osobowe się zderzyły. Ruch jest przywrócony dwoma pasami, ale częściowo zablokowany jest pas rozbiegowy z węzła Tyniec. Zatem trzeba zwracać uwagę na to, że służby zablokowały ten pas i tam nadal tworzą się utrudnienia. Utrudnienia też na S3. Pomiędzy węzłem Wolin-Zachód a węzłem Brzozowo, dokładnie w Parłówku na 36 kilometrze, po zderzeniu trzech aut osobowych na samym węźle Parłówko, jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Wprowadzono objazd od węzła Wolin-Zachód przez Troszyn, Parłówko, Ostromice do węzła Brzozowo. I w ogóle ta droga prowadząca do Szczecina, czyli najpierw S3, potem A6 i S3, mocno aż do Goleniowa obciążone i w jedną i w drugą stronę spore utrudnienia wokół Szczecina. Chyba sporo samochodów tam jest. Podobnie

0: jest w okolicach Koszalina, tutaj też spory ruch. No i w Trójmieście też widać, że sporo samochodów po Trójmieście jeździ. Żeby dojechać do Trójmiasta, w okolicach Grudziądza trzeba postać w sporym korku od Nowych Marzów aż po Warlubie. No i potem w okolicach Kopytkowa do Pelplina de facto również spory korek. Alternatywą jest Stara Jedynka, czyli droga krajowa numer 91, choć tam też są miejsca, gdzie trzeba doliczyć kilka minut do czasu przejazdu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to kontynuując poszukiwanie 27 stopni, cały czas nie znajdujemy, bo Ania pisze, że w Tarnowie 33. Szukamy dalej w takim razie, dajcie znać ile u was, w naszej aplikacji oczywiście. A teraz tańczmy wszyscy.

0: Właśnie teraz minęła godzina 12. Czas sprawdzić, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co ja tutaj widzę, to będzie początek większych zmian w pogodzie właśnie teraz. Na południowym wschodzie nadal bardzo gorąco i słonecznie, natomiast w centrum, na północy i zachodzie coraz łatwiej będzie natrafić na przelotny deszcz albo na burzę. Upalna sobota z jednej strony, słonecznie i bez opadów, tylko właśnie na południowym wschodzie. O tym mówi Michał Ogrodnik z IMGW.
2: Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami padał będzie przelotny deszcz, wystąpią też burze, które aktywne pozostaną aż do godzin nocnych. Burzom lokalnie towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, najbardziej ulewne na południowym zachodzie, w centrum i na północy, gdzie spaść może nawet około 50 mm deszczu. Porywy wiatru osiągać mogą nawet do 110 km na godzinę.
0: Trochę taki misiuszatek, prawda? Z pana Michała dzisiaj. Ale jeśli chodzi o wyjazdy, to warto obserwować niebo. Dzisiejsze burze mogą rozwijać się szybko, a tam, gdzie się pojawią, mogą na pewno mocno ograniczyć widzialność i przynieść bardzo silne podmuchy wiatru. To nie będzie pogoda, która wszędzie wygląda tak samo. Kilkadziesiąt kilometrów dalej może być zupełnie inaczej. W jednym miejscu pełne słońce, a chwilę później intensywny deszcz na południowym wschodzie kraju. Dzisiaj największe upały od 34 do 37 stopni, najchłodniej nad morzem około 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, nie wiem, czy słuchaczka, której słuchaliśmy o tym, że 27 stopni, to miała właśnie to na myśli, bo tak trochę przewrotnie z tym cieniem. 26 na biurku w Warszawie, 27 w szafce komputerowej pod sufitem, pisze słuchacz, i 30 to u kogoś w okolicy na zewnątrz w cieniu jest. To Tomasz. Dziękujemy bardzo.

0: Słuchacz pyta o trasę Korsze Płock przez S7 z góry. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Czy ja tutaj sprawdziłem S7, bo już otworzyłem. Tutaj jest przez Muławę, to chyba nie jest S7. Tak, nie, przepraszam, przez S7 wszystko jest w porządku, tylko w okolicach Barczewa, zdaje się. Tam jest spowolnienie i Wójtowa. Tam także na czerwono, więc troszeczkę trzeba postać. Poza tym wszystko w porządku i poza tymi dwoma punktami trasa powinna przebiec dość gładko. 3 godziny 18 minut, 258 km. Kuba Hanak o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpocznę od stolicy, bo zaczyna się korkować S8 w dwóch miejscach. W okolicach Alei Prymasa Tysiąclecia, w stronę Mostu Północnego i potem w okolicach Radzymina, tutaj remont S8 i kilka kilometrów korka w kierunku Białegostoku. Podobnie jest na siódemce, w okolicach Czosnowa i Dziekanowa Leśnego, szczególnie w stronę północną, tutaj spory korek. Można go objechać przez Kiełpin, Łomną i potem wrócić na siódemkę w okolicach Cząstkowa Polskiego, albo stać w korku na remontowanym odcinku siódemki. Problemy też na południu, obwodnica Krakowa pięknie nam się świeci na czerwono, w zasadzie od samego rana, a do tego zaczęły się świecić na czerwono i bordowo drogi dojazdowe do Bramek w Balicach, szczególnie od strony Katowic. Tutaj trzeba postać ładnych kilka minut, a potem jadąc w kierunku południa, również do węzła Kraków Południe spędzić kilka minut w tej nie najchłodniejszej atmosferze, bo w Krakowie już 37 stopni. W kierunku północnym też spore utrudnienia od węzła Łagiewniki, aż do węzła Skawina. Potem jest trochę lepiej. Odpuścił już ten korek do węzła Tyniec. Ale wróćmy do drogi ekspresowej numer 5.

0: bo tutaj spore utrudnienia pomiędzy Rynarzewem a Szubinem. Na 81 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe w kierunku Gdańska. Natomiast przejezdny jest już prawy pas w kierunku północnym, zatem myślę, że będzie z minuty na minutę coraz lepiej. Na S3 nadal kłopoty pomiędzy Wolinem a Brzozowem na 36 kilometrze. Tutaj trzy auta osobowe się zderzyły w Parłówku i mamy objazd w kierunku Szczecina przez Wolin Zachód, czyli węzeł Wolin Zachód, Troszyn, Parłówko, Ostromice, aż do węzła Brzozowo. Nadal problemy na 71 pomiędzy Pabianicami a Żgowem, natomiast zakończyły się kłopoty na 9 w Goźlicach pomiędzy Opatowem a Rzeszowem na 100 kilometrze. Tutaj można jechać już bez żadnych utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.
4: 13,5 po 12. Halo, halo, słuchamy.
5: W Kielcach mamy 34 stopnie. Jedziemy przez Warszawę do Łeby. Czy jest coś lepszego?
4: No nie. Jeszcze sobota, przyjemnie, no i mam nadzieję, że trasa pójdzie jak spłatka do Łeby. Moi drodzy, a jeśli chodzi właśnie o zmianę pogody, to mamy w Gubinie, o czym donosi nasz słuchacz, na zachodzie w Gubinie leje aż miło, pozdrawiam Paweł. Pawła również pozdrawiamy, Paweł dołącza zdjęcie, więc to wszystko, o czym mówimy, no i także synoptycy z IMGW wpisują się na medal, bo są takie miejsca w naszym kraju, gdzie dzisiaj niższa temperatura, no i przelotne opady deszczu, miejscami całkiem intensywne.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: 20 minut po godzinie 12. Jeśli chodzi o informacje drogowe od was, A1 kierunek Gdańsk zakorkowana na odcinku 10 km. Mariusz z Hyundai'a napisał taką wiadomość. A1 kierunek Gdańsk, tylko w którym miejscu? To by była też uzupełniająca informacja. Jeżeli możesz, Mariuszu, to nam doprecyzuj. A teraz w naszym studiu już gość, moi drodzy, Tomasz Wypych, ekspert do spraw rynku motoryzacyjnego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, w piękną sobotę. Dziękuję za zaproszenie.
1: Witamy serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, przed którym gdzieś tam każdy prawie gdzieś tam sobie stanie, prędzej czy później, zwłaszcza wtedy, kiedy będzie chciał kupić sobie samochód, swój pierwszy albo kolejny. Pytanie, czy to powinien być nowy samochód, czy lepiej używany i co bardziej się opłaca. No więc zacznijmy od tego. Kupić nowy czy używany? Od czego zacząć jakby podchodzenie do tego tematu?
2: To zanim zdefiniujemy opłacalność, to tak wydaje mi się, że na początek po zrobieniu prawa jazdy to lepiej używany. Mówiąc wprost, żeby się dotrzeć i ten samochód dotrzeć. Natomiast gdybyśmy się tak mocno zastanowili nad kosztami eksploatacji, to te nowe samochody w tej chwili, zwłaszcza po wejściu chińskich samochodów, relatywnie staniały i być może trzeba przeliczyć bardzo mocno to, że się ma gwarancję, nowe części, te auta są mniej awaryjne. Wyda się troszkę więcej, ale na serwis

0: wyda się trochę mniej. Natomiast na początek, jeśli mogę rekomendować, to używany samochód, jak się ma w rodzinie dobre relacje, to pożyczać od taty, uczyć się jeździć i dopiero wtedy coś się tam przesiąść.
1: Jako pierwsze auto, tak, czyli kupujemy sobie taki samochód treningowy albo dostajemy, na którym możemy sobie poćwiczyć jeszcze różne
0: bardzo
1: rzeczy.
0: Bardzo piękna nazwa, muszę powiedzieć.
1: Tak, tak, no właśnie. No, każdy kiedyś zrobił prawo jazdy i auto miał pierwsze swoje, wiadomo, różnie z tymi autami później jest.
0: Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, jeśli mogę, tak, żebyśmy mieli proszę. Taką proporcję, że w cenie średniej, najniższej krajowej pensji można kupić samochód, który spokojnie, bez żadnego problemu przechodzi przeglądy techniczne i nadaje się do jazdy. Naprawdę jest na rynku bardzo duży wybór takich pojazdów.
1: No właśnie, jeśli chodzi o samochody nowe, bardzo często mówi się o tym, że po wyjeździe takiego samochodu z salonu już on bardzo dużo traci. Jak to jest dzisiaj? Czy nadal ta strata jest taka duża? Bo wspomniał pan o tym, że trochę rynek nam się zmienił i są chińskie samochody, to wpłynęło na cenę, ale być może są takie samochody, które lepiej trzymają swoją cenę i są bardziej opłacalne później, kiedy będziemy chcieli je sprzedać.
0: Są, co do zasady, pewnie marki nie będziemy reklamować, natomiast jest tak, że te auta cały czas tracą na po opuszczeniu salonu i to widać najbardziej pod koniec roku. Niedługo będzie jesień, oczywiście lata sobie życzymy, ale jak się wyprzedaży zaczynają, wtedy fachowcy mówią, że to są realne ceny samochodów, które powinny być w salonach tak naprawdę i ten spadek jest taki zawsze, że po wyjściu to jest 20% mniej, już nie mamy szansy tych pieniędzy w żaden sposób odzyskać. Wejście innych marek niewiele tutaj zmieniło tak naprawdę, zwłaszcza, że te nowe marki jeszcze tam nie są tak odsprzedawane w dużych ilościach, więc wpływu na rynek nie mają. Na razie wpłynęły znacząco na rynek nowych samochodów, ale nie tych odsprzedawanych jeszcze.
1: No właśnie. To w takim razie, jakie są największe minusy zakupu nowego samochodu, pana zdaniem?
0: Koszt przede wszystkim. To jest absolutnie rzecz w Polsce nieprawdopodobna, dlatego że proporcja naszych zarobków do ceny samochodu jest no, abstrakcyjna. To jest drugie dobro po mieszkaniu tak naprawdę, na które wiemy, że nas nie stać, o którym marzymy. Teraz wyszło takie badanie duże, no i się okazuje, że żeby przetrwać na takim podstawowym poziomie, czyli zapłacić żywność, czynsze i tak dalej, to musimy mieć 30% odłożone co miesiąc, więc nie mówić o lokowaniu pieniędzy. Więc wracając do pytania, na pewno koszt jest taką rzeczą, która nas no, będzie tu przerażać. Druga rzecz to jest ten odwieczny dylemat. Mhm. Czy kupić samochód nowy, w sensie nowo wyprodukowany, ale obecny na rynku 2-3 lata, który nie ma tych błędów w wieku dziecięcego, czy może jednak kupić samochód zupełnie nowy, żeby mieć w perspektywie, że on przez 3-4-5 lat będzie jeszcze cały czas nowy, bo prawda jest taka, że przy zakupie samochodu tak samo się ma swoim przy sprzedaży. To są dwa takie kluczowe dni, więc to trzeba ten dylemat rozstrzygnąć, tak? Czy ile tym samochodem będziemy jeździć? To jest poważna decyzja. Mhm. Jeśli w dłuższej perspektywie, to rekomenduję tak jak mogę, no łatwo mi się mówi o swoich pieniądzach, żeby zacisnąć pasa i kupić jednak coś, co przed liftingiem jeszcze 3-4 lata będzie normalnie funkcjonowało, dlatego że te samochody, tak powiem, moralnie się bardzo starzeją. Jak się zobaczy markę, na przykład Renault, która jest bardzo fajną marką, myślę, że mogę wymienić, ale to każdej marki dotyczy Opla, to choćby to, że te przednie pasy się zmieniają, to powoduje, że człowiek ma takie lekkie poczucie żalu, że ma ten samochód troszkę starszy, więc taką decyzję trzeba podjąć. Plus to, co jest w tej chwili, jeśli pan pozwoli, tak się rozgadałem, ale dziękuję. Elektronika w samochodzie. Do tej pory było tak, że jej było mało, potem było bardzo dużo. W tej chwili producenci troszkę od tej elektroniki odchodzą, bo ona się nie sprawdza, choćby biorąc pod uwagę wszystkie te panele dociskowe. One nie są już dotykowe. Z powrotem można klasyczne klawisze znaleźć w samochodzie.
1: No dobrze. To sporo tych rzeczy jest. Są też nowe systemy, także wymagane prawnie, tak żeby systemy bezpieczeństwa chroniły nas w jak największym stopniu, ale jest to też o czym rozmawiać, bo jest też cała gama samochodów chińskich. Ja całkiem niedawno oglądałem taki bardzo ciekawy film, jak BYD próbuje wmówić całemu światu, że sprzedaje najwięcej samochodów. Między innymi robią to w taki sposób, że zakładane są w Chinach firmy, które odkupują takie firmy leasingowe, odkupują te samochody od BYD i im się bardzo to ładnie w tabelce prezentuje i mogą powiedzieć, że sprzedali najwięcej, ale tak naprawdę te samochody stoją na parkingach. No i też pytanie, jak to jest z tą jakością, bo tutaj także wiele do życzenia niektóre samochody i niektóre marki pozostawiają, a poza tym też przy okazji niektórych producentów chińskich nie mamy danych po prostu, jak ten samochód będzie się starzał i jak chociażby wygląda podwozie i jakość wykonania. Więc jest to o czym rozmawiać. Nasz ekspert zostaje. Teraz 26,5 po 12. To są wysokie obroty. Za kilka minut u nas informacje drogowe.

0: Pół godziny do 13. Nasz słuchacz pyta o trasę z Płońska do Trójmiasta i widzę, że nie ma za bardzo utrudnień, jeśli chodzi o tę trasę. Są tylko roboty drogowe gdzieś w okolicach. Jaka to jest miejscowość? No właśnie nie... nie mogę znaleźć przed Dorotowem, przed węzłem, przed zjazdem na S16, S61, tutaj są jakieś roboty drogowe, więc tam trzeba uważać, w okolicach Olsztyna, o właśnie tam. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje, to Kuba Hanak teraz opowie, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale może zacznijmy od tego, o co pytają słuchacze.
3: Cześć Radzyjko, wracam właśnie z Polandruka, trasą 178 w kierunku S5. Ogólnie kieruję się na Rybnik. Sprawdźcie proszę, jak droga, dajcie znać. Pozdrawiam wszystkich, na razie.
2: Kierujesz się w stronę S5, to dobry wybór. Na S5 mamy problemy, ale tylko w kierunku Gdańska, więc tutaj do... na południe dojedziesz bez żadnego problemu. Potem prawdopodobnie pojedziesz A2, a potem prawdopodobnie A1. To dobry wybór, bo z wyjątkiem rozpoczętych robót drogowych w okolicach Pyrzowic nic złego się na tych drogach

0: nie dzieje. Oczywiście pamiętaj o zmiennej pogodzie, bo może być tak, że gdzieś będzie padać i wtedy trzeba mocno zwolnić. Ale to nie jedyna informacja czy pytanie od słuchacza.
1: Obok miejscowości Okonek na trasie numer 11 utworzył się korek na jakieś 5 km.
0: Rzeczywiście utworzył się, sprawdziłem to na mapie i w okolicach ujścia jest spory korek, w okolicach Okonka korek w kierunku południowym, od Szczecinka w stronę Jastrowia i Piły, ale korek jest też w stronę Piły, od strony południowej, na drodze krajowej numer 11. Spory ruch w tamtym miejscu, to miejscowość Ujście, tam należy uważać. Na mapach jest zaznaczona informacja, że doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, bo generalnie całe skrzyżowanie w Ujściu jest przyblokowane. Kilka kilometrów korka w tym miejscu, ale wróćmy do tych utrudnień na głównych drogach. Na S5 pomiędzy Rynarzewem a Szubinem na 81 kilometrze tutaj jest już przejezdny prawy pas w kierunku Gdańska. Jest jeszcze lekkie spowolnienie, ale już jest coraz lepiej. Zakończyły się jedno z utrudnień na autostradzie A4. Nie, dokładnie pomiędzy Skawiną a Tyńcem, to 414 km, służby odblokowały ten fragment drogi i można podróżować już w kierunku północnym bez żadnych utrudnień. Natomiast z utrudnieniami ciągle na S3 pomiędzy Wolinem a Brzozowem po zderzeniu trzech aut jest jezdnia zablokowana w kierunku Szczecina. Objazd przez Wolin Zachód, węzeł Wolin Zachód, Troszyn, Parłówko i Ostromice do węzła Brzozowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Słuchacz pisał o korku, A1 kierunek Gdańsk, 10 km i pisze, doprecyzowuje, chodzi o miejscowość Bobrowiec za zjazdem w Warlubie. Tam utrudnienia. Mariuszu, bardzo dziękujemy za te informacje. 26 do godziny 13. To jest Polskie Radio Kierowców.

Znalazłam 27 stopni. Pozdrawiamy Kika i Piotr. Tylko napiszcie gdzie, ale brawa się należą. Proszę bardzo. No tak, w takich emocjach byli, że wysłali 27 stopni, ale Krubice Stare. Krubice Stare. To tam, w Krubicach, tylko w jakim to jest województwie, już nie będę sprawdzał na razie, bo gość w studiu, ale jak będziecie mieli chwilę, to napiszcie i ewentualnie, jeżeli ktoś ma jeszcze na swoim liczniku, na swojej desce rozdzielczej 27 stopni, o których to mówiła słuchaczka, a nie podała miejsca, to robimy dzisiaj taką listę właśnie miejsc z 27. Tomasz Wypych, ekspert do spraw rynku motoryzacyjnego. Rozmawiamy o dylemacie nowy czy używany samochód. No i ten wątek chińskich samochodów pojawił się, bo pojawić się musiał ze względu na to, że jest to nowość, często się o tym rozmawia. Panie Tomku, jeśli chodzi o nowy chiński samochód, wszystko fajnie wygląda w katalogu, wszystko fajnie wygląda na pokazie motoryzacyjnym, ale później, kiedy już mechanicy nagrywają różne rzeczy u siebie w warsztatach, to się okazuje, że no nie do końca jest tak, jak być powinno.

0: Co pan myśli o tym nowym segmencie aut?
1: Ja tak z racji zawodu to chyba wszystkie te chińskie auta objeździłem, no nie chyba, tylko na pewno. Generalnie tak to wygląda i no może będę adwokatem diabła, ale wydaje mi się, że musimy przyzwyczaić do tego, że te samochody zajmą znaczącą część rynku. W tej chwili czekamy tak naprawdę tylko na co? Na pierwsze zimy, jak tam blacha się zachowa, bo to jednak dyskusyjne może być i czekamy, jak zawieszenia wytrzymają, bo reszta jest no delikatnie mówiąc poprawna, by nie powiedzieć dobra. Pierwsze te samochody, które przychodziły, miały rzeczywiście takie niedopasowania, trzeszczące plastiki, to wszystko było bardzo dziwne. Była taka słynna historia z jednym z modeli, uśmiecham się do mikrofonu, państwo nie widzą, który miał za krótkie siedziska, no bo Chińczycy są znacznie mniejsi od nas i myśmy tak wyglądali troszkę, jakbyśmy mieli krzesełka z przedszkola w tych samochodach. Natomiast producenci chińscy bardzo szybko reagują. Te zmiany są szybko wprowadzane i to, co się w tej chwili dzieje przy tych samochodach, to pan słusznie powiedział o tych rzeczach mechanicznych, o mechanikach, ale następuje taki naprawdę, ja nie waham się tego słowa użyć, eksodus wykwalifikowanych pracowników serwisów i salonów samochodowych do marek chińskich, więc ten serwis, obsługa będzie na pewno inna. Chińczycy zaczęli w tej chwili robić duże magazyny logistyczne części zamiennych, żeby długo na te części nie czekać i to jest kwestia tego jakości i wiary w tą jakość, jak jest. Ja osobiście, no, gdybym miał kiedyś kupić chińskie auto, to bym jeszcze pewnie poczekał i poprzeglądał się parę lat, jak ten rynek się zachowa.
0: No tak, ale jeżeli ktoś potrzebuje samochodu, no to...
1: Po pierwsze, a po drugie, na ile to auto potrzebujemy? Przecież to nie jest samochód na wieczność, prawda? Mm-hmm. Jeżeli potrzebujemy na 3-4 lata, mamy taki zwyczaj, że samochód możemy zmieniać, to dlaczego
0: no
1: nie?
0: No tak, ale jeżeli padną firmy, na przykład francuskie, niemieckie, czy amerykańskie, czy włoskie, albo chociażby japońskie, no to zmienia nam się trochę punkt ciężkości i później ktoś inny, ten, który dzisiaj być może proponuje niższą cenę, później zaproponuje jednak wyższą. A tamtych firm już nie będzie.
1: Nie wiadomo po pierwsze, jak to będzie, czy one padną, czy nie. Natomiast to, czego nas chińscy producenci nauczyli i możemy mieć jako Europejczycy żal do siebie, to jest to, że w mojej ocenie oni zweryfikowali bardzo realnie ceny, dlatego że te auta, które były do tej pory, te ceny, które były na samochody do tej pory w salonach europejskich, tak to nazwijmy, to były wygórowane po prostu. One nie odpowiadały wartości. Weszły chińskie marki i nagle się okazało, że nie wiem, po 15% to obniżka ceny nie jest w ogóle żadnym problemem, tak? Mhm. To o czym pan mówi, że padną te marki, być może moim zdaniem trochę na własną prośbę też, bo bardzo wolno reagują na to, co robią chińscy producenci. Nie wiem, jakbyśmy nawet stylistycznie zobaczyli, nie chcę tutaj wymieniać, żeby nikomu krzywdy nie robić żadnej marce, ale przecież te samochody są przepotwornie podobne, te europejskie. No tak naprawdę z boku, jak się stanie, to w tej chwili ciężko te samochody niektóre odróżnić jednego koncernu, a Chińczycy dali nam taką radość, że przyglądamy się na jakąś tam markę i ona wygląda jak rasowy SUV albo rasowa limuzyna. No my te samochody też kupujemy oczami, to jest jakaś radość z jazdy, tak?
0: No tak, to z jednej
1: impulsowa
0: strony...
1: sprzedaż, jakby nie patrzeć,
0: tak,
1: no, emocjonalna.
0: Emocje jednak, tak. Rozmawialiśmy no. właśnie w czasie, kiedy nasi słuchacze słuchali muzyki, to rozmawialiśmy jednak o emocjach wokół kupowania tak. auta, że kiedy człowiek czasami zobaczy auto, czy to nowe, czy używane i pomyśli sobie, że to jest moje, coś kliknie, to bardzo trudno z tego się wykręcić. No właśnie pytanie, czy to jest dobry stan, pana zdaniem? Czy to trzeba poczekać, aż nam trochę emocje
1: nie,
0: odpuszczą?
1: Mamy jedno życie i bądźmy emocjonalni. Te samochody mają dopuszczenia, dekry, SUV i wszystkie testy przeszły zderzeniowo jak należy. Ja sam się złapałem na tym, że obejrzałem taki bardzo ładny chiński samochód, wygląda jak terenówka, po czym ja się przyjrzałem, to po pierwsze napęd ma tylko przedni i to wszystko na jedną oś, a po drugie te wszystkie snookery i różne owiewki, to są takie plastiki atrapy, nie? Jak się kiedyś kupowało do mojego Fiata Piura takie, żeby było ładne. Natomiast to cieszy oko, jeździ, mówię, te samochody są dopuszczone do rynku. My też pamiętajmy, słuchajcie, szanowni państwo, o tym, że tam jest duża grupa inżynierów i projektantów z Europy wzięta i ze Stanów Zjednoczonych. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, tak się uśmiechamy. Po pierwsze, chińska kultura no, ma parę tysięcy lat. Jak myśmy tutaj, jak mówię, w skórach biegali, to oni już sobie drukowali książki. A po drugie, no, jak była ta produkcja przeniesiona z Ameryki, ale wszystkim z Europy, ale też z Japonii, samochodów do Chin, to Chińczycy się naprawdę nauczyli te samochody produkować. I to w sposób bardzo dobry. Oni nie mają takich kłopotów technologicznych. To nie jest to, co, nie wiem, czy państwo pamiętają, Hindusi próbowali wejść, indyjskie samochody. Tak. 15-20 lat temu, no naprawdę spuszczmy zasłonę milczenia, bo przecież pozdrawiamy Hindusów. Nie będziemy o tego tak rozmawiać, ale to było naprawdę nieszczęście. A te samochody to są produkowane przez ludzi, którzy najpierw nauczyli się, produkując w Chinach, wiem, Volkswageny, Ople i te wszystkie marki, które tam były, no więc to nie jest tak źle aż.
0: No to pytanie tutaj znowu o inspirowanie się tymi, albo kopiowanie
1: jeden do jednego. Ładne słowo w tym
0: inspirowanie,
1: przypadku.
0: No właśnie ładne słowa, takie eufemistyczne. Natomiast druga sprawa i myślę, że tutaj jest szach i mat, czyli dostęp do rynku chińskiego, gdzie jest miliard ludzi, konsumentów potencjalnych.

0: I nikt nie odważy się na taką otwartą wojnę handlową z Chinami, no bo każda firma europejska sprzedająca samochody, no będzie jednak prędzej czy później chciała mieć dostęp do tego wielkiego rynku chińskiego, więc nawet gdy kopiowane są jakieś rozwiązania, no to nikt nic na ten temat nie mówi.
1: Zdecydowanie. To jest też przykład Volkswagena, który wydzielił specjalną spółkę, która produkuje w Chinach samochody. To jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz tak kulturowo, ale też o emocjach rozmawiamy. Chińczycy są, proszę państwa, strasznie dumni z tego przemysłu motoryzacyjnego, więc oni będą go dalej rozwijać. I też tu rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę. Tam już na dzień dobry jest efekt skali, dlatego że to jest ponad 1 miliard konsumentów w tej chwili. Oni sobie mogą na to pozwolić.
0: Tomasz Wypych, wrócimy do rozmowy po godzinie 13:00.

0: Kuba Hanak w naszym studiu. 9 do 13 sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jest, jestem, melduję się na miejscu. Mamy nowe utrudnienie na S5 pomiędzy Bojanowem a Rawiczem na 92 kilometrze. Zepsuła się ciężarówka, blokuje prawy pas w kierunku Wrocławia. Uważajmy zatem. Miejsce jest oznakowane. Służby oznakowały to miejsce, wprowadzono przejazd pasem lewym, ale warto o tym pamiętać. 92 kilometr S5. Ale to nie jedyne utrudnienie na S5. Pomiędzy węzłem Ryna-Rzewo a Szubin Północ na 81 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Nie ma utrudnień na autostradzie A4 w jednym z dwóch miejsc, w którym były, czyli pomiędzy Skawiną a Tyńcem na 414 kilometrze, ale ogromne korzyści.

0: korki nadal na obwodnicy Krakowa. W zasadzie od węzła Kraków Południe aż po Balice i w drugą stronę również. Mało tego, na samych bramkach w Balicach i w jedną, i w drugą stronę trzeba postać no kilkanaście minut. Na S3 i tutaj mamy aktualizację. Po zderzeniu trzech samochodów na węźle Parłówko na 36 kilometrze pomiędzy węzłem Wolin Zachód a Brzozowo wprowadzono, już Państwu tłumaczę, wprowadzono przejazd w kierunku Szczecina przez rondo na węźle Parłówko. Sugerowany objazd w kierunku Szczecina od węzła Wolin Zachód drogą wojewódzką 111 do drogi do węzła Goleniów Zachód. Zmieniono objazd, bo na początku objazd prowadził przez Parłówko. W tej chwili jedziemy inaczej. Tam spore utrudnienia się tworzą nawet na objeździe, także bądźcie uważni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos jeszcze 27 stopni i miejscowości, w której byli nasi słuchacze. Krubice Stare to województwo mazowieckie niedaleko Nowego Rzechowa. A gdzie to, szczerze, sama nie do końca wiem, ale jest tu piękna droga i super się jedzie. Kika. Pozdrawiamy. I jeszcze jeden głos. Ja akurat w ten weekend w domu, w poniedziałek rozładunek w Mielcu, a sobota zlatuję przy PRK i sprzątanie takiego pomieszczenia, które na razie robi za składzik. Pozdrawiam, kończy i przesyła temperaturę 32 stopnie i słupek rtęci jest oldschoolowo trochę. 6 minut do 13, jedziemy dalej.

0: Na zegarze minęła godzina 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i druga część dnia będzie bardziej wymagająca niż poranek. Burze będą się pojawiały przede wszystkim w centrum, na północy i zachodzie kraju. Tam, gdzie przejdą, mogą być one gwałtowne. Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że jeśli chodzi o to, co przed nami, to najbliższa noc będzie dość ciepła.
2: Najgoręcej będzie na południowym wschodzie kraju, gdzie w najcieplejszym momencie dnia temperatura na termometrach w cieniu może wzrosnąć nawet do 37 stopni Celsjusza. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna w centrum, na południu oraz południowym wschodzie będzie wyższa od 18 stopni Celsjusza, co pozwala mówić, iż w tych częściach kraju będzie to noc tropikalna.
0: Czyli gdzieniegdzie dzisiaj w ciągu dnia jeszcze gwałtowne burze, intensywny deszcz, możliwy także grad, silny wiatr. Wieczorem burze nadal będą obecne w wielu regionach Polski, dlatego jeśli planuje podróż po południu lub wieczorem, warto wcześniej sprawdzić prognozę dla swojej trasy. Jedynie południowo-wschodnia część kraju pozostanie spokojniejsza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To są wysokie obroty. Już prawie 2 minuty po godzinie 13.

0: Punktualnie 10 minut po 13 czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trzeba odtrąbić sukces. Sukces służb na S5. Nie ma już utrudnień pomiędzy Rynarzewem a Szubinem. Służby uporały się z po zderzeniu dwóch aut osobowych z efektem tego zderzenia. To utrudnienie było z nami od około godziny 10.30. Mamy 13.10. Można już tamtym rejonem przejechać bez utrudnień. Nie ma też drugiego z utrudnień na krakowskiej obwodnicy, autostradowej zresztą, na 409 kilometrze. Też już w tym miejscu, czyli na węźle Tyniec, można przejechać bez kłopotu. I na krajowej 71 pomiędzy Pabianicami a Żgowem też nie ma już śladu po zderzeniu dwóch aut osobowych i ruchu wahadłowym. Natomiast ciągle mamy utrudnienie pomiędzy Bojanowem a Rabiczem na S5, to 92 km. Tutaj zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Wrocławia, dokładnie prawy pas, więc ruch odbywa się wyłącznie pasem lewym. I na S3 w dalszym ciągu po zderzeniu trzech aut osobowych na 36 km zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku pomiędzy łącznicą wyjazdową a wjazdową na węźle Parłówko. Przejazd w kierunku Szczecina możliwy jest przez rondo na węźle Parłówko, a sugerowany objazd w kierunku Szczecina od węzła Wolin Zachód drogą wojewódzką 111 do węzła Goleniów Zachód. A1 pomiędzy węzłami Pelplin-Kopytkowo oraz Warlubie i Nowy Marzy. Tam nieustające utrudnienia. Spore korki na tym odcinku. Mało tego, przy dojeździe do Trójmiasta od strony południowej też chwilę trzeba postać w korku, ale przy wyjeździe z Trójmiasta do Rusocina mamy w tej chwili jakieś 8 km korka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy kolejnego słuchacza, który wytropił 27 stopni. Marek, który jest w Gozdnie obok Świeżawy. 27 stopni, brawa się należą. Chociaż w naszej aplikacji, jak już dostaniemy zdjęcie, to trudno jest powiększyć takie zdjęcie. Musiałem zrobić print screena, kilka razy kliknąć plusiki. No i rzeczywiście 27 jest. Kto ma jeszcze? Niech podeśle. A my jedziemy dalej. Za chwilę ciąg dalszy rozmowy z gościem.

0: Tomasz Wypych, ekspert do spraw rynku motoryzacyjnego. Rozmawiamy o dylemacie: samochód nowy czy używany. Zanim rozmowa, to najpierw jeszcze bieżące informacje drogowe od Was.
1: Cześć, Radek Kotrysiek z Kamika. 56 km drogi 182. Auto w rowie po dachowaniu. Strażacy już na miejscu. Ale przekażcie, żeby uważać w tym miejscu. Pozdrawiam wszystkich, hej.
0: No to my pozdrawiamy i przekazujemy. I jeszcze jeden głos.
2: W okolicach Ogonka na 134 km był zepsuty samochód. Służby ściągają ten samochód, także mam nadzieję, wszystko się będzie odkorkowywać.
0: Trzymamy kciuki za to, żeby się odkorkowało i jeśli chodzi o nasze rozważania na temat tego, czy samochód nowy, czy używany, Tomasz Wypych ponownie w naszym studiu. Panie Tomku, jakie jest największe ryzyko, pana zdaniem dzisiaj, które wiąże się z zakupem samochodu używanego?
3: Brak historii takiej realnej i naprawdę prawdziwej.
0: Czyli jeżeli ktoś serwisuje w ASO i sprzedaje samochód, to ma większe szanse wtedy, żeby za lepszą cenę, przy mniejszej utracie wartości sprzedać
3: tak,
0: taki samochód?
3: Nie, to powinno być ASO moim zdaniem w Polsce, dlatego że na przestrzeni 10 lat zdarzyło się w Europie takie przypadki wielkich powodzi we Francji, gdzie sprowadzono mnóstwo samochodów z Francji, które miały historię, książeczki, przeglądy i tak dalej. Te ceny tych samochodów wcale nie były dużo niższe, żeby to nie wzbudzało wątpliwości. I było tak, że ludzie te auta kupowali wiosną, a po zimie mieli po prostu zardzewiały samochód do szpiku od początku do końca, więc to jest taka historia. Natomiast rzeczywiście, jak jest auto serwisowane i tak solidnie, no to ryzyko jest mniejsze. Jeśli już kupować używane auto, to wydaje mi się, że właśnie tylko takie, które było jako nowe w Polsce kupowane. Gdzieś historia z serwisem. Zwłaszcza, że te gwarancje się wydłużają. Są marki, które po 7 lat gwarancji mają i teraz możemy sobie kupić 3-letni samochód, który ma jeszcze 4-letnią gwarancję. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, niestety, no, wydawało mi się, że takie szalone lata 90., które pamiętam, odeszły do lemusa, ale znowu był przypadek złożenia jednego samochodu z dwóch samochodów najzwyczajniej w świecie. Zespawano te samochody po środkowych słupkach, one się rozpadły w czasie jazdy. I to jest to takie nieszczęście. Jakbyście państwo pojechali na zachodnią granicę naszą, tam do tej pory są takie warsztaty, które są w stanie rozciągnąć każdy rozbity samochód z harmoniki, w ogóle nie ma problemu dla ludzi, którzy to robią, więc myślę, że jesteśmy już na tym etapie takim dojrzałości motoryzacyjnej, że starajmy się te auto używane z historią kupić, żeby już tak państwa całkiem umęczyć, ale dla bezpieczeństwa to robię.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o to, o zakup chińskiego samochodu używanego. Wiem, że to jeszcze jest pieśń przyszłości, ale prędzej czy później ktoś będzie sprzedawał samochód, który dzisiaj sobie kupił made in China. I pytanie, czy na to będzie rynek? Czy będzie tak jak z elektrykami, że one stoją i nie są sprzedawane?
3: No, używane. Tak, elektryki niestety, no to jest nieszczęście właścicieli, którzy chcą odsprzedać, bo to w realnych pieniądzach jest kompletnie niemożliwe w tej chwili. Na chińskie samochody w Polsce za wcześnie, żeby o tym mówić, czy ten rynek jest...
0: Ale warto o tym pomyśleć, bo ktoś może myśleć, dobrze, no to w takim razie fajnie, że jest ten chiński samochód, że jest trochę niższa cena, że jest całkiem bogate wyposażenie, tylko że te emocje nami zawładną, a później za kilka lat możemy mieć problem.
3: No czy na zachodzie już widać, że to jest bardzo niska wartość tych samochodów, jak są odsprzedawane, chińskie, używane. To jest bardzo niska wartość, taka poniżej rynkowej w ogóle dla różnych marek. Natomiast

0: ten rynek powoli się rozwija. To wszystko zależy, no, po pierwsze od jakości, a po drugie, tu też rozmawiamy cały czas tak naprawdę, w powietrzu wisi słowo akceptacja, od tego, czy my te samochody zaakceptujemy, czy to trochę takie nie jest mniejsze zło dla nas, na tej zasadzie, że obraziliśmy się na te kluczowe koncerny i nie możemy sobie kupić takiego auta, sobie kupimy podobne. Natomiast za rok, za dwa to będzie taki test sprawdzeń. Ja myślę, że jakbyśmy się spotkali, oczywiście się nie wpraszam, ale będzie mi miło w marcu, kwietniu tego przyszłego roku, to już będziemy naprawdę wiedzieli, jak te chińskie samochody się sprawują.
1: No dobrze, no to trzymam za słowo i mam nadzieję, że się spotkamy i porozmawiamy.
0: Zobaczcie Państwo.
1: Na co szczególnie jeszcze zwrócić uwagę przed zakupem używanego samochodu? Jest jakaś procedura, której powinniśmy przestrzegać? Takiej bezpieczeństwa, żeby się nie natknąć na jakąś poważną usterkę.
0: Ja pozdrawiam wszystkich takich dobrych mechaników, z mojego wujka Mieczysława, ale już nie korzystajmy z takich złotych rączek, tylko po prostu pójdźmy do firmy, bo są firmy wyspecjalizowane, to 200-300 zł kosztuje, które po prostu nam to ten samochód sprawdzi. Nie chodzi o dokumentację, ale po prostu te podstawowe parametry. I tak to się powinno pójść. Ja wiem, że Polacy znają się na piłce nożnej, na polityce, na motoryzacji, ale trzeba wziąć eksperta, sprawdzić ten samochód. Jeszcze, jeśli mogę zdanie powiedzieć, pamiętajcie też Państwo, że jak używany samochód, nie wiem, ma silnik sprawny po remoncie, to w samochodzie jest mnóstwo elementów, które po prostu z wiekiem się niszczą. Chodzi o wszystkie gumy, uszczelki, plastiki, tego typu rzeczy. To no też tak. Trzeba wziąć pod uwagę.
1: Co w dłuższej perspektywie jest tańsze w utrzymaniu? Nowe auto czy starszy samochód używany?
0: Ja osiwieję tu przez pana, ale bardzo ciekawe zadaje tutaj pan pytania. Zależy, jaki to jest samochód. Jak jest samochód używany dobrej marki, taki rasowo zrobiony, to tak naprawdę te koszty są żadne, bo te auta jeżdżą i jeżdżą. No już możemy o tym powiedzieć, bo to są w tej chwili zabytkowe samochody, więc nie będzie reklamy, ale no Mercedesy beczki przeżywały właściciele tak jak żółwie czasami, tak? Natomiast te samochody nowe z silniczkami od kosiarki, jak to się mówi, no to konia z rzędem temu, kto wierzy w to, że one pojeżdżą dłużej niż 4-5 lat bez remontu kapitalnego silnika. Tego się nie da po prostu zrobić w inny sposób. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że producenci nowych aut troszkę tak od ściany do ściany się miotają. Albo idą w pełni elektrykę, albo w jakąś pełną hybrydę. Nie do końca wiadomo, jak ten rynek będzie wyglądać. W związku z tym w perspektywie trzeba coś kupić, co jest statystycznie najczęściej kupowanego i najbardziej przewidywalnego. Taki, jeśli już hybrydę, to taką nie za bardzo zaawansowaną, taki w miarę klasyczny silnik po prostu. Najzwyczajniej w świecie. No bo silnik najważniejszy jest w samochodzie.
1: No tak, że później może się okazać, że części nie będzie, że nagle nam urośnie ten rachunek, no bo trzeba będzie czekać.
0: Panie dyrektorze, szanowni państwo, oprzyrządowania nie będzie, oprogramowania komputerowego, co się w tej chwili zdarza.
1: No dobrze, jeśli chodzi o sam sposób zakupu, to jesteśmy tutaj specyficzni, tak jak z mieszkaniami, że jednak wolimy mieć samochód na własność niż korzystać z leasingu albo najmu długoterminowego. Jak to wygląda? Czy coraz częściej jednak się przekonujemy do innych form finansowania?
0: Ja myślę, że to mniej więcej to pokolenie 30-latków, 35-latków, to jest ostatnie pokolenie, które chce mieć coś na własność, w tym sensie samochód. W tej chwili jest tak, że ludziom wystarczy użytkowanie samochodu, to może być najem, to może być car sharing, który wyszedł, ale coraz częściej dzieją się takie rzeczy, że w rodzinach się ludzie umawiają, że będą mieli jeden samochód i nie chodzi o to, że to jest taka rodzina mąż, żona, ale na przykład dwójka braci. Oni wiedzą, w jaki samochód będą używali i się tym autem wymieniają. Wydaje mi się, że zmienia się to wszystko do tego, że te samochody będą częściej wypożyczane, użytkowane niż po prostu kupowane na własność. Raz, że cena, dwa, że jakby państwo zobaczyli, no to ile my w tym samochodzie czasu spędzamy. To są wielkie pieniądze wpakowane w urządzenie, które tak naprawdę przeniesie nas z punktu A do punktu B, a to już komunikacja taka zbiorowa może całkiem nieźle robić, zwłaszcza w miastach. I tak naprawdę zostanie tam element fanu i radości, no to wtedy sobie warto jakiś taki klasyk kupić i cieszyć się tym samochodem.
1: No właśnie, ale też pamiętajmy o chłodnej kalkulacji, nie tylko o emocjach, kiedy zastanawiamy się nad nowym samochodem, nowym używanym albo nowym z salonu. Tomasz Wypych, ekspert do spraw rynku motoryzacyjnego, był moim gościem.
0: Dziękuję.

0: kto się włączył dopiero teraz, no to gdzieś po godzinie 11 pojawiła się nasza słuchaczka, która powiedziała coś takiego.
1: Stopni jest 27. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, tylko pytanie, gdzie te 27 stopni? No i zgłaszają się rozmaite osoby, które mówią o tym, gdzie są aktualnie i gdzie na termometrach 27 stopni. A nasz słuchacz Madrid tak się podpisał. Napisał coś takiego. Właśnie ustawiłem 27 w samochodzie. No i dowód też został przesłany w postaci zdjęcia. Bardzo dziękujemy. Więc nadal szukamy 27. W przypadku Madryta to będzie w samochodzie. A teraz Kuba Hanak o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zaczniemy od A1. W okolicach Grudziądza spore korki od Nowych Marzów w stronę Warlubia. No to teraz dobre 15-20 km korka od węzła z S5 i z 91. Naprawdę ten korek gęstnieje z minuty na minutę. Jeżeli już się Państwo z niego uwolnicie, to niestety kolejny zator czeka Was w okolicach Smętowa Granicznego, czyli Kopytkowa, mówiąc wprost, i tak prawie do Pelplina w bardzo wolnym tempem. Jeżeli tutaj już się Państwo uwolnią stąd, no to niestety w Rusocinie czeka nas brameczka, potem kawałek pięknej drogi i przed samym Trójmiastem Armagedon. Obwodnica Trójmiasta dosłownie stoi. Są miejsca, gdzie trzeba postać ładnych kilka minut i to w obydwu kierunkach. Naprawdę olbrzymi ruch w Trójmieście. Chyba wszyscy Państwo pojechali tam do Trójmiasta. Piotrek tak na mnie patrzy teraz ze zdziwionym
0: wzrokiem.
3: Nie,
0: patrzę, bo niektóre zdjęcia, które do nas dochodzą w aplikacji, są odwrócone.
3: Aha, więc to dlatego tak bokiem.
0: Mój żyroskop musiał zadziałać tutaj.
3: Dobra wiadomość jest taka, że na S8 w Warszawie przenosimy się teraz na Mazowsze. Korek jest, ale już nie tak duży jak jeszcze pół godziny temu. Niestety zła wiadomość z 7. Pomiędzy Czosnowem a Dziekanowem Leśnym spore korki w obydwu kierunkach. Można objechać to przez Kiełpin, Dziekanów, Cząstków, a w Czosnowie wjechać na 7. Pewnie parę minut można oszczędzić. Na szczęście 7 w kierunku południowym nie generuje żadnych problemów w stronę Krakowa, ale w Krakowie na obwodnicy Krakowa, pomimo tego, że nie ma tam już utrudnień związanych z kolizjami, to niestety w obydwu kierunkach postoją Państwo ładnych kilkanaście minut. I nie tylko na

0: Legnicy, ale na bramkach również.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prędkość dopuszczalna, czyli jadę 31 w Warszawie, Grzesiek ze Skody. Pozdrawiamy serdecznie, ale jeszcze brawa dla słuchacza, który ustawił sobie 27 w samochodzie. Proszę bardzo. Może już ta temperatura się ustawiła, natomiast wydaje mi się, że w obecnym stanie temperatury i pogody to nie jest zbyt komfortowa temperatura, więc zachęcamy także do tego, żeby jednak ją obniżyć i jechać bezpiecznie, ale doceniamy żart. 27 do 14.

0: Jutro duże utrudnienia na drogach w Małopolsce. To w związku z rozpoczynającymi się jutro zawodami Ironman. Od godziny 7 do 15 całkowicie zablokowana będzie droga krajowa nr 94 od Krakowa do Bochni. Objazd dla kierowców odbędzie się autostradą A4 i o tym mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Dla kierowców, którzy chcieliby poruszać się tą trasą, wyznaczamy objazd. Ten objazd będzie od węzła Bieliczka do węzła Bochnia. Organizatorzy wyznaczyli takie śluzy, które będą pozwalały na przejazd między północną a południową częścią drogi krajowej nr 94. Te śluzy są w Wieliczce, Grodkowicach, Sułkowie, Bodzenowie, Słomirogu i w Brzeziu.
0: W krakowskich zawodach Ironman weźmie udział 3,5 tysiąca zawodników. Sportowcy będą mieli za zadanie pokonać trasę o długości 226 km, w co wchodzi bieg, jazda na rowerze i pływanie. Trzymamy kciuki oczywiście za zawodników. Kierowcy niech się nie denerwują, bo to naprawdę jest ogromne wyrzeczenie, żeby zdecydować się na takie zawody właśnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to mamy pewnego rodzaju wątpliwość. Słuchamy, halo, halo.
2: Dzień dobry. Ja właśnie w kwestii temperatury klimatyzacji w samochodzie. Aktualnie jedziemy właśnie z żoną samochodem. Mamy klimatyzację dwustrefową. Żona prowadzi, po swojej stronie ma 25, ja po swojej 23,5. Na zewnątrz temperatura 37. No, jaka byłaby idealna, bo tutaj ktoś brawa dostał za 27, ale pomiędzy temperaturą na zewnątrz a temperaturą w środku chyba jakaś taka powinna być rozsądna różnica. No nie wyobrażam sobie, żeby ustawić 30, ale żeby nie było dużego szoku termicznego po wyjściu. Co Państwo o tym sądzą? Pozdrawiam.
0: Nie wiem, czy Kuba Hanak mi pokazuje 31, tak? Czy ile? 6, tak? 6, 8? Nie, no nie, w ogóle słuchajcie, ja mam taką zasadę, że jak za bardzo wieje, to wtedy podnoszę temperaturę. I tyle. Od 6 do 8 stopni różnicy powinno być. No to kreseczki mi nie pokazał. No, dobrze. Od 6 do 8 stopni różnicy, ale może ktoś ma inne zdanie na ten temat, to chętnie posłuchamy. To kolejny wątek temperaturowy.

0: Witam, jadę teraz na wesele do Rzeszowa i w mieście jest 38 stopni, a w samochodzie klimę ustawiłem na 17,5. Można, można. I co?
1: A potem będzie...
0: Zobaczymy. Nie no, weselnik to się rozgrzeje jeszcze tam, wiesz. Teraz niech się schładza, a później pokaże swój potencjał na parkiecie. Od tego są wesela. 10 minut do 14, Kuba Hanak o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Co 20 minut mówimy o tym, co na drogach, ale bardzo cieszymy się, że państwo są z nami i też informują o tym, co dzieje się aktualnie na S8.
3: Dzień dobry, witam wszystkich kierowców. Straszny korek S8, wyjazd z Warszawy, dokładnie obwodnica Radzymina. Jest wypadek. Ja mam to szczęście, że jadę po przeciwnej stronie, czyli jadę do Warszawy, w stronę Białegostoku. Korek po prostu masakryczny. Proszę uważać, spowolniony ruch, praktycznie wszyscy stoją. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Dołączamy się do apelu o ostrożną jazdę. 8 km korka na obwodnicy Radzymina mniej więcej teraz. Ale to nie jedyny problem na drogach. Przenosimy się nad morze.
4: Chciałam informować, że z nadmorza za Kamieniem Pomorskim wszystko w kierunku Szczecina, wszystko z policji pokazuje nam korek na 5-6 godzin. Jeżeli ktoś może to nagłośnić, to byłoby super. Dzięki bardzo, pozdrawiam.
1: Nagłaśniamy, dajemy znać i ostrzegamy, że od Goleniowa aż po Szczecin permanentny korek w kierunku południowym, w kierunku północnym wcale nie jest lepiej. Naprawdę spory ruch panuje w tej chwili i na S3, i na A6. Trzeba o tym pamiętać. Nowe utrudnienie na 92 pomiędzy Kutnem a Łowiczem w miejscowości Niedźwiada. To 392 km. Zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba niestety ucierpiała w tym wypadku. Droga jest w tej chwili zablokowana. Wprowadzono objazd drogą krajową 14, wojewódzką 703 oraz wojewódzką 702. Utrudnienie może potrwać nawet do godziny 16. I jest informacja o tym, dlaczego na S3 jest taki ogromny korek. Pomiędzy węzłem Goleniów Zachód a Goleniów Północ na 67 km doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia. Wprowadzono przejazd wyłącznie pasem lewym i prawym skrajnym. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama.

0: prawda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
0: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
2: To była reklama.

0: Na zegarze minęła 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłopotliwa będzie druga część dnia, jeśli chodzi o pogodę. W wielu regionach burze mogą pojawiać się do wieczora, a miejscami będą im towarzyszyły bardzo silne podmuchy wiatru. Jeżeli podczas jazdy zobaczycie szybko ciemniejące niebo, lepiej wcześniej przygotować się na pogorszenie warunków. Pamiętajmy o światłach mijania. Sobota kolejnym dniem w Polsce z burzami. W większości miejsc obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. O tym mówi Michał Ogrodnik z IMGW.
2: Na obszarze objętym ostrzeżeniem drugiego stopnia sumy opadów w ich trakcie mogą osiągać do około 50 mm, porywy wiatru do 95 km na godzinę, a lokalnie nie można wykluczyć porywów do około 110 km na godzinę. Możliwe są też opady większego gradu. W pierwszej połowie nocy burze powinny od zachodu stopniowo zanikać.
0: Równolegle, głównie we wschodniej połowie Polski, obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Na szczęście, tak jak mówi synoptyk, noc przyniesie stopniowe uspokojenie sytuacji. Od zachodu zacznie się rozpogadzać, a burze będą stopniowo słabły i przesuwały się dalej na wschód. Temperatura także wyraźnie spadnie. Po bardzo gorącym dniu noc będzie znacznie przyjemniejsza, szczególnie na zachodzie kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, tak sobie jadę spokojnie w stronę Gdańska od Słupska. Deszcz leje, za autami siwa poświata, ale co niektórym nawet ciężarowym, nie przeszkadzają światła do jazdy dziennej. Z tyłu są niewidoczni. Pozdrawiam Adam i przypominamy, kiedy te warunki są ciężkie, włączamy światła mijania. Jedziemy dalej.

0: Mamy już 10 minut po godzinie 14. To jest Polskie Radio Kierowców. Informujemy na bieżąco o tym, co dzieje się na drogach, a dzieje się sporo. Najnowsze informacje już teraz. Kuba Hanak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dzieje się, oj dzieje, spore korki na S3, spore korki na A6. Dlaczego? Ano dlatego, że pomiędzy węzłami Goleniów Zachód i Północ na 67 km zderzyły się dwa auta osobowe. Nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia. To pierwsze z dwóch zdarzeń drogowych na S3. Drugie trwa już kilka godzin. Pomiędzy węzłem Wolin Zachód a Brzozowo w Parłówku na 36 km zderzyły się trzy auta osobowe na węźle Parłówko. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą wyjazdową a wjazdową na węzeł Parłówko. Przejazd w kierunku Szczecina możliwy przez rondo na węźle. Sugerowano objazd w kierunku Szczecina od węzła Wolin Zachód wojewódzką 111 aż do węzła Goleniów Zachód. Nowe utrudnienie na 92 pomiędzy Kutnem a Łowiczem w miejscowości Niedźwiada. To 392 km. Zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba niestety została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana. Wprowadzono objazd krajową 14, wojewódzką 703 i wojewódzką 702. Spore problemy nadal na krajowej 7 pomiędzy Dziekanowem Leśnym a Czosnowem, na remontowanym odcinku w obydwu stronach, na A1 między węzłami Pelplin-Kopytkowo oraz Warlubie Nowy Marzy, kilkadziesiąt kilometrów spowolnień i korków. Trudna sytuacja też na autostradowej obwodnicy Krakowa. Jadąc od strony Katowic, utkną państwo na bramkach zjazdowych w Balicach na kilkanaście minut. Później permanentny korek od Balic na pozjazd na węźle Kraków Południe i potem jadąc krajową 7 w stronę Zakopanego natrafią państwo na korek w Jaworniku i potem na krajowej 47 od Nowego Targu w zasadzie już do stolicy Podhala trzeba postać w korku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my sobie porozmawiamy o ustawieniach właśnie tych, które mamy w głowie za kierownicą, o stresie, o traumie także, bo często to słowo pojawia się w takim obiegu potocznym. Trauma po egzaminie, trauma po tym, trauma po tamtym. Ustalimy sobie, czym tak naprawdę jest. Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, zdrowie w głowie za kilka minut. Ale najpierw dwie panie, a później Sanach i Dawid Podsiadło, ale najpierw Madonna i Sabrina.

0: Mamy już 20 minut po godzinie 14 i to są sobotnie wysokie obroty. Weekend to taki czas, że możemy sobie bez jakiegoś takiego wielkiego spięcia porozmawiać nawet na trudne tematy w ciągu dnia. Trudne to znaczy takie, których najchętniej byśmy unikali, a w tym przypadku mowa o traumie, o wypadkach, o wspomnieniach tych wypadków i o tym, jak nasze ciało reaguje nawet na wiele tygodni, miesięcy, a może nawet i na wiele lat po takim zdarzeniu. W studium Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, Zdrowie w Głowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jeśli chodzi o trudne sytuacje na drodze, niektórzy mieli ich więcej, niektórzy mniej. Czy one zostawiają w nas ślady?
1: Myślę, że każda sytuacja tego typu zostawia w nas ślad, ponieważ pamiętamy. I trauma jest to zdarzenie, trudne dla nas zdarzenie, szokujące, nagłe, które powoduje dość duże zmiany emocjonalne w zależności od tego, czy towarzyszy temu ból fizyczny, ból emocjonalny, długość tego zdarzenia, głębokość tak naprawdę dla naszych struktur mózgowych tego zdarzenia i to, co się dzieje wokół tego zdarzenia, powoduje, jak długo pamiętamy tą traumę i w co trauma się przeradza. Mhm. Czy adaptujemy się do tej sytuacji? I o tym będziemy mówić, czy trauma przechodzi w zaburzenia adaptacyjne, jeżeli z nich nie wychodzimy, tak samoistnie, bo to u wielu osób, u większości przychodzi samoistnie, to przeradza się to w PTSD, a z kolei PTSD może...
0: Post-traumatic stress disorder.
1: Tak, dokładnie. Może się przerodzić w PTSD kompleks. To jest przedłużone PTSD.
0: No dobrze, żeby to wszystko wytłumaczyć i przetłumaczyć na polski, to wyobraźmy sobie, że mamy trudne zdarzenie. Był wypadek.
1: Był wypadek. No i...
0: Wszyscy przeżyli, ale auto skasowane. No i ktoś w obliczu tego, o czym przed chwilą powiedziałaś, po tym zdarzeniu stwierdza, ja już nigdy więcej nie siądę do samochodu, nie wsiądę do samochodu i nie wsiądę za kółko, nie będę jeździć. Czyli to jest ten moment, kiedy się, kiedy tego nie przepracowaliśmy,
1: tak,
0: i
1: kiedy...
0: pozwoliliśmy, żeby to trudne zdarzenie zdefiniowało naszą w jakimś stopniu przyszłość.
1: Tak.
0: Tak.
1: I pozwalamy, to jest, uważam, że nieadekwatne słowo.
0: Bo nieświadomie.
1: Nieświadomie. Natomiast w naszej głowie dzieje się coś takiego, że ten strach i lęk przed samochodem, przed jeżdżeniem w ogóle samochodem jest na tyle silny, że zaczynamy unikać wszystkich zdarzeń związanych z samochodami.
0: Czyli na przykład też, przejdźmy też, może zostawmy te samochody, nie wiem, upadek z konia. Ktoś spadł z konia, tak, i stwierdza, to nie dla mnie, nie będę już jeździł. A mógłby zostać świetnym zawodnikiem,
1: ale
0: na przykład.
1: Osób mogłoby różnych rzeczy dokonać, ale unikają ich. I ten element unikania jest jednym z elementów kryterium diagnostycznych, jak patrzymy, przyglądamy się później tej sytuacji i jak człowiek funkcjonuje po tym wydarzeniu. Bo tak mamy 5 kryteriów przy PTSD, bo to już mamy... PTSD to jest po miesiącu, kiedy utrzymują się pewne objawy powyżej miesiąca. Bo jeżeli jest to do miesiąca, no to adaptujemy się do tego. No tak, ale jeżeli unikamy i nie mamy nikogo, kto by nas przekonał, że okej, trzeba wsiąść do

0: tego auta albo wsiąść na tego konia w jakiś stopniowo bezpieczny sposób, to niestety, ale to zachowanie zostaje utrwalone u nas.
1: No dobrze, ale też może być też taka sytuacja, że ktoś jednak wsiądzie na tego konia, ale już nie będzie robił określonych rzeczy. I tak naprawdę gdzieś tam z tyłu głowy będzie ta sytuacja, że to grozi upadkiem i to już nie będzie taka frajda.
0: No tak.
1: Czy to też jest...
0: to jest też problem.
1: Zostawienie tej traumy w sobie, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, bo musi nastąpić proces habituacji. Proces habituacji, czyli proces przyzwyczajenia się do danego zdarzenia na spokojnie. W psychoterapii mówimy o ekspozycji. Ekspozycji na sytuację, tak? Ekspozycji na lęk tak naprawdę. Ale ustawiamy to stopniowo. Są osoby, które po zdarzeniu losowym, nie wiem, wypadku z konia, ale nic się nie stało, wsiadają znowu i pomimo lęku jeżdżą na tym koniu. Na drugi dzień, na trzeci, na czwarty, piąty, aż w końcu następuje ta habituacja, że już nie czujemy tego lęku.
1: Chodzi... I to jest zdrowe?
0: Tak, to jest zdrowe, tylko to wszystko
1: no dobrze,
0: zależy.
1: Ale jednak natura nas tak wyposażyła, że jak dotkniesz gorącego paluszkiem, no to bąbelek wyskoczy i już więcej nie dotkniesz, tak?
0: No tak.
1: I tak samo może być z upadkiem z konia.
0: Lęk ma funkcję ochronną, tak. Ale więc wszystko zależy,
1: no właśnie,
0: czy to
1: zależy.
0: Jest zdrowe. No dobrze.
1: I jak wybadać te granice, że jesteśmy jeszcze jakby w zaburzeniu, w spektrum, albo jesteśmy totalnie jakby poszliśmy dobrą drogą, nawet mimo upadku?
0: No wszystko zależy.
1: Albo wypadku.
0: Dobrze, wszystko zależy indywidualnie od tego, czy po pierwsze, czy my popełniamy jakiś błąd na tym koniu albo w tym samochodzie. Musimy spojrzeć na siebie, czy to nie była nasza wina. Jeżeli tak, to potrzebujemy skorygować to zachowanie. Ja wychodzę z takiego założenia.
1: Czyli wyciągamy wnioski, też nie chowamy głowy w piasek.
0: Tak, musimy wyciągnąć wnioski. I bardzo często potrzebujemy kogoś z boku, kto nam pomoże przejść przez ten proces, czyli będzie z nami przy tym, żeby wsiąść na tego konia, ale żebyśmy naszym zachowaniem, jeżeli mówimy o jeździe konnej, to zwierzęta wyczuwają nasz lęk. I nasze zachowanie, nasze spinanie się, drodzy państwo, nasze ciało reaguje na lęk i strach. Spięciem ciała. O tym też później będziemy mówić sobie szerzej. Więc wszystko stopniowo i po kolei powinno być tak naprawdę to zaplanowane i adekwatne do osoby, sytuacji, zdarzenia.
1: Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, zdrowie w głowie. Rozmawiamy dzisiaj, no przykład konia się pojawił, ale można też przenieść na konie mechaniczne i na samochody, bo tak naprawdę chodzi o to, że trudne sytuacje za kierownicą, wypadki występują. Pytanie, co my dalej z tym zrobimy?
0: I jeżeli, jak o tym rozmawiać?
1: Tak, przetrwaliśmy coś takiego. To jest dzisiaj temat w wysokich obrotach. 26:30 po 14:00.

0: Kuba Hanak. Na miejscu sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jest, w pół do trzeciej trzeba wyjechać na drogi. Zaczynamy od informacji od naszego słuchacza.
3: Witam, z tej strony Andrzej Grzyniak-Chłodniarz. Bardzo ważna informacja. W stronę Redy na ulicy Grunwaldzkiej wypadła studzienka kanalizacyjna. Zabezpieczam ją samochodem Renault Laguna. Uważajcie, bardzo niebezpiecznie.
2: I niniejszym o tym ostrzegamy również owe ostrzeżenie przedłużające na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Napisał też do nas Marcin w naszej aplikacji. Pozdrowienia dla pomysłodawców wakacyjnych remontów. W kwietniu lub wrześniu nie można. Trzeba turystom uprzykrzyć życie. Na S17 na wysokości Garwolina, korek w stronę Warszawy i tak od początku lipca. No tak jest, w stronę Warszawy korek. Nawet mam go zapisanego. W tej chwili jakieś 7-8 kilometrów. Ten korek jest spowodowany remontem nawierzchni w tym miejscu. Uszkodzonej zresztą przez pogodę. No chyba nikt nie przypuszczał w kwietniu, że w lipcu powstanie takie uszkodzenie, więc trzeba go po prostu naprawić. Dobre wiadomości płyną ze Strójki, gdzie pomiędzy węzłem Goleniów Zachód a Goleniów Północ zderzyły się dwa auto osobowe. Tego utrudnienia już nie ma, choć korek pozostał i pozostało z nami drugie utrudnienie. Na Strójce pomiędzy Wolinem a Brzozowem, 36 km. Tutaj zderzyły się trzy auta osobowe na węźle Parłówko i nadal zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku pomiędzy łącznicą wyjazdową a wjazdową na węźle Parłówko. Przejazd w kierunku Szczecina możliwy przez rondo na węźle. Sugerowany objazd w kierunku Szczecina od węzła Wolin Zachód drogą wojewódzką 111 do węzła Goleniów Zachód. No jest trochę tutaj komplikacji, ale można objechać to utrudnienie, choć to niewiele daje, bo naprawdę spore korki w tamtym rejonie. I krajowa 92 pomiędzy Kutnem a Łowiczem w miejscowości Niedźwiada to 392 km. Tutaj jest zderzenie dwóch aut osobowych. Jedna osoba niestety ucierpiała w tym zdarzeniu, droga jest zablokowana. Objazd krajową 14, wojewódzką 703 i wojewódzką 702.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze jedna informacja na gorąco od naszego słuchacza.
4: Autostrada 425 km w stronę Wrocławia. Zaczyna się spowolnienie, nawigacja pokazuje plus 7 minut, jest na czerwono. Dokładniej to są Kostomłoty w stronę Wrocławia. Pozdrawiam, Kamcio.
0: Pozdrawiamy Kamcia i dziękujemy za informację. Oczywiście wiecie, że zawsze możecie skorzystać z naszej aplikacji tekstowo albo głosowo i opowiedzieć o tym, co widzicie na drogach, poinformować innych kierowców o utrudnieniach.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: się zmierzyć z reakcją naszego organizmu na przykład zdarzenie drogowe. Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, zdrowie w głowie. No właśnie, Magdalena, wspominałaś o tym, że nasze ciało może różnie reagować.
1: Tak.
0: No i z jednej strony są te reakcje naszego ciała, ale też z drugiej strony, co my możemy z tym zrobić? I o tym chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali.
1: Super.
0: Co się może wydarzyć po takim wypadku, kiedy rzeczywiście ktoś w nas wjechał albo my spowodowaliśmy wypadek i jak wtedy nasze ciało reaguje na rozmaite sytuacje drogowe albo w ogóle na wejście do samochodu?
1: Czasem na filmy albo na informacje, jak ktoś opowiada, nasze ciało reaguje. Drodzy Państwo, proszę, żebyście się zastanowili i pokojarzyli trochę, w jakich momentach spinają Wam się mięśnie i nagle Was zaczyna coś boleć. To może być nagły ból głowy, to może być nagłe takie spięcie karku, ramion, bóle w plecach, które też występują, bóle rąk, nóg. To są takie nagłe, które nie mają związku z żadnymi innymi chorobami, schorzeniami. Bardzo wielu moich pacjentów, ponieważ ja w gabinecie często robię relaksację, uczę ludzi też medytować, o czym sobie powiemy, dlaczego to jest ważne i co to robi z naszym mózgiem i ciałem, orientuję się, że te bóle mijają. Dlaczego? Ponieważ nasze ciało, to jest taka książka, polecam, Ciało pamięta. Nasze ciało pamięta różne wydarzenia, nawet z okresu, okazuje się, prenatalnego, poprenatalnego. I my reagujemy na różne sytuacje, nie wiedząc, że to jest właśnie ta reakcja. I skąd ten ból? Ludzie chodzą po lekarzach, rezonansy, RTG, fizjoterapeuci. No, fizjoterapeuta widzi, no okej, okay, jest pani, pan pospinana, no ale znowu. I okazuje się, kiedy robię z pacjentem wywiad, albo szukamy w takiej sytuacji podczas sesji, co, o czym pomyślałem, zanim się tak poczułem. Gdzie byłem, co widziałem. I okazuje się, że te bóle w ciele są związane właśnie z sytuacjami traumatycznymi. Czyli, ojejku, myślałem o tym, że muszę jechać znowu w trasę, no a ja się boję jeździć, nadal się boję jeździć. Albo muszę znowu jechać tą samą trasą, którą miałem wypadek. No i moje ciało już po prostu reaguje albo bólem, albo panicznie. I tutaj też zastanówcie się Państwo, od kiedy Was coś boli? Ja nie mówię o tym, że nie wiem, schyliłem się i coś tam mnie strzykło, tak? To nie, to wtedy fizjoterapeuta zapraszam.
0: Ale
1: gdzieś.
0: Tak, jeszcze patrząc na te objawy, o których wspominasz, to jakoś tak to wszystko wygląda na takie reakcje lękowe, czyli zaciskają nam się mięśnie po to, żebyśmy się ochronili przed zagrożeniem.
1: Tak, tak.
0: Tak?
1: No to mamy, tak, to są sytuacje w sytuacji stresowej, tutaj zaznaczmy,
0: na przykład
1: co
0: na WF-ie
1: dzieje.
0: Piłka leci, tak?
1: No tak,
0: gramy,
1: ale to mamy...
0: i wiesz, osłaniamy się,
1: no tak,
0: ale
1: osłaniamy,
0: napinamy
1: się,
0: mięśnie.
1: Napinamy mięśnie, tak, okej, okay, pytanie, czy się potem dobrze rozluźnimy, tak? I ile takich sytuacji, i czy potem jak dostaniemy tą piłką, to na przykład lądujemy w szpitalu, bo to jest już inna sytuacja.
0: No niektórzy pewnie wylądowali,
1: no,
0: tak?
1: I pewnie nie raz. Natomiast w sytuacji stresowej, co się dzieje z naszym ciałem? Generalnie no tutaj mamy wyrzut hormonalny. Następuje, że tak powiem, zwolnienie zapadek, czyli opróżnianie tego, co nie jest potrzebne, dlatego ludzie wymiotują albo chce im się momentalnie do toalety, ponieważ ciało mobilizuje się i pompuje krew do mięśni, aby człowiek podjął reakcję walcz albo uciekaj. Ale bardzo często mamy reakcję zamrożenia. Ta reakcja zamrożenia jest też związana z funkcjonowaniem nerwu błędnego, który jest najdłuższym nerwem w naszym ciele. Ale też z tym, bo te nasze reakcje na różne zdarzenia są związane też z tym, czy doświadczaliśmy w przeszłości różnych traumatycznych doświadczeń, stresu przewlekłego, albo czy byliśmy depresyjni.
0: Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, zdrowie w głowie, czyli porozmawialiśmy już co nieco, co w naszych organizmach może być, ale porozmawiamy sobie, bo też wspomniałaś o pewnej drodze wyjścia, bo to nie jest tak, że zostajemy z tym na całe życie.
1: To nie musi zostać na całe życie.
0: No właśnie, no to o tych drogach wyjścia między innymi porozmawiamy sobie po godzinie 15:00.

0: Za 10 minut będzie 15. Czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzieje się
3: bardzo dużo na polskich drogach. Kolejne ostrzeżenie od naszego słuchacza Rafała. Dla jadących w stronę Koszalina od Słupska korek na S6. Rzeczywiście tak jest. Mamy potwierdzenie od służb, że pomiędzy Sycewicami a Wrześnicą na 184 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Wprowadzono objazd od węzła Sycewice drogą wojewódzką 112 do węzła Wrześnica. I tak dokładnie proponujemy Państwu jechać. I od razu apelujemy o ostrożność, bo pogoda naprawdę jest trudna. Ogromne ulewy przesuwają się od północnego zachodu przez Pomorze. No niestety przez kilka następnych godzin nie będzie wcale lepiej. Ale mam dobrą wiadomość z S3. Nie ma już utrudnień po wypadku pomiędzy węzłem Wolin-Zachód a Brzozowem. W Parłówku można już przejechać na 36 km bez żadnych problemów. Z problemami niestety na Krajowej 92 w dalszym ciągu pomiędzy Kutnem a Łowiczem w miejscowości Niedźwiada. Na 392 km mamy blokadę po zderzeniu dwóch aut osobowych. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Objazd wprowadzony przez służby prowadzi przez Krajową 14, Wojewódzką 703 i Wojewódzką 702. Nadal spory ruch pomiędzy Dziekanowem Leśnym a Czosnowem w obydwu kierunkach. Na S17 w okolicach Garwolina kilkukilometrowy korek w stronę stolicy. I widać go na mapach bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie widać też spowolnienia i korki na A1 pomiędzy Warlubią a Nowymi Marzami i Pelplinem a Kopytkowem. Tutaj w sumie, jakby tak policzyć, to jest 30 km korków i utrudnień. Szczególnie dla Państwa, którzy jadą w stronę północną. Sporo utrudnień też w samym Trójmieście. Na S6 można utknąć w kilku miejscach, podobnie jak na S7 i w centrum Trójmiasta, w centrum Gdańska szczególnie, bo i w Gdyni spore korki nam się pokazują na mapach. Mamy propozycję, w zasadzie dobrą radę. Jedźcie ostrożnie i zaryzykujcie te kilka minut jadąc wolniej, ale dojadąc na pewno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarze zbliża się godzina 15. Czas sprawdzić, jaka będzie pogoda.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to spójrzmy już na wieczór. Wiadomo, że tutaj jeszcze w ciągu dnia w wielu miejscach burzowo, deszczowo, gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Jeśli chodzi o wieczór, to najpierw ta mniej przyjemna informacja. W wielu regionach jeszcze przez kilka godzin będą się utrzymywać burze i przelotny deszcz, dlatego warto zachować ostrożność na drogach. Dobra wiadomość jest taka, że od zachodu pogoda zacznie się poprawiać i to właśnie tam na zachodzie najszybciej pojawi się więcej rozpogodzeń, a burze będą stopniowo zanikały. Jutro czeka nas zdecydowanie spokojniejszy dzień. W większości kraju będzie więcej słońca, mniej chmur i znacznie mniej opadów. Tylko na południu i południowym wschodzie początkowo może jeszcze przelotnie popadać, a w górach miejscami zagrzmieć. Jeśli chodzi o aktualnie najwyższą temperaturę, to wszystko się zgadza. Południowy wschód naszego kraju. W Rzeszowie 35,5 prawie stopnia. To jest najcieplejsze miejsce, a najchłodniej w Łebie 17, prawie 18 stopni. Poza tym burzowo, wyładowanie atmosferyczne, punktowe zjawiska i taka pogoda jeszcze przez kilka najbliższych godzin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jesteśmy na sobotnich wysokich obrotach. Dzisiaj rozmawiamy o emocjach, o trudnych zdarzeniach, które nie chcemy, żeby zdefiniowały jakość naszego życia na przyszłość, więc porozmawiamy sobie nie tylko o tym, co z tymi emocjami zrobić i z naszymi reakcjami, ale także jak złagodzić pewne sytuacje. 2 minuty już prawie po 15:00.

0: 10 minut po 15 i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od S6 pomiędzy Sycewicami a Wrześnicą na 184 kilometrze. Osobówka uderzyła w bariery, jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Wprowadzono objazd od węzła Sycewice 112 wojewódzką aż do węzła Wrześnica. I proponujemy właśnie tak objeżdżać to utrudnienie. Kilka minut na pewno Państwo mogą zyskać. Koniec utrudnień na S3 pomiędzy Wolinem a Brzozowem. Po kilkugodzinnej blokadzie można już na 36 kilometrze jechać bez kłopotów. Kłopoty za to na 92 w dalszym ciągu pomiędzy Kutnem a Łowiczem w miejscowości Niedźwiada na 392 kilometrze. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, niestety jedna osoba została ranna. Droga jest ciągle zablokowana, a służby wyznaczyły objazdy przez Krajową 14, Wojewódzką 703 oraz Wojewódzką 702. Utrudnienie na S61 to nowe utrudnienie sprzed kilku minut. Pomiędzy węzłem Ełk Południe a Ełk Wschód, dokładnie jest to na obwodnicy Ełku na 125 kilometrze, osobówka uderzyła w bariery. Nic nikomu na szczęście się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Suwałk. Ruch odbywa się jednym wolnym pasem. Uważajcie w tamtym rejonie. I mamy utrudnienie na A1 niestety na odcinku pomiędzy węzłem Stanisławie a punktem poboru opłat Rusocin. To 16 kilometr. Doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego. Nie wiemy, co się stało. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale nie wiemy, co było przyczyną tego zdarzenia. Wiemy natomiast, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska, a służby blokują drugi pas w kierunku Gdańska. Zatem przejazd jest tylko pozostałą częścią drogi. Nie jest to cały pas, więc stąd ogromne korki. To utrudnienie może potrwać nawet do godziny 17. Pamiętajcie o nim, no i pamiętajcie o tym, że na A1 dzisiaj można utknąć naprawdę w sporych korkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment wrócimy do rozmowy o emocjach i o traumie.

No i wracamy do rozmowy o takich, bym powiedział delikatnie mówiąc, nieprzyjemnych sytuacjach za kierownicą, które mogą wpływać później na nasze zachowanie. Konkretnie mówimy o wypadkach, o zdarzeniach rozmaitych i niechęci na przykład do tego, żeby jeździć samochodem albo unikaniu pewnych miejsc, które właśnie mogą nam się kojarzyć

0: z takim wypadkiem. Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, Zdrowie w głowie. Porozmawialiśmy już o tym, że zaciskają nam się mięśnie, że nasz organizm może reagować pewnego rodzaju nawet chorobą. To są objawy somatyczne.
1: Tak.
0: Tak naprawdę nie wiemy na co, tak? Bo zapominamy, że w ogóle coś takiego miało miejsce. Ty zresztą wspomniałaś o tym, że to mogą być nawet, ta pamięć organizmu może być bardzo daleko sięgająca.
1: I możemy nie pamiętać danego zdarzenia, a ciało będzie pamiętać.
0: I co możemy z tym zrobić? Bo wygląda na to, że takie wyparcie, czyli uznanie, że to już było i trzeba o tym zapomnieć, nie działa, bo jednak organizm cały czas jest mądry i działa tymi skurczami mięśni, być może bólem, ale tak, żeby zrobić, tak uczciwie podejść do tego tematu, czyli zrobić to z poszanowaniem dla swoich emocji, swojego organizmu, a jednocześnie wejść w trochę nową rzeczywistość. Na podstawie tych swoich trudnych też doświadczeń.
1: Dobrze, to po kolei. W zależności od tego, jak głęboko jest ta trauma w naszym ciele. Zawsze relaksacja pomoże. Relaksacja, mówię tutaj o treningu autogennym Schulza i Jakobsena, to są takie podstawowe treningi, które stosujemy w gabinecie psychoterapeutycznym, dajemy je też pacjentom. One są na różnych platformach dostępne, można z tego skorzystać. Natomiast dlaczego ważna jest relaksacja i medytacja? Jestem orędowniczką relaksacji i medytacji, ponieważ po traumie i w wyniku traumy dochodzą zmiany w mózgu, zachodzą zmiany w mózgu. Jakie? Ciało migdałowate jest nadaktywne i szybciej, łatwiej reaguje na stres i zachowuje się, jakby ten stres był nadmiarowy w sytuacjach nieadekwatnych do danej sytuacji. Hipokamp też nam tutaj, ten stres i ta trauma wpływa nam na hipokamp, czyli na nasze emocje, jak reagujemy emocjonalnie. No i tam jeszcze jest kilka czynników, które mózg reaguje, no przede wszystkim na układ nerwowy. Czyli jakbyśmy popatrzyli na to, to ten układ nerwowy jest bardzo czujny, nadwyrężony, bardzo zmęczony, ale chodzi nam o tą czujność. Jak zminimalizować tą czujność? Właśnie poprzez relaksację. Możemy zacząć od krótkich, 3-5-minutowych technik oddechowych. I tutaj pojawia się problem u wielu osób. Och, przecież ja nie wytrzymam tych 5 minut. Ja zapominam. To się pytam, ile scrollują na telefonie. Okazuje się, że kilka godzin. Więc 5 minut możemy jednak znaleźć.
0: No tak, ale ja na przykład z treningów wiem. Często, kiedy te treningi są dosyć mocne i człowiek jest później, nie może złapać tchu, czasami nawet ma takie odruch wymiotny z wysiłku. Prosta rzecz, czyli takie głębokie wdechy i wydechy. Tak, tak, żeby ta przepona zaczęła pracować. I to jest niesamowity...
1: Przepona jest kluczem.
0: Tak, właśnie niesamowity mięsień, że on jakoś tak dziwnie, ale powoduje rozluźnienie całego ciała.
1: I tutaj wytłumaczę dlaczego. Cofnijmy się do okresu niemowlęcego. Jeżeli ktoś z Państwa ma małe dzieci, popatrzcie, jak te dzieci śpią. Te dzieci oddychają brzuszkami, a my dorośli głównie klatką piersiową. Czyli tracimy tą naturalną zdolność w wyniku stresu, różnych doświadczeń, oddychania brzuchem. Przestaje być to dla nas naturalne, a właśnie ten oddech brzuszny, ponieważ przez brzuch płynie nerw błędny, jest oddechem relaksującym i daje informację do nerwu błędnego, że możemy się zrelaksować. To ten oddech właśnie przeponowy u sportowców, u osób, które ćwiczą, u muzyków, ale też myślę, że u radiowców, u osób, które pracują głosem, jest takim świadomym oddechem. A możemy nauczyć się go ponownie.
0: No tak, i ja polecamy, myślę, że taki eksperyment, żeby położyć się na, nie wiem, na dywanie, na podłodze i
1: położyć ręce na brzuch.
0: Położyć ręce na brzuch i patrzeć, jak się unosi.
1: Czy się unosi? Czy się unosi? Czy klatka piersiowa się unosi?
0: Tak, i sprawdzić później, jak nasze emocje się kształtują i czy czujemy takie delikatne gilgotanie, jednocześnie ulgę, bo tak, to właśnie ta przepona wtedy robi całą tę magię.
1: Możemy też policzyć sobie. Możemy wziąć, policzyć. Jest technika, że liczymy wdechy, wstrzymywanie oddechów i wydechy. Czyli liczymy na przykład sobie, tak na początek, do 4, powoli na wdech, 1, 2, 3, 4, wstrzymywanie oddechu znowu, 1, 2, 3, 4, ale wydech zróbmy dłuższy, do 7, 8 policzmy. I nauczmy się tak oddychać. To jest tak na początek. Jeżeli będziemy codziennie stosować taką praktykę i będziemy wydłużać sobie ten czas albo 2 razy po 5 minut, 2 razy po 10 minut, to nasze ciało migdałowate będzie spokojniejsze.

0: nasz mózg będzie spokojniejszy. To też jest bardzo dobre w sytuacjach zaburzenia koncentracji, ale w zmęczeniu. Jak jesteśmy w trasie i robimy przerwy, drodzy Państwo, poddychajcie świadomie. Kiedy się denerwujemy, czasami zamiast coś powiedzieć, palnąć w cudzysłowie.
1: I rzucić wiązankę tak w samochodzie na kogoś, kto nas nie słyszy?
0: To poddychajmy, to jest lepsze. Nas. Oczywiście ktoś by powiedział, no tak, ale jak sobie łaciną porzucam, to jest mi lepiej. No tak, to też prawda.
1: Ale jest jeszcze skuteczniejsza metoda.
0: Jest, bez łaciny. Bez łaciny i świadomy oddech. Poza tym uczmy tego, jak my się nauczymy, uczmy naszych bliskich, dzieci, żonę, męża, sprzedajmy to każdemu. Oddychajmy razem z nimi, bo to jest naprawdę coś fenomenalnego. Ale też właśnie, mamy też element oddychania z ciałem tam, gdzie czujemy napięcie. Kiedy prowadzę zajęcia z oddychania czy z relaksu, to proszę pacjentów, aby oddychali do tego miejsca napięcia. Czyli wdychamy spokój, rozluźnienie w tym miejscu, w którym mamy to napięcie i wyobrażamy sobie, że wydychamy całe napięcie, ja to mówię tak obrazowo, jakby ulatywało jak para z czajnika z nas.
1: To ciśnienie.
0: Tak, taka dyfuzja jakby była, tak? Czyli wdychamy ten spokój, wydychamy to napięcie.
1: Czyli co, jeżeli ktoś czuje w nodze, to może tak jakby oddychać do nogi, tak?
0: Tak, oddychamy do nogi, do stopy, oddychamy do ręki, do głowy, tak. To wydaje się abstrakcyjne i absurdalne, ale to naprawdę działa. Ostatnio miałam w środę pacjenta, który widziałam, że był bardzo zburzony. Wysłuchałam, pogadaliśmy, ja mówię, dobrze, to relaksacja. Mówi, Boże, Pani Magdo, ja tak jechałem i ja tak liczyłem, że dzisiaj zrobimy tą relaksację. Ja naprawdę tak o to się mówiłam. Ja mówię, trzeba było powiedzieć, tak, ale widziałam, co się z nim dzieje. Od razu zeszło z niego po relaksacji i spokojnie mógł wyjść, bo też nie wypuszczamy pacjentów wzburzonych emocjonalnie z gabinetu. Nigdy.
1: No dobrze, to działa na każdego? Bo ktoś może powiedzieć, a na mnie to na pewno nie zadziała.
0: To ja powiem, spróbujmy. No, może nie za pierwszym razem. Natomiast nie znam osoby, na którą by to nie zadziałało. Znam osoby oporne. Wśród moich pacjentów też takie osoby
1: to
0: mam.
1: Są sceptycy?
0: Nie, im się nie chce. No. Nie, po prostu mam 2500 powodów, dlaczego nie. Ja mówię, to jest najbanalniejsze, najprostsze narzędzie, które mamy przy sobie. Oddychanie. Kolejnym narzędziem, o którym tu wspomniałeś, co pomaga nam redukować stres i poprawia hormony, czyli mamy tą dopaminę i endorfinę, to jest ruch, drodzy Państwo. Badania nie kłamią. Oddychanie,
1: relaksacja. No tak, człowiek, wiadomo, nie od dziś stworzony jest do tego, żeby się ruszać, a nie do tego, żeby siedzieć.
0: Tak.
1: Na przykład na kanapie, albo wiadomo, że kierowcy, którzy jadą długo i muszą wypełnić obowiązki swoje, no muszą swoje odsiedzieć, ale później warto poderwać się i zrobić coś dla swojego organizmu i dla swojego samopoczucia, jak się okazuje. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Dzisiaj pierwszy dzień sierpnia, ważna data w kalendarzach.
0: Wrócimy historyczna do tego, także, dokładnie.
1: Tak. 27 po 15.

0: Za pół godziny 16:00 czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trudno w to uwierzyć, ale na S3 mamy kolejne utrudnienie i to 2 km dalej niż to, które niedawno się skończyło. Pomiędzy węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska, dokładnie w miejscowości Różyca na 79 km, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest znowu pas w kierunku Szczecina, tym razem prawy pas. Przejechać możecie tylko pasem lewym i to bardzo ostrożnie. Służby na miejscu, pasy są obstawione, żeby nikt przypadkiem nie najechał na to utrudnienie, które już powstało. Ale to nie koniec wiadomości ze Strójki, bo pomiędzy węzłem Myślibórz a Pyrzyce w Krzemlinie na 38 km doszło do dachowania auta osobowego. Jezdnia w kierunku Szczecina jest całkowicie zablokowana. Wprowadzono objazd od węzła Myślibórz drogą wojewódzką 119 przez Pyrzyce do węzła Pyrzyce właśnie. To utrudnienie nawet 3 godziny może z nami być, więc pamiętajcie, jedźcie ostrożnie. Utrudnienie na S61 pomiędzy węzłem Ełk Południe a Ełk Wschód w ciągu obwodnicy Ełku na 125 km. Osobówka uderzyła w bariery, nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Suwałk. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie jednym pasem, podobnie jak na S3. Utrudnienie na A1C pomiędzy węzłem Stanisławie a punktem poboru opłat Rusocin na 16 km A1. Tutaj doszło do zdarzenia z udziałem jednego samochodu osobowego. Nic nikomu się nie stało, ale zablokowane są dwa pasy. Prawy i awaryjny w kierunku Gdańska. Przejazd możliwy tylko lewym pasem. Zwróćcie uwagę na pogodę. Przechodzą bardzo intensywne opady deszczu i w jednym miejscu może być bardzo, bardzo ślisko. A potem niestety budzimy się na barierach. Jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W wielu miejscach dzisiaj nawałnice, teraz intensywnie pada na południu Warszawy. Zresztą takich punktowych opadów dzisiaj także sporo. Pamiętajcie o światłach mijania, nie o światłach do jazdy dziennej. No i ograniczcie prędkość, jedźmy bezpiecznie. Czekamy także na informacje od Was.

0: Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka Zdrowie w Głowie. Rozmawiamy sobie o sytuacjach drogowych, o tym, jak reagują nasze ciała na przykład wypadki drogowe i co z tym zrobić. Mówiliśmy o relaksacji także, ale dzisiaj w kalendarzu pierwszy dzień sierpnia i porozmawiajmy sobie trochę teraz o historii, o tym, skąd w ogóle wzięło się to określenie PTSD i w ogóle zaczęło być brane pod uwagę przez specjalistów.
1: PTSD ma swoją historię w Stanach. Weterani po wojnie w Wietnamie chcieli, aby uznać, aby

0: terapeuci, ale też rząd, żeby uznał to, co się z nimi dzieje. Czyli flashbacki, traumę, zaburzenia snu, koncentracji uwagi, lęk, ataki paniki, taką derealizację, czyli odrealnienie. Bardzo wiele z tych weteranów popełniało samobójstwa, ponieważ nie radziło sobie z tym stresem pourazowym. To jest post-traumatic stress disorder. Mhm. Zebrali się, bardzo, bardzo wiele osób zebrało się wspólnie i agitowało tutaj.
1: Czyli można było znaleźć pewien wspólny mianownik po tych trudnych doświadczeniach wielu osób.
0: Bardzo wielu osób. I spójrzcie, proszę państwa, że to tak naprawdę dość późno. Tutaj mam doświadczenie i uznanie tego PTSD, wciągnięcia go w diagnostykę szeroko pojętą światową, tak? Więc odnosząc się tutaj do PTSD, do weteranów, do osób, które, wszystkich mundurowych, którzy polegli na służbach, bądź wrócili, miejmy też taką wrażliwość w sobie i też upamiętniajmy ich i ogromny szacunek do osób, które możemy się zgadzać, nie zgadzać z tym, ale to są osoby, które walczą za kogoś, walczą za ludzi tak naprawdę i walczą o coś, walczą za tych, którzy są w domach, żeby czuli się bezpiecznie. Poświęćmy dzisiaj uwagę tym, którzy polegli, tym, którzy wyjeżdżają.
1: Tym, którzy być może zmagali się z traumą.
0: Tak, i ich rodzinami.
1: I mieli dziwne zachowanie, którego wiele lat temu, wiele dekad temu w ogóle nikt nie brał pod uwagę.
0: Teraz
1: i te osoby cierpiały, tak, dwójnasób. No, bo z jednej strony przeżyły gigantyczny trud w walce na polu bitwy.
0: Przeogromne rzeczy,
1: a później przy powrocie do społeczeństwa, do normalnego życia także spotykały się z pewnego rodzaju odrzuceniem.
0: Odrzuceniem, ostracyzmem. Bardzo wiele weteranów wojennych z tamtych czasów to są osoby bezdomne. Nie byli w stanie żyć dalej wśród swoich rodzin, wśród społeczeństwa. Nie byli w stanie sobie poradzić, bo nikt im nie pomógł. W dzisiejszych czasach psychoterapia, farmakoterapia, czyli mamy i psychiatrię, i psychoterapia, pomaga ludziom wychodzić z traum. Obejmuje się opieką nie tylko osoby, które powracają z misji, bądź są po takich traumatycznych doświadczeniach, ale obejmujemy opieką również całe rodziny, bo rodzina też doświadcza traumy. Bo nagle osoba, która wraca, zmieniła się. To nie jest już ta sama osoba. Więc natomiast dochodzi się do tego, żeby wrócić, żeby ta osoba wróciła do rodzin, na łono społeczne. To jest możliwe. Nie u wszystkich, nie wszyscy zdążą na czas.
1: No właśnie, czyli też może być taka sytuacja, że ktoś wyjechał na misję, ojciec rodziny wraca i tak naprawdę, mimo że wrócił jest fizycznie, to dzieci wciąż nie mają kontaktu i żona także z tym człowiekiem, z inną wersją tego człowieka, ale dzięki temu, że to jednak zostało nazwane po imieniu, to PTSD, to
0: i że się leczy.
1: I że się leczy, można nad tym dzisiaj pracować. I pamiętajmy też o tych trudnych przypadkach z historii, także dzisiaj pierwszy dzień sierpnia. Rocznica 82. wybuchu Powstania Warszawskiego. Bardzo ważna data dla wielu Polaków. Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, zdrowie w głowie. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia.
0: Dbajcie o siebie państwo.

0: I od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety mamy bardzo dużo utrudnień. Ostatnie z nich to Małopolska, droga krajowa numer 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. W miejscowości Czchów na 36 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest poszkodowana, a droga w tym miejscu jest zablokowana. Służby wprowadziły objazd drogami lokalnymi. Uważajcie w tym miejscu. To bardzo niebezpieczny odcinek przy Zalewie Czchowskim. Droga wąska, a niestety dochodzi tam czasami do wyprzedzania, choć podwójna linia ciągła na większości odcinków tej drogi jest. Nowe utrudnienia na S3, niestety dwa. Pomiędzy węzłem Goleniów Południe a Kliniska w Różycy na 79 kilometrze zderzyły się dwa auto osobowe. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Szczecina. Wprowadzono przejazd wyłącznie lewym pasem. I drugie utrudnienie pomiędzy węzłem Myślibórz a węzłem Pyrzyce to 38 km i miejscowość Krzemlin. Tutaj dachował samochód osobowy. Jezdnia w kierunku Szczecina jest całkowicie zablokowana. Wprowadzony objazd przez węzeł Myślibórz, drogę wojewódzką numer 119 przez Pyrzyce i na węźle Pyrzyce wjeżdżają państwo z powrotem na S3. Na A1 też kłopoty pomiędzy węzłem Stanisławia a punktem poboru Opład Rusocin. Na 16 kilometrze doszło do zdarzenia z jednym samochodem osobowym. Nic nikomu się nie stało, ale zablokowane są dwa pasy, prawy i awaryjny. W kierunku północnym można przejechać wyłącznie lewym pasem, stąd spore utrudnienia. S61 pomiędzy węzłem Ełk Południe a Ełk Wschód, 125 kilometr. Osobówka uderzyła w bariery, nie ma osób rannych, ale znowu zablokowany jest jeden pas w kierunku Suwałk. I S6 pomiędzy Sycewicami a Wrześnicą. Na 184 kilometrze osobówka uderzyła w bariery, jezdnia w kierunku Szczecina zablokowana. Wprowadzony jest objazd od węzła Sycewice drogą wojewódzką 112 do węzła Wrześnica.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: No właśnie, pogoda jaka jest, każdy widzi, ale powiedzmy sobie co nieco o tym, co nas czeka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Końcówka dnia przyniesie stopniową poprawę, choć nie wszędzie jednocześnie. Jeżeli jesteście na zachodzie, najgorsze zjawiska będą już odchodziły. Im dalej na wschód, tym większa szansa, że jeszcze wieczorem pojawi się deszcz albo burza. No właśnie, mówili ratownicy Topru dzisiaj u nas w programie o tym, że wiele osób wychodzi w góry, no i niestety nie są odpowiednio przygotowani do zwłaszcza ekstremalnych, wysokich temperatur. Przy bardzo właśnie wysokich trzeba pamiętać o wyjątkowej ostrożności. O tym przypominają ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas upału w górach kluczowe jest wczesne rozpoczęcie wędrówki. Trzeba dużo pić, unikać otwartych grani w godzinach popołudniowych i wysokie temperatury drastycznie zwiększają ryzyko groźnego odwodnienia i udaru. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie się do wędrówki, kiedy żar leje się z nieba, mówi Mikołaj Grzech, dyżurny ratownik GoPru.
2: Jak się to z głową robi, to da się wędrować. Trzeba tylko pamiętać, żeby mieć jakieś nakrycie głowy, na pewno dużo picia w plecaku, zasłonić sobie czymś ramiona przed tym słońcem, kremy z filtrem, no cokolwiek, co nas przed słońcem ochroni. Chodzić się po górach da, tylko że trzeba się trochę zabezpieczyć.
0: I przy tak ekstremalnych pogodach czy zjawiskach trzeba być dość wyczulonym na wszelkie symptomy, jakie wysyła nasz organizm, i szybko na nie reagować.
2: Udar się może różnie prezentować na samym początku, natomiast no, na pewno trzeba reagować dużo szybciej, jeśli się odczuwa jakiekolwiek zmęczenie, cokolwiek jest niestandardowego w naszym zachowaniu naszego organizmu, to należy się gdzieś w cieniu schować, odpocząć, napić czegoś, nie forsować się fizycznie, tylko troszeczkę zwolnić.
0: A ratownicy ostrzegają, jeśli ktoś nie jest pewien swojej kondycji, powinien zrezygnować z wędrówki po górach podczas upałów. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, to jutro zapowiada się zdecydowanie spokojniej. W większości kraju będzie pogodnie, z umiarkowaną ilością chmur i przyjemniejszą temperaturą niż dziś. Nadal najcieplej pozostanie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą około 30 stopni. Jeżeli planujecie weekendowy wyjazd jeszcze i macie wybór, to niedziela będzie zdecydowanie lepszym dniem na dłuższą podróż. Pogoda będzie spokojniejsza, burz będzie znacznie mniej, a warunki na drogach powinny być dużo bardziej komfortowe niż podczas dzisiejszego popołudnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polskie Radio Kierowców i wysokie obroty. Jedziemy dalej.

0: Dużo ludzi pojechało nad morze. Mam wrażenie, że 3/4
1: że wszyscy.
0: Warszawy wyjechało, a tu nagle taki psikus pogodowy. Więc mam nadzieję, że jednak mimo wszystko udało się znaleźć trochę tego słońca na północy naszego kraju. Dajcie znać, jak to wygląda aktualnie, a my sprawdzamy sytuację drogową.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznę od utrudnienia na 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w Czchowie na 36 kilometrze tej drogi. Zderzyły się dwa auto osobowe. Jedna osoba jest ranna, droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi dla samochodów osobowych. Na A1 też mamy utrudnienie. Jeden samochód wypadł z drogi pomiędzy węzłem Stanisławia a punktem poboru opłat w Rusocinie. Na 16 kilometrze nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest pas prawy i awaryjny w kierunku Gdańska. Wprowadzono przejazd pozostałym lewym pasem, choć też nie jest najłatwiej. Bo jak popatrzę na mapę, to rzeczywiście jest tam spory korek, a w zasadzie korki, bo i w jedną, i w drugą stronę kilkanaście kilometrów spowolnień i kilka kilometrów korka. Niestety mamy potwierdzenie tragiczne doniesienia z 92, gdzie pomiędzy Kutnem a Łowiczem w miejscowości Niedźwiada na 392 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. W tym wypadku jedna osoba zginęła. Droga jest tam całkowicie zablokowana. Wprowadzono objazd drogą krajową numer 14, wojewódzką 703 i wojewódzką 702. Uważajcie w tamtym rejonie, bo te utrudnienia mogą z nami potrwać, mogą nam potrwać nawet do godziny 18.30. Pamiętajcie. Nie ma już złych wiadomości, nie ma utrudnień na drodze S61 pomiędzy węzłem Ełk Południe a węzłem Ełk Wschód na 125 kilometrze. Tutaj służby uprzątnęły efekty zdarzenia, w zasadzie zderzenia samochodu osobowego z barierami. Nic nikomu się nie stało, ale mieliśmy blokadę jednego pasa. I wracamy na S3, bo jedno utrudnienie się skończyło w okolicach Goleniowa, a dokładnie w Różycy na 79 kilometrze, ale niestety mamy jeszcze jedno aktywne pomiędzy węzłem Myślibórz a węzłem Pyrzyce, dokładnie w Krzemlinie na 38 kilometrze. Osobowy samochód dachował. Mamy przejazd tylko i wyłącznie pasem lewym. Jedźcie ostrożnie, uważajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A do tego wszystkiego biometr mamy niekorzystny, więc warto wzmocnić się kawą, no i planować sobie przerwy w podróży, jeśli jesteście w trasie. 13 minut po godzinie 16.

0: teraz w Podlasie, konkretniej Białystok. Tam można podziwiać dzieła sztuki na czterech kółkach. To zlot Truck Show właśnie w Białymstoku. Na parkingu przy stadionie blisko 300 kierowców z całej Polski prezentuje ciężarówki ozdobione m.in. barwnymi grafikami i lampkami. Odwiedzający podkreślają, że po tych autach widać ogromną pasję tych, którzy nimi jeżdżą.
1: Tu są ludzie z pasją. Się spotykają ludzie, którzy to po prostu mają w sercu. Ten zawód, mimo że jest ciężki, ciągle to lubimy. Zresztą widać po autach.
2: Dzieła sztuki, tylko że na kółka.
3: Naprawdę są tutaj prześwietne ciężarówki, bo jednak ludzie wkładają w to naprawdę masę serca.
2: I zjeżdżają się z całej Polski praktycznie. Czy Szczecina, czy gdzieś z Głów, ja z Łowicza przyjechałem, kolega tutaj natomiast z Kutna.
4: Przyjechaliście do Białegostoku specjalnie właśnie?
2: Tak, tylko po to.
4: Podobają ci się te ciężarówki?
5: Bardzo! Dziecko!
6: Jestem też kierowcą zawodowym i obserwując taką strefę tego transportu w Polsce, my tego na wschodzie nie mieliśmy i stwierdziłem z małżonką, że zrobimy coś właśnie dla kierowców naszych, lokalnych, żeby też pokazać ludziom, jak wygląda ten transport naprawdę.
7: Organizator zlotu Piotr Komor.
6: Tutaj mamy ciężarówki, które same ich wykończenie przekraczało koszt zakupu. To są już dzieła sztuki.
8: Bardzo miło tutaj przyjechać, spotkać się, zobaczyć, no i przede wszystkim wystawić się. To jest zaszczyt, można powiedzieć, żeby pokazać tym, czym pracujemy na co dzień.
0: Stadion w Białymstoku. Ciężarówki można oglądać dziś, ale także jutro za darmo, więc wszystkich pasjonatów, ale też tych, którzy chcieliby poznać realia pracy kierowców, zapraszamy do Białegostoku na Truck Show. Moi drodzy, a jeśli chodzi o sprawy i na przykład z naszej aplikacji, bardzo proszę o pozdrowienia dla mojej najukochańszej żonki Magdaleny, która mknie z Krynicy Zdrój do Gdyni swoim wymarzonym Volvo i jak zawsze was słucha. Dziękuję, Marek Pasażer. Pozdrawiamy serdecznie naszą słuchaczkę Magdalenę. No i szerokości życzymy.

Droga numer 15 Gniezno-Września, wypadek dwóch, trzech aut. Zdaje się, że w miejscowości

0: żydowo albo za Żydowem, o czym pisze nasz słuchacz w naszej aplikacji. A jeśli chodzi o pozostałe informacje, trochę tego jest, tych utrudnień dzisiaj sporo, piętrzą się i teraz Kuba Hanak o szczegółach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za to, że piszą w naszej aplikacji, bo my możemy natychmiast ostrzec innych. Ale przejdźmy teraz do tych wydarzeń na drogach, o których donoszą nam służby. Na drodze ekspresowej S6 pomiędzy węzłem Owczarnia a Gdańsk lotnisko na 328 kilometrze doszło do awarii auta osobowego. Tenże samochód blokuje jeden pas w kierunku Łodzi. Wprowadzono przejazd wyłącznie pasem prawym. Uważajcie, bo około 2 godzin to utrudnienie może nie potrwać. Utrudnienie na krajowej 43 pomiędzy Rudnikami a Wieluniem w miejscowości Dalachów to 17 km. A dachował samochód osobowy. 2 osoby zostały poszkodowane w tym zdarzeniu. Droga jest teraz całkowicie zablokowana. Utrudnienie powstało około godziny 16 i służby donoszą, że może potrwać nawet do godziny 19. Objazd wyłącznie drogami lokalnymi. Nie ma już utrudnienia na A1 pomiędzy Stanisławiem a Rusocinem, de facto punktem poboru opłat w Rusocinie na 16 kilometrze, ale zerkam na mapę i nieustające korki i w okolicach Rusocina, i w okolicach Pruszcza Gdańskiego w obydwie strony, ale też w stronę północną pomiędzy Nowymi Marzami od grupy po Warlubie i potem do Pelplina aż od Kopytkowa. To jest wina remontu, który jest na A1. Ograniczeń w przejeździe, ograniczeń do jednego pasa i ogromnego ruchu, który panuje dzisiaj na autostradzie A1. Aktualizacja utrudnienia ze Strójki. Wprowadzono przejazd lewym pasem na odcinku pomiędzy Myślibożem a Pyrzycami w Krzemlinie. To jest 38 kilometr. Tutaj dachował samochód osobowy i też te utrudnienia mogą powstać, potrwać do godziny 19. I też prośba, żebyście w tym miejscu bardzo, bardzo uważali. Niestety nadal mamy informację o tym, że zablokowana jest 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w Czchowie. To 36 km. Tutaj zderzyły się 2 auta osobowe. 1 osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Objazd wyłącznie drogami lokalnymi dla aut osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do 17:00.

0: Przypominamy, jutro duże utrudnienia na drogach w Małopolsce. To w związku z rozpoczynającymi się zawodami Ironman. Od godziny 7 do 15 całkowicie zablokowana będzie droga krajowa nr 94 od Krakowa do Bochni. Objazd dla kierowców odbędzie się autostradą A4. 2,5 tysiąca triatlonistów z kilkudziesięciu krajów będzie pływać, biegać i jeździć po Krakowie i Małopolsce. Po blisko 2 kilometrach pływania zawodnicy pokonają 90 km na rowerach, po czym przebiegną półmaraton. Meta zawodów zlokalizowana została na rynku głównym, mówi Michał Drelich, organizator zawodów.
1: Udało nam się połączyć życie miasta z wielką imprezą sportową, więc była to obustronna ekscytacja i zachwyt. Z jednej strony mieszkańców i turystów, którzy mogli być świadkami wyjątkowej rywalizacji sportowej, a dla sportowców z kolei możliwość rywalizowania wśród, no nie boję się powiedzieć, dziesiątków tysięcy kibiców zgromadzonych wokół Wisły czy rynku w Krakowie.
0: Organizatorzy zapewniają, że w związku z prognozowanymi upałami przy trasie znajdzie się więcej zespołów medycznych, ale także będą wolontariusze i ratownicy.
1: Uruchomiony został specjalny protokół bezpieczeństwa. Zwiększyliśmy ilość wody na tak zwanych punktach odświeżania, zwiększyliśmy ilość kurtyn wodnych na trasie biegowej, dołożyliśmy kurtynę wodną na trasie rowerowej. Mamy też dodatkowy punkt z lodem, który dodaliśmy i ze sprayami mrożącymi mięśnie, tak żeby je schłodzić.
0: Zawody spowodują duże utrudnienia w ruchu nie tylko pod Wawelem, ale też w Wieliczce i Bochni.
1: Droga krajowa jest na prawie całej długości od Krakowa do Bochni wyłączona z ruchu, więc tutaj najważniejsza informacja dla kierowców to, żeby zapoznać się z objazdami. Będzie też uruchomiona specjalna infolinia, gdzie będzie można zasięgnąć informacji. Na trasie jest oczywiście wyznaczone kilka śluz, gdzie będzie można przeciąć drogę 94. Warto się przygotować. Ja jeszcze raz przepraszam za wszystkie utrudnienia, no i proszę o wyrozumiałość.
0: Kraków-Bochnia, trasa numer 94, objazdy A4. Zawody rozpoczną się o 8, chociaż te utrudnienia rozpoczną się już o godzinie 7. Największe w ruchu samochodowym potrwają do godziny 16.

0: Tam sprawdzamy teraz, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zacznijmy od Pomorza. S6 pomiędzy węzłem Gdańsko-Wczarnie a Gdańsk-Lotnisko na 328 km. Zepsuł się samochód osobowy, blokuje jeden pas w kierunku południowym, czyli w kierunku Łodzi. Wprowadzono przejazd wyłącznie pasem prawym. No i S7 to nowe utrudnienie pomiędzy węzłem Gdańsk-Południe w Gdyni. No przepraszam, bo służby podały dwie różne lokalizacje. S7 w Gdyni na 8 kilometrze pojazd osobowy uderzył w bariery. Nie ma osób rannych, zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Wprowadzono przejazd pasem prawym. No czasami to niestety takie pomyłki się zdarzają. Krajowa 43 pomiędzy Rudnikami a Wieluniem w Dalachowie to 17 km. Dachował samochód osobowy. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Przejazd jest możliwy wyłącznie drogami lokalnymi, na które kierują służby. Podobna sytuacja jest na Krajowej 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w Czchowie na 36 km. Doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba niestety w tym zdarzeniu ucierpiała. Droga jest zablokowana. Objazd wyłącznie drogami lokalnymi, tylko dla samochodów osobowych. Droga ekspresowa S3 pomiędzy węzłem Myślibórz a Pyrzyce w Krzemlinie to 38 km. Dachował samochód osobowy. Przejazd możliwy wyłącznie pasem lewym w tym miejscu. Na Krajowej 11 pomiędzy Jastrowiem a Podgajami na 146 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Służby wprowadziły ruch naprzemienny jednym pasem. S6 pomiędzy Sycewicami a Wrześnicą na 184 km. Osobówka uderzyła w bariery. Jezdnia w kierunku Szczecina zablokowana. Wprowadzono objazd do węzła Sycewice drogą wojewódzką 112 aż po węzeł Wrześnica. I 92, tu niestety mamy aktualizację z tego miejsca. Jedna osoba zginęła, jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch samochodów osobowych pomiędzy Kutnem a Łowiczem w miejscowości Niedźwiada na 392 km. Droga jest zablokowana, wprowadzono objazd po drodze krajowej numer 14, drodze wojewódzkiej 703 i drodze wojewódzkiej 702.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witam, właśnie wyjeżdżam z Krakowa do Warszawy. Można info, jak wygląda trasa. Tomek z Warszawy. I jak wygląda trasa? Bez większych utrudnień. Ruch taki jak zwykle. Całość powinna zająć 2 godziny 53 minuty przez S7, więc szerokości życzymy. I na razie ta trasa wygląda całkiem przyjemnie. 8, 7,5 do 17.

0: 4 minuty pozostały do godziny 17. Przypominamy dzisiaj pierwszy dzień sierpnia. No i ważna data w historii Polski. Godzina W o godzinie 17. Oczywiście rocznica 82. wybuchu Powstania Warszawskiego. Marcin Koczyba. I tę godzinę zaczniemy nieco inaczej.
1: Tak, troszkę inaczej. Zaczniemy od tego, że przypomnimy, że jest godzina 17, czyli godzina W. I potem ku czci, dla upamiętnienia, zagramy utwór, który o tym właśnie opowiada. I dopiero potem prognoza pogody. Tak, żeby ta godzina 17 była tym momentem, gdzie kto może się na chwilę zatrzymać, zadumać. Nie mówię, że zatrzymywać się na drodze, ale przez chwilę chociaż wrócić pamięcią do tamtych dni. Ten 1 sierpnia to jest jeden dzień, kiedy w roku wspominamy wybuch powstania i tych ludzi, którzy dzisiaj, jak słucham wspomnień powstańców, mówią, że to był najszczęśliwszy dzień w ich życiu.
0: Marcin Koczyba zostaje, a my już dziękujemy. Paulina Olak, Piotr Firan, do usłyszenia, i Pawełek także, który zrealizował program. Dziękujemy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Upalne popołudnie, 30 stopni, 34 nawet miejscami pokazują termometry. Najcieplejsze miejsce w Polsce to Rzeszów 36, najchłodniej w Elblągu 17. Nocą zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Od zachodu mogą pojawić się też rozpogodzenia, ale będą i przelotne opady deszczu i burze. W całym kraju z wyjątkiem zachodu i północnego zachodu. Prognozowana wysokość opadu we wschodniej połowie Polski do 25 mm, lokalnie około 30. Na zachodzie mogą też pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 na północnym zachodzie, około 15 nad morzem i w centrum do 20 na południowym wschodzie.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 17 PRK, Polskie Radio Kierowców. Jakub Domoracki w studiu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Marcinie i dzień dobry Państwu, kłaniam się.
0: Niesłychanie upalny i do tego wszystkiego, no w Warszawie jest taka wilgotność powietrza, że rozmawiałem dzisiaj ze znajomymi, którzy no, na stałe mieszkają w Azji i mówią, że czegoś takiego u nich nie ma.
1: W tej chwili
0: jest 40 stopni tam. W Armenii dokładnie rzecz biorąc, i jest suche powietrze, a tu nie da się wytrzymać, więc mamy rzeczywiście taki dość trudny
1: klimat. Przebiliśmy Armenię rzeczywiście, ale padało przez chwilę, jakieś godzinę temu czy dwie, ale nic to nie dało.
0: No nie, nawet gorzej, bo jest większa wilgoć powietrza, wilgotność. W związku z tym apelujemy do Państwa, uważajcie na siebie, to jest naprawdę pogoda, która może wydłużać czas reakcji, powodować osłabienie, dużo wody, co najmniej dwie butelki 1,5-litrowe,

0: lepiej byłoby 3, tak mówią lekarze.
1: Zresztą wczoraj wieczorem o tym rozmawialiśmy między innymi, że te upały mają na nas bardzo, no, zły wpływ właściwie, jednoznacznie zły wpływ i niestety widzimy to także na drodze, bo mamy niestety sporo kolizji, sporo wypadków i oczywiście wakacyjnych korków.
0: No to teraz przejdziemy do szczegółów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A oczywiście te wakacyjne korki, na przykład w województwie pomorskim. Zakorkowana i to bardzo, bardzo poważnie jest droga wojewódzka numer 216 pomiędzy Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem. Przypomnę oczywiście, że tej trasy nie da się ominąć i tam przyda się naprawdę dużo cierpliwości, bo ten korek w tej chwili liczy grubo ponad 10 km. Chodzi oczywiście o jezdnię w kierunku Trójmiasta, ale w przeciwną stronę także spore spowolnienia i gdzieniegdzie właśnie korki, czy to w Chałupach, czy dalej w Kuźnicy, chociaż także w Jastarni, w Juracie i w Helu także obserwujemy spory ruch. Zakorkowana i zatłoczona jest również sąsiednia trasa numer 215 w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłopowa, Rozewia i Władysławowa. Na obwodnicy Trójmiasta także mamy korki i to właściwie nie jeden korek, bo tak, zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa, Gdańsk-Owczarnia, a Gdańsk-Lotnisko. Tutaj doszło do awarii samochodu osobowego i na kilometrze 329 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Zakorkowana obwodnica jest także w drugą stronę, czyli w kierunku północnym, pomiędzy węzłami Gdańsk-Południe, Kowale, a Gdańsk-Karczemki. Droga krajowa numer 75 w Małopolsce, a zatem już południe naszego kraju, jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w miejscowości Czchów. Na kilometrze 37 doszło do wypadku dwóch aut osobowych, jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie drogi lokalne. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze, krajowa 43 w Opolskiem pomiędzy Wieluniem a Częstochową nie jest już zablokowana, natomiast jest nadal częściowo zablokowana w miejscowości Dalachów. Tutaj doszło do dachowania auta osobowego. I jeszcze wspomnę o autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi, a Wrocławiem w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy dzisiaj w Auto Retro, powspominamy trochę jak zawsze te starsze samochody i opowiemy o bardzo pięknej, cennej i mądrej wyprawie z Mombol. O tym dzisiaj będzie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: nasz czas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 17. Jak już mówiliśmy dzisiaj, w Moto Retro porozmawiamy o wyprawie retro, wyprawach retro, które od kilku lat się odbywają i nazywają się Złombol. Piękna nazwa i ona w jakiś sposób odnosi się do pojazdów, które biorą w nim udział. A pomysłodawczynią i założycielką tego projektu jest Martyna Kinderman-Teclaw. Witaj, dzień dobry.
2: Cześć, witam.
1: Cześć. Słuchaj, 17-latką będąc, taki projekt zorganizowałaś i proszę bardzo, działa. I, no i jest po pierwsze dla świata motoryzacyjnego, to ja myślę, że

0: to jest taka piękna parada, gdzie można się nacieszyć tym, co tam mamy. Jedne lepsze, drugie gorsze, jedne bardziej lepiej utrzymane, inne dla żartu nawet poprzerabiane. Ale to wszystko razem tworzy klimat. I zacznijmy od tego, jak na to wpadłaś i jak ci się udało zorganizować taki projekt?
1: No nie byłam sama, jeszcze później będziesz miał okazję porozmawiać z Marcinem, był z nami też wtedy Jasiu, Artur. No tak jak wspomniałeś, no 17 lat to jest taki wiek trochę, w którym ma się różne pomysły, lepsze, gorsze, szalone, wesołe i troszeczkę i z pasji do motoryzacji, trochę z nudów i trochę też, żeby zrobić po prostu coś innego. Z tęsknoty również właśnie do starych pojazdów, które ja akurat bardzo dobrze pamiętam i przez tatę, i przez dziadków. No i tak gdzieś tam ziarnko do ziarnka właśnie powstał Ride z Wombol.
0: Słuchaj, a jakie to były pojazdy te dziadka i taty, które wspominałaś?
1: Akurat mój tata ścigał się, był rajdowcem maluchem, a mój dziadek dużym Fiatem.
0: Proszę bardzo. No, no to, to już się, to wiesz, że genetycznie jesteś obciążona, to nie, nie ma żartów.
1: Dokładnie.
0: To już trzeba było. No i teraz tak, no, sam pomysł wziął się stąd, że ta wyprawa to nie jest tylko przejażdżka taka wokół komina czy nawet dalej, ale to jest projekt, dzięki któremu zbieracie pieniądze. Co roku.
1: Tak, tak, zawsze to zaznaczamy, że w sumie to jest najważniejsza rzecz i motywacja dla nas, ponieważ jest to rajd charytatywny i już od 20 lat właśnie sprzedając powierzchnię reklamową na samochodach darczyńcom, wspieramy domy dziecka teraz już w całej Polsce, bo zaczynaliśmy oczywiście od dwóch, potem rozrosliśmy się na Śląsk, potem o Polskie, ale jak zaczęliśmy dysponować takimi pieniędzmi, żeby wspierać dzieciaki w całej Polsce, to już od kilkunastu lat właśnie na całą Polskę działamy.
0: No a ile mniej więcej samochodów bierze udział? W tym roku ile pojechało na wyprawę i gdzie byliście?
1: Zgłosiło się 750.
0: Okay.
1: To nie jest nasz rekord. Aha. Nasz rekord padł 5 lat temu, kiedy to zgłosiło się 950 samochodów.
0: Nieźle.
1: Ale nigdy nie startuje jakby pełna flota, tak? Tych, którzy się zgłosili. Czasem po prostu nie dojadą na start po numery startowe, a czasem rozkraczą się po prostu wcześniej. Czasem jakieś też przypadki losowe. Także no jest nas sporo i to nie są tylko czterokołowce, bo bywają też jednoślady.
0: Czyli motocykle.
1: Oczywiście, tak. Ludzie... No rowerem jeszcze nikt nie pojechał, ale czekamy.
0: No właśnie, a gdzie byliście w tym roku?
1: W tym roku byliśmy w Maroko.
0: No, to na rowerze by trochę zajęło.
1: Tak, troszeczkę, no.
0: Ile to było kilometrów, pamiętasz? Do zrobienia?
1: 3,5 tysiąca kilometrów, ale to bardzo zależało też od trasy, ponieważ na uczestników taka przeprawa promowa. Niektórzy decydowali się już z Genewy. Czasem po prostu dlatego, że no, dała im w kość podróż, upały doskwierały, auta odmawiały posłuszeństwa, więc tak po prostu, żeby sobie na przykład odpocząć te kilkanaście godzin i przepłynąć tych kilometrów trochę. Niektórzy z Hiszpanii, 3 promami. Pomysłów było co niemiara, także zaokrąglimy to do 3200 kilometrów i każdy mógłby sobie coś z tego wybrać.
0: No nieźle. A tak sobie myślę, bo tak patrzyłem na te samochody wasze, najstarszy to, to właściwie który jest? Wiesz, czy trudno powiedzieć?
1: W tej edycji na pewno to była Syrenka, która seryjna, która jechała.
0: I objechała, wróciła cało i zdrowo?
1: Jeszcze szaleńcy wzięli przyczepę, tak, tak. No niesamowici. No to jakby ja oczywiście gratuluję każdemu uczestnikowi i kibicuję, natomiast jest takie grono szaleńców, które ma u mnie jeszcze taką gwiazdkę superior.
0: Tak, i to ja na przykład wielokrotnie widziałem uczestników waszej wyprawy gdzieś w różnych częściach Polski, którzy zmierzali, żeby do was dołączyć. I zawsze to jest fajne auto, uśmiechnięci ludzie i pozdrawianie przez tych, którzy was mijają. Ja przynajmniej zawsze pozdrawiam, bo jak widzę ludzi, którzy robią fantastyczne rzeczy, to od razu mam lepszy nastrój w takim dniu, choćby nie wiem co. Powiedz mi, kim są ci ludzie, którzy jadą? Wy ich jakoś szukacie? Oni sami przychodzą? Jak to się dzieje?
1: Czy my ich szukamy? No, troszeczkę tam próbujemy nieść tą dobrą nowinę i mówić o tym, co robimy. Więc
0: ładnie brzmi.
1: Pewnie też ma to jakiś wydźwięk. Ale ja słyszę od wielu uczestników, że na przykład oni kiedyś jechali jako jeden team, a teraz już jest ich 5. Oni się po prostu rozmnożyli. Czasami się po prostu poprzesiadali do różnych samochodów i pociągnęli ze sobą inne ekipy, albo właśnie zaprosili jeszcze innych.

0: do uczestniczenia. Niektórzy się rozstali dlatego, że chcieli jechać już Lublinem bardziej wypasionym, coś tam sobie porobili, a inni jeszcze dalej gdzieś tam tą Skodą faworytką cisną od kilku lat, więc tak właśnie jest ich coraz więcej. Troszeczkę nam się samochody kończą, no bo to jest ciężko już teraz dostać, wiesz, malucha, który no po prostu tak jak go teraz kupisz, no to przejedzie te 3,5 tysiąca kilometrów. Teraz łatwiej jest kupić na pewno czy faworytkę, czy Lublina. Tak, nawet tam, z Polonezami już jest ciężko.
1: Bo tam widzę, że jadą nie tylko samochody polskie, ale w ogóle głównie z demoludów, tak? Czyli tam widziałem tak. No, NRD-owskie auta, czyli tam Wartburgi, czy Trabanty.
0: Bo zasada jest taka, że to ma być pomysł lub zamysł komunistyczny, więc tutaj wiesz, i blok wschodni, no, także to jakby mamy bardzo restrykcyjny regulamin. Bardzo często pytają się ludzie, a dlaczego nie Golf, a dlaczego nie Seicento. No, ale nas już jest tak dużo, że po prostu
1: musi być selekcja.
0: Mamy jakby dokładnie taką mocną tutaj
1: no, prawie weryfikację. 1000 aut, to jest w ogóle nieprawdopodobna historia. Jak to wszystko ma przejechać i logistyka do tego, no, to jest ogromne wyzwanie. A tak sobie do Maroka pojedziemy, tak? To naprawdę podziwiam was. Fantastycznie. Świetna robota. Słuchaj, dobrze, wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Państwa zachęcam, żeby z nami zostać. Nasza aplikacja cały czas do dyspozycji. Można do nas pisać, mówić. A my dzisiaj w Motoretro o Złombolu jeszcze sporo porozmawiamy.

0: 17.30 PRK, Polskie Radio Kierowców, Jakub Domoracki w studiu o Złombolu. Dzisiaj rozmawiamy. Wybrałbyś się tak na przykład do Maroka dużym Fiatem albo Dacią, ale taką starą Dacią.
1: No rozumiem, że nie teraz nowoczesną. To by było wyzwanie. Przede wszystkim myślę o temperaturze w tym aucie. Co by było?
0: Co by było, gdyby... Tak. No właśnie, ale podobno u nas temperatura jest gorsza niż gdzie indziej.
1: To prawda, to
0: wyjeżdżają do Maroka, żeby się ochłodzić.
1: No chyba trochę przesadziłeś.
0: Możliwe, ale kto wie, kto wie.
1: Bo mówimy jeszcze o takich starych samochodach, gdzie klimatyzacji nie było. Chociaż jak ty często mówisz, ale był klimat.
0: Tak, no i właśnie oni się napawają tym klimatem. Są zadowoleni, jak słyszeliśmy Martynę przed chwilą. Głos jak dzwoneczek, radość w tym głosie, więc to jak widać przynosi szczęście. I to jest super pomysł na następne wakacje. Może państwo się zdecydują, czy w tej wyprawie, czy w innej, ale warto cieszyć się tymi samochodami, jeśli je macie. No dobrze, teraz zaglądamy na drogi, a tam wszystkie i nowe, i stare. No i co z tego wyniknęło, opowie Jakub Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 92 w województwie łódzkim pomiędzy Łowiczem a Kutnem doszło do tragicznego wypadku dwóch aut osobowych w miejscowości Niedźwiada. Trasa była całkowicie zablokowana w obu kierunkach i teraz dostaliśmy informację, że jezdnia została już odblokowana i zarówno w kierunku Kutna, jak i w stronę Łowicza można jechać bez przeszkód. Pewne spowolnienia na pewno tam jeszcze się utrzymują, ale dobra wiadomość jest taka, że Krajowa 92 jest już w tym miejscu właśnie przejezdna. Zakończyły się utrudnienia w Małopolsce na drodze krajowej numer 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem, gdzie w miejscowości Czchów zderzyły się dwa pojazdy osobowe i tutaj także trasa była zablokowana w obu kierunkach i w tej chwili dostaliśmy także informację, że już tej blokady nie ma i zarówno w kierunku Nowego Sącza, jak i w stronę Brzeska można jechać bez przeszkód i nie trzeba korzystać z objazdu. Jak już powiedziałem o trasie małopolskiej, to tutaj wspomnę o dwóch innych trasach w tym regionie. Zakopianka. Zakopianka, jak to zwykle bywa w wakacje, w weekend szczególnie, jest zakorkowana, jest zatłoczona na fragmencie podhalańskim i to zarówno w kierunku Zakopanego, jak i w stronę Krakowa. Ale także mamy spory ruch, spore spowolnienia, także pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Autostrada A4 jest zakorkowana przed bramkami w Balicach na jezdni od strony Katowic w kierunku Krakowa, ale także spore spowolnienia obserwujemy w przeciwną stronę. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj niestety nie mam dobrych informacji dla wszystkich wypoczywających, może tak bym powiedział, nad polskim morzem. Cały czas wielokilometrowy zator. Właściwie ten zator się robi coraz dłuższy. Chodzi o trasę wojewódzką numer 216 pomiędzy właściwie już Jastarnią, Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem. Jezdnia w kierunku Gdyni jest bardzo poważnie zakorkowana i także korek utrzymuje się na obwodnicy Trójmiasta i w pobliżu węzłów Gdańsk-Osowa i Gdańsk-Owczarnia, a także niedaleko węzła Kowale, Gdańsk-Szadułki czy Gdańsk-Karczemki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

20 minut do 18 PRK, Polskie Radio Kierowców Motoretro. Pozdro dla szefowej z Łombolowej, dzięki za to, co robicie. Pozdrawiam No Name Team, to z naszej aplikacji. Wpis od naszego słuchacza. A tutaj ktoś pyta, co tam słychać w ten upalny dzień, bo ze mnie pod siebie lewa.

0: No właśnie, chyba ze wszystkich. Wilgotność powietrza plus taka temperatura to jest mieszanka naprawdę bardzo męcząca. I kolejny wpis. Klinika Starych Aut, Team Kopeć pozdrawia wszystkich złombolowiczów. Norbert, nasz słuchacz, pan doktor. Pozdrawiamy, panie doktorze. Cieszymy się, że jest pan z nami. To jest... tych wypraw już mamy kilka, bo pojawiła się też wielka wyprawa maluchów. No i tak naprawdę coraz więcej osób chce brać udział w takim spontanicznym pomaganiu innym. Zaczęło się od Złombola, lat temu ileś tam, tak, 17-letnia wówczas Martyna postanowiła ten projekt przygotować. No i jak się okazuje, strzał w dziesiątkę. Znam kilka osób, które w tym Złombolu jeżdżą i przyznaję, że czasami jestem zdumiony. Był taki przypadek, kiedy jeden ze złombolowiczów z Krakowa jechał dużym Fiatem, a na dachu tego dużego Fiata miał narty. To było latem i jechali do Grecji. Czy Martyna jest z nami? Halo?
1: Tak, jestem. No i chyba do nart jeszcze były walizki.
0: Tak, i były walizki i ja pamiętam, jak pytałem chłopaków, czyli to był Wojtek Żaliński między innymi, po co im te narty, a tak, bo ładnie wygląda. Podobno Grecy nie mogli wejść ze zdziwienia, jak w lipcu chłopaki dużym światem z Polski pojechali z nartami. Ale ty to zebrałaś takich właśnie ludzi, no po prostu to są wszystko fantastyczni ludzie z poczuciem humoru, dystansem do siebie i chyba świetnie się bawicie na tych wyjazdach, jakby abstrahując od tego, że zbieracie pieniądze i że to jest cudowny projekt. To też przyjacielska
1: to
0: taka
1: właśnie, tak, ale to się właśnie bardzo łączy i tutaj na przykład No Name Team, który pozdrawiał, to też już jest taka wieloletnia znajomość na przykład. Chłopacy właśnie z kantyny, mimo tego, że gdzieś tam jakieś przerwy mieli, mają, to wracają. No na Złombolu się rodzi wiele przyjaźni i to jest bardzo odczuwalne potem w życiu. No 20 lat to dla nas to już jest naprawdę cała nowa książka kontaktów w telefonie. Także no ja bardzo z jednej strony polecam Złombol, z drugiej strony odradzam, bo myślę, że to trzeba zawsze bardzo dobrze przemyśleć.
0: Tak, no bo to miesz możliwości, tak, a nie tylko to, co ci się zamarzy, bo to tak naprawdę wysiłek jest ogromny, żeby to wszystko przetrwać. Ile trwała ta wyprawa?
1: 5 dni jest na dojazd do mety, 5-6, bo robimy już od dłuższego czasu, jak podnieśliśmy powiedzmy ten dystans, kiedyś to było takie 2500 km, no teraz jest ponad, no prawie 1000 więcej nieraz, więc są 2 dni mety, więc takie 5-6 dni trzeba jechać, tylko że wiesz, no sam wyjazd to wyjazd, ale jeszcze trzeba się do tej wyprawy przygotować.
0: No i to jest przedsięwzięcie. A powiedz mi, jak to jest? To wy na przykład każdy sobie indywidualnie załatwia noclegi po drodze, czy wy jako, czyli ty naprawdę jako organizator bierzesz to na siebie?
1: Nie, nie. Każdy jedzie jak chce. Mhm. Na starcie ludzie dostają kompendium, takie wiedzy powiedzmy Złombolowicza. Mhm. Można tam znaleźć różne przydatne informacje, jak właśnie to, jakie kempingi sugerujemy. Ale tak jak wspomniałam na poprzednim wejściu, trasa jest dowolna, więc tak jak ktoś chce i sobie zamarzy, tak może jechać po prostu. Wiesz, nieraz też było tak, że ktoś przyjeżdżał na start, ale stwierdził, że nie, nie, w tym roku ja nie chcę upałów i pojechał do Norwegii, tak? I to też jest okej. Okay. No, tworzy tam społeczność, okay, przyjeżdża na start, bo wiele ludzi mówi, że no tutaj ta pomoc dzieciakom i sama droga w sobie, obojętnie gdzie ona nie prowadzi, jest po prostu ważna.
0: Mhm. Ale to ten taki cel nadrzędny, czyli zbieranie pieniędzy, to właśnie jak już wspomniałaś, polega na tym, że udostępniacie przestrzeń reklamową na waszych samochodach, tak? I wtedy ci reklamodawcy wpłacają pieniądze na rzecz no tej właśnie zbiórki.
1: Tak, tak. U nas od 20 lat jest zasada, że 100% tego, co wpływa na konto, idzie właśnie na dzieciaki z domów dziecka. Nikt tutaj nie czerpie żadnych korzyści finansowych z tego, co jest bardzo ważne dla nas. No i uczestnicy też bardzo głośno o tym mówią, ponieważ całe przygotowanie, cała wyprawa, wszystkie koszty związane z tym są po stronie właśnie uczestnika.
0: Czasem te koszty są większe, jak się auto popsuje i zostanie. To a propos krakowskiej ekipy, bo wiem, że ten Fiat gdzieś utknął, nie pamiętam, w Grecji czy gdzieś.
1: I chyba ze 2 lata postał,
0: czy w Toskanii? W Toskanii, tak.
1: Tak, tak. To chyba było odnośnie ich imprezy, jak pojechali na taką włoską imprezę, przepraszam, teraz mi wypadło z głowy, Mille Miglia.
0: Tak, Mille Miglia.
1: I została właśnie tam ich kantyna. I tam stała trochę, bo jak kiedyś się pytałam, czemu właśnie nie jeżdżą, ktoś mi powiedział inny, że po prostu kantyna została we Włoszech i stoi.
0: I co, wrócili samolotem, tak? Czy pociągiem?
1: Nie mam pojęcia, jak oni to wtedy rozwiązali, ale to

0: było więcej aut, więc może jakoś się tam do kogoś przesiedli, bo to jest właśnie też ciekawe, że wielokrotnie na Złomborzu dzieje się tak, że po prostu ludzie muszą się przesiąść do innych załóg, więc ogłaszają na przykład, że fura im się po prostu rozpadła kompletnie i że szukają powrotu. Oczywiście możesz polejechać na lotnisko i wrócić samolotem, ale wiele osób po prostu nie chce tego w ten sposób robić, tak? Oni chcą przeżyć tą przygodę od A do Z, więc jeszcze jednak wrócić tym złombolowozem z kimś innym. No i tak też się rodzą kolejne przyjaźnie.
1: Tutaj była też historia taka, że to przecież tak naprawdę to no, mechanik tym samochodem jechał, więc to nie jest tak, że to jakaś mogła być, bo Marek Radoszyn przecież ma warsztat w Krakowie, ale tak, musiało być coś poważniejszego, skoro zdecydował się auto zostawić. Zresztą ta kantyna to jest w ogóle w auto znane w Krakowie, bo oni się na różnych imprezach pojawiają i zawsze z nalepkami Złombolu, więc to jest też fajne, że przez cały rok o tym się mówi. Ale ja tak patrzyłem na zdjęcia wasze i widziałem tam księży, policjantów, rozmaite grupy społeczne reprezentowane w tych samochodach, bo tak mi się wydaje, że dość często i chętnie przebierają się wasi uczestnicy.
0: Tak, chociaż myślę, że tutaj prym wjedzie rajd koguta, bo tam wielokrotnie można zobaczyć, jak uczestniczą, chyba zresztą w ogóle jest taka konkurencja, że najbardziej szalone przebranie, ale u nas też znajdą się, tak jak właśnie mówisz, jakieś zabawne przebrania. Ja najmniej przepadam za Boratami, a też się zdarzają, ale tak, no bo to jest bardzo wesoła impreza i ludzie naprawdę przyjeżdżają już na start po prostu w tej takiej euforii, wiesz, że już wreszcie jedziemy po tych miesiącach przygotowań, szukania darczyńców, ekipy, zbierania budżetu. Jedziemy i jeszcze właśnie wisienką na torcie jest na przykład jakieś przebranie.
1: No ten Borat to jest ten taki z runem leśnym pod nosem, tak? Facet?
0: Tak, tak. I w takich kusych gadkach.
1: No tak, tak.
0: Zielonych.
1: Rzeczywiście, masz rację, już wygooglałem. Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 18. Proszę z nami zostać, proszę do nas pisać, mówić, można pozdrawiać ekipę złombolową, bo to naprawdę fantastyczni ludzie i cieszę się, że dzisiaj są z nami, będziemy o nich jeszcze dość długo rozmawiać. Martyna, no to do usłyszenia niebawem.
0: Do usłyszenia.

0: 10 minut do 18, PRK, Polskie Radio Kierowców, Jakub Domoracki i ponownie zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trzy samochody osobowe zderzyły się na Krajowej Dziewiątce w województwie świętokrzyskim w miejscowości Borek Klimontowski. To pomiędzy Opatowem a Rzeszowem. Na kilometrze 109 droga jest zablokowana w obu kierunkach. Do tego zdarzenia doszło dosłownie kilkanaście minut temu być może. Na miejscu są służby, to wiadomo, i najprawdopodobniej kierują na objazdy. Ten fragment można omijać na przykład trasą wojewódzką numer 758 przez Koprzywnicę i drogą krajową numer 79 przez Łoniów. Tyle w województwie świętokrzyskim. Teraz województwo małopolskie i autostrada A4, która cały czas jest zakorkowana przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa. Zakopianka jest także zakorkowana i pod Krakowem na fragmencie remontowanym i na fragmencie podhalańskim w Szaflarach, Białym Dunajcu, Poruninie i samym Zakopanem. I tutaj przypomnę, że te fragmenty Zakopianki można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Droga krajowa numer 43 pomiędzy Wieluniem a Częstochową jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana w miejscowości Dalachów. Na kilometrze 17 doszło do dachowania auta osobowego. W tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na Krajowej 11 w Jastrowiu, gdzie na kilometrze 146 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. To oczywiście jest w województwie wielkopolskim. Jeszcze kilka słów o Mazowszu. Tutaj korki są, może nie jakoś bardzo poważne, potężne, ale są na przykład na Krajowej 7, na północ od Warszawy, także na Krajowej 61 i trasie wojewódzkiej 631 na wysokości Zegrza i Nieporętu oraz wolniej jedzie się pomiędzy Warszawą a Piasecznem na drodze krajowej numer 79.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, jadę obecnie drogą S2, Świebodzin, Zielona Góra. Warunki: obficie pada deszcz, słaba widoczność, a kierowcy, co niektórzy, jadą na dziennych. Panie redaktorze, proszę o przekazanie, żeby włączyli światła drogowe. No to przekazujemy, no i naprawdę proszę o tym pamiętać, samo się nie zrobi, więc trzeba dbać o siebie, dbać o to, żeby być widocznym i dbać o innych, po to, żeby oni nas też zobaczyli. No i to jest wpis naszej aplikacji, pisze nasza słuchaczka. Pozdrawiam serdecznie, cudowne moje radio, Ewa z Jaguara. Pani Ewo, też pozdrawiamy, dzięki za miłe słowa. Postaramy się im sprostać i jedziemy z panią dalej, z panią i ze wszystkimi, którzy teraz nas słyszą. PRK, Polskie Radio Kierowców.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 18. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 36 stopni w Rzeszowie pokazują termometry i to najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Elblągu, 17 stopni. Synoptycy zapowiadają, że noc ze zmiennym zachmurzeniem, duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu, tam też mogą się rozpogodzenia pojawić, przelotne opady i burze w całym kraju z wyjątkiem zachodu i północnego zachodu. Prognozowana wysokość opadów w czasie

0: We wschodniej, przepraszam, połowie Polski do 25 mm, lokalnie do 30. Na zachodzie może nad ranem pojawić się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 na północnym zachodzie, około 15 nad morzem i w centrum do 20 stopni na południowym wschodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 9 minut po 18, Jakub Domracki w studiu. No i rozmawiamy o tym, co na drogach. Czy to widać, że jest na przykład jakaś zmiana turnusów?
1: To znaczy, trudno powiedzieć, czy jest zmiana turnusu, bo tak, korki są i wczoraj były, i dzisiaj, i przedwczoraj, więc myślę, że to się...
0: Nieustanna zmiana turnusu.
1: Właśnie, ciągle się zmieniają. Ale no widać, że wakacje. I widać, że ładna pogoda, bo na Pomorzu jest większy ruch niż na trasach podgórskich. Czyli jednak opalamy się. Chociaż
0: opalamy
1: w górach
0: się,
1: też no, można się
0: pucio,
1: opalić.
0: Pucio, tak. W Krynicy na przykład.
1: No właśnie, tak, tylko żeby nie pomylić górskiej z morską. No
0: bo co tu mieliśmy wtedy? Kiedyś, już nie pamiętam, który z naszych kolegów opowiadał tutaj na naszej antenie.
1: No, aha, Kuba Marcinowicz, Lublin z Lublinem.
0: Nie, Lublin z Lublinem?
1: Tak.
0: Bo jeszcze była też Krynica z Krynicą Morską właśnie.
1: A, okay.
0: Że ktoś babcię zawoził i zorientowali się na 30 czy 40 kilometrów przed tą Krynicą.
1: A,
0: że...
1: i babcie już pewnie, a to jedź.
0: A to już jak tak, a to do sanatorium było, wiesz, także...
1: A, to gorzej.
0: No, oj tam, no, w końcu było, nie było. Krynica to Krynica, nie? Po co drążysz temat? No dobrze, 10 minut po 18 zaglądamy na drogi. Jakub Domracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem ciężarówka wypadła z drogi w miejscowości Przyłubie. Chodzi o kilometr 287 i tutaj mamy informację, że trasa została częściowo zablokowana. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Natomiast całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa numer 9 w Świętokrzyskiem pomiędzy

0: Łatowem a Tarnobrzegiem w miejscowości Borek Klimontowski. Na kilometrze 109 zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Już teraz obserwujemy tam dosyć spory korek, czy spore korki nawet, bo to i w jedną, i w drugą stronę. I te fragmenty ewentualnie można omijać przez Koprzywnicę i przez Łoniów, drogą wojewódzką 758 i trasą krajową numer 79. Na autostradzie A2 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Kałuszyn a Stare Groszki doszło do awarii samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Terespola. Mamy informację, że na kilometrze 527 na wysokości miejscowości Olszewice zablokowany jest prawy pas właśnie w kierunku na Terespol, a ruch odbywa się pasem lewym. Na razie większych korków tam nie obserwujemy, no ale utrudnienia w kierunku Terespola są i pewnie to utrudnienie może potrwać co najmniej godzinę. Jeszcze kilka słów o sytuacji na autostradzie A1. Tutaj dwa bardzo uciążliwe remonty i niestety także korki i spowolnienia na tych fragmentach remontowanych. Pierwszy fragment pomiędzy Grudziądzem a Warlubiem, a drugi fragment pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Te fragmenty najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 18. Złombol jest dzisiaj głównym bohaterem naszego Motoretro, bo to jest, ja śmiem twierdzić, nie tylko wyprawa, przejazd samochodów z punktu A do punktu B, ale to jest sposób życia, bo od paru lat się odbywa. No i wszyscy, których poznaję, którzy

0: wokół tego złombola, powiem kolokwialnie, się kręcą, to wszyscy są naprawdę bardzo pozytywnie zakręconymi ludźmi. Z nami kolejna osoba, która współtworzy tą wyprawę. Marcin Tecla, witaj.
1: Witaj, cześć.
0: Cześć. Słuchaj, no to jest dla mnie, jesteście fenomenem, przyznaję, bo tak duża grupa, jak już Martyna dzisiaj opowiadała, że tam mieliście nawet blisko 900 zgłoszeń, to jest coś niesłychanego, jak ludzie chcą z wami jechać, bo to druga rzecz oczywiście, że to jest super, bo każde auto to są dodatkowe pieniądze na te cele charytatywne, ale to, że ci ludzie się decydują na tą wyprawę, sami sobie wszystko muszą zapłacić, sami odpowiadają za te auta, jak się tam coś popsuje, i chcą. Jak wy to robicie?
1: No to jest właśnie też dla mnie najbardziej fascynujące, bo 20 lat temu, jak zaczynaliśmy jeździć i zakochaliśmy się w tych autach, tak naprawdę pierwsze nosem, no bo jak stare auto otwierasz, to pierwsza rzecz, która cię tak jakby fajnie zaskakuje, oprócz wyglądu, no to jest zapach, czuć takie smary, te materiały wszystkie, to jest takie fascynujące. No
0: wiesz, że nie wszyscy to lubią, nie? Nie szkodzi, nie? Właśnie.
1: No nie, nie, absolutnie nie. Myśmy te auta pokochali, ale nigdy byśmy nie pomyśleli 20 lat temu, jak zrobiliśmy pierwszą naszą wyprawę w dwa auta, tak naprawdę tylko w gronie koleżeńskim, że taka fala za tym pójdzie, że tyle osób ma tą energię, tą siłę, żeby to wszystko brać na siebie, no jest to fascynujące.
0: No i to się tak z roku na rok rozrastało, jak już tutaj dzisiaj też mówiliśmy, tych chętnych, którzy z wami jadą, przybywa. I pieniądze, to są pieniądze, które trafiają do domów dziecka, tak? Bo od tego się chyba zaczęło, że domy dziecka na Śląsku, a teraz te pieniądze, to jest też wyzwanie, bo musicie je rozdysponować w jakiś sposób. Czy to jest tak, że te domy dziecka, szpitale, czy nie wiem, jakie jeszcze instytucje do was piszą, zgłaszają, czy jak to działa?
1: Znaczy całkiem na początku, no bo budżet, który mieliśmy, to było 14 tysięcy złotych versus 4 miliony, które w zeszłym roku zbieraliśmy.
0: No tak, jest pewna
1: różnica. W tym roku kwota jeszcze rośnie, więc mam nadzieję, że też uzyskamy taką kwotę jak w zeszłym roku. No to na początku z 14 tysiącami, no to ograniczyliśmy się do domów dziecka w Katowicach i też wyzwaniem jest to, że 20 lat temu były zupełnie inne potrzeby niż dzisiaj.
0: Tak?
1: Te domy dziecka wyglądały tak, kompletnie inaczej. Trzeba było.
0: A jakie były teraz te, jakie są teraz, a jakie były wtedy? Czym to się różni?
1: Wtedy dużo rzeczy trzeba było kupować, tak? Mieliśmy jeszcze jakieś MP3-ki, jakieś materace dla dzieci, meble, telewizory, jakieś boksy. Aktualnie domy dziecka, znaczy to już są placówki, bardziej to trzeba nazywać, te placówki już są dużo lepiej wyposażone, tak? Jak się wchodzi tam, to tak naprawdę nie ma aż tyle takich potrzeb materialnych. I skupiliśmy się mocno na wyjazdach, na koloniach dzieci i na zimowiskach. Właśnie, żeby trochę mogły się wyrwać z tej tak jakby codzienności, z atmosfery, która panuje w mieście, w którym mieszkaniu, to swojego otoczenia, nazwijmy to. I na takich wyjazdach, no to my z Łombolowicze to bardzo dobrze wiemy, no każdy wyjazd kształci, widać coś innego, są jakieś impulsy fajne, już to mocno poszliśmy, plus pomoc psychologiczną. Tu mamy duży nacisk na to i po prostu wiemy i czujemy, że de facto każde dziecko, które wylądowało w tej sytuacji, bardzo tego potrzebuje. I tutaj mocno się na tym skupiliśmy, a 20 lat temu było zupełnie inaczej, no bo to było takie bardziej materialne.
0: Ale to wszystko jest ważne, bo ta pomoc materialna, o której mówisz, nawet takie Xboxy czy inne rzeczy, to oczywiście dla niektórych może zabrzmi się, aha, dobra, tak, rozrywka, to po co to komu? Ano po to, żeby te dzieci nie czuły się gorsze, po to, żeby te dzieci miały równy start w dorosłe życie. Bo one już i tak są skrzywdzone przez los bardzo często, w ten czy w inny sposób. I to, że one gdzieś no, wychowują się bez rodziców, bez bliskich, często w ogóle bez rodziny, no to tutaj wy stajecie się tą rodziną i przejęliście tą funkcję w sposób płynny, znakomity i jeszcze do tego wszyscy się przy tym dobrze bawicie. To jest po prostu jakiś cud chyba.
1: No, zabawa jest fenomenalna, ale to, co chwilę temu powiedziałeś, jest bardzo ważne, że myśmy właśnie chcieli trochę wyrównać te szanse, albo tak jakby tą sytuację taką, żeby oni nie mieli kompleksów, że jak kupowaliśmy te rzeczy, to kupowaliśmy najlepsze, najnowsze Xboxy, najnowsze gry, że jak oni, nie wiem, tak się z tego tego się zaczynało, dlatego się też czepiłem tych gier, ale że jak pójdę do szkoły i rozmawiałem z rówieśnikami, żeby oni po prostu byli totalnie up to date, kupowaliśmy jakieś fajne plecaki, takie rzeczy, które są no, ważne jak, dla dziecka, jak się idzie do szkoły, żeby to trochę wyrównać.
0: Tak, żeby się nie czuli przez to właśnie gorsi, że to, bo jak dla nas to od razu musi być gorsze, tak? Ja też znam takie opowieści z jednego bidula pod Krakowem i właśnie te dzieci mają cały czas takie poczucie, że jak ktoś im

0: coś większego chcę dać, to one są zdziwione, że dlaczego, to przecież dla mnie, jak to? I to też, nie wiem, jak wy to odbieracie, ale bardzo często te dzieci w ogóle nie są roszczeniowe. To nie jest tak, że one żądają, tylko one po prostu każda taka pomoc, każda niespodzianka jest dla nich czymś niebywałym. To jest fantastyczne, że można to robić i że wy to robicie.
1: Absolutnie, to jest fenomenalnie. Wydaje mi się, że to, że my się przy tym bawimy i nie mamy takiej narracji, że... Nie wiem, jak to nazwać, ale tak nie przedstawiamy ludziom, ty masz dobrze, a inni mają źle, więc proszę uzbierajmy teraz kasę, tylko my to robimy z takim śmiechem na twarzy, z tym polotem tego całego złombola, tego szalonego projektu, tych wyjazdów, te namioty, te auto są kolorowe, super śmieszne i wesołe, ale przy tym robimy coś bardzo poważnego, ale nie stawiamy tego tak jakby tego negatywnego, tej negatywnej narracji na przód, nie?
0: Tak. A powiedz mi, wy spotykacie się z tymi dziećmi po powrocie? Na przykład jedziecie tam do jednego czy drugiego miejsca, żeby się z nimi spotkać? Znacie te dzieci? Czy to robicie przez instytucje i raczej anonimowo?
1: Znaczy w momencie, jak już dary się, tak jakby ta logistyka cała tych darów się zmieniła, bo na początku jeździliśmy do domów dziecka, osobiście rozwodziliśmy tam rowery, te wszystkie rzeczy materialne, które kupowaliśmy, i znaliśmy dzieci, mieliśmy kontakt, rozmawialiśmy z nimi, pytaliśmy, jakie mają potrzeby. No, tak na przykład wynikła ta sytuacja, że plecaki są bardzo ważne, albo jakieś kosmetyczki, no takie różne rzeczy. I to dowiadywaliśmy się od dzieci. No teraz jak wysyłamy dzieci na kolonie i wspieramy tak jakby z tą pomocą psychologów, no to nie jest coś, co da się przekazać bezpośrednio. I są czasami akcje, że nie wiem, zaleje jakiś dom dziecka, są jakieś takie potrzeby konkretne, no to wtedy zdarza się, że jeździmy, ale mniej tego jest. Ze względu na po prostu inną strukturę.
0: Maciej, zróbmy teraz przerwę, pozwolisz. Wrócimy po wpół do, po 18.30 do naszej rozmowy. Państwo mogą do nas pisać, mogą do nas mówić. Nasza aplikacja cały czas czeka. Porozmawiamy też dzisiaj, w jaki sposób można dołączyć do tej cudownej ekipy w Polskim Radiu Kierowców, Motoretro i dziś o złombolu.

0: Lato, taki utwór, taki tytuł.
1: Ciekawe, dlaczego gramy akurat teraz.
0: A wolałbyś...
1: Zima, bo właśnie.
0: Będzie kulik, tak? Nie no, może by to rzeczywiście dało trochę ochłodzenia, ale nie mamy tego na playliście, bo ona nie, jednak jest trochę dopasowana do kalendarza. To tak. Christmasy też można by, bylibyśmy pierwsi.
1: Dzwonią dzwoniki, sań, tak i tak dalej.
0: Mogą państwo napisać, jeżeli jakieś Christmasy chcielibyście usłyszeć. Nie powiem, żebyśmy je mieli od razu zagrać, ale miło poczytać. Jakie lubicie najbardziej?
1: Właśnie, na całej połaci śnieg.
0: Oj, uwielbiam. No. A w którym wykonaniu
1: no. No, w oryginalnym, oczywiście.
0: Ale jest też bardzo piękne wykonanie Anny Marii Opek.
1: Tak, bez wątpienia.
0: Gdzie tam pojawia się autor.
1: Tak, rzeczywiście. Mm-hmm. O, tak.
0: I to jest taki utwór, który...
1: Idealnie na lato. Tak.

0: Tak. Let it snow, let it snow.
1: No tak było, nie? Że tam któryś właśnie, nie wiem, czy nie ten, czy Jingle Bells, któryś powstał właśnie w upalny dzień,
2: o,
1: żeby
2: no
1: się
2: proszę,
1: obchodzić. Może
2: no
1: państwo nam podpowiedzą. A my podpowiemy za to, jak dzisiaj wygląda sytuacja na drogach. Jakub Domracki zaprasza.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na drodze krajowej numer 10 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem w miejscowości Makowiska zderzyły się trzy samochody osobowe. Na kilometrze 276 obowiązuje ruch jednym pasem na zmiany. Także na tej samej trasie, ale w miejscowości Przyłubie doszło do kolizji ciężarówki na kilometrze 287 i tutaj także obowiązuje ruch jednym pasem na zmiany. Na autostradzie A2 na Mazowszu, za węzłem Kałuszyn w kierunku Terespola doszło do awarii ciężarówki na kilometrze 527. Zablokowany jest tam prawy pas właśnie w kierunku Terespola, a ruch odbywa się drugim, wolnym, lewym pasem. Jeżeli chodzi o sytuację w Małopolsce, to mamy na pewno utrudnienia na Zakopiance, zarówno na Podhalu, przede wszystkim pod samymi Tatrami, ale także na Krajowej 49 w pobliżu Białki Tatrzańskiej, a także niedaleko Gronkowa i Nowego Targu oraz oczywiście autostrada A4 cały czas się korkuje pomiędzy węzłem Rudno a bramkami w Balicach, zwłaszcza w kierunku Krakowa. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze Krajowa 9 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Borek Klimontowski jest zablokowana w obie strony. To w związku ze zderzeniem trzech aut osobowych. Ten fragment można omijać przez Koprzywnicę i przez Łoniów. Jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim, gdzie cały czas dużo wolniej jedzie się pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi, a Wrocławiem w kierunku Katowic.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut do godziny 19 PRK, Polskie Radio Kierowców Motoretro. Razem z nami Marcin Teclaw, współorganizator z Łombola, przepięknej inicjatywy, imprezy, która po pierwsze jest imprezą charytatywną, bo zbiera się pieniądze na potrzeby dzieci w domach dziecka i w innych ośrodkach, gdzie znajdują się dzieci, ale także piękne spotkanie przyjaciół i te przyjaźnie tworzą się podczas tych wypraw, co już dzisiaj, o czym dzisiaj już mówiliśmy. Marcin, trasy. Jak wy planujecie te trasy i gdzie już byliście przez te wszystkie lata, jeśli pamiętasz?
1: Tak, to pamiętam. Pierwsza trasa była do Monako, bo szukaliśmy tego kontrastu. No, jedziemy dużym Fiatem, Trabantem, jedziemy do Monako, bo w takie dwa auta jechaliśmy na pierwszej edycji i to było niesamowite, no dojechać po to kasino Monte Carlo, stanąć tym dużym Fiatem po tym kasino, Bojowi przekazać kluczyk, no to było niesamowite.
0: A naprawdę to zrobiliście?

0: Szaleni.
1: Kluczyk i ten boy był w takim szoku, jak podjechał nagle duży Fiat, że myślę, że to jest jakiś wartościowy oldtimer, nie wiem, bo w sumie nie przegonił, wziął ten kluczyk i tym autem zaparkował przed Sadami, bo nawet zdjęcia.
0: Super, chciałbym te zdjęcia kiedyś zobaczyć, możecie podesłać, bo to jest w ogóle historia nieprawdopodobna. Który to był rok, pamiętasz?
1: 2007 rok.
0: Aha, okej. Okay. Czyli może facet już tam nie pracuje, ze zdziwienia po prostu rzucił robotę i został pustelnikiem,
1: jest
0: tak?
1: Jest szansa, że już nie pracuje, tak. Więc to są te smaczki tych wszystkich podróży i drugi raz też pojechaliśmy do Monako, no bo w sumie jechaliśmy za auto, więc de facto, bo sami organizatorzy, więc żaden uczestnik nie pojechał, więc powtórzyliśmy to Monako, ale stwierdziliśmy, że trasa jednak musi być ciekawa, jak drugi raz jadąc tą samą trasą, to nie ma jeszcze tego uczucia, że coś nowego się osiągnęło. To się zaczęło, koło podbiegunowe, Loch Ness, Nordkap, jeszcze tak. Znacznie dalej niż koło podbiegunowe. Byliśmy na kontynencie azjatyckim już 3 razy, tak? To były pierwsze pionierskie wyjazdy, no jak wjechałem kołami dużym Fiatem w Stambule, przejechaliśmy przez most, przez Bosfor i stanęliśmy kołami w Azji, no to był szok, tak?
0: A jak miejscowi reagowali? I w ogóle jak reagują, jak was widzą? Bo to jednak sporo tych samochodów się nagle pojawia.
1: No bardzo pozytywnie, no są to samochody, które coraz mniej są znane, na Bałkanach może jeszcze tam ludzie kojarzyli, ale jak jechaliśmy w kierunku zachodu, no to było wielkie zdziwienie, to w ogóle jest, tak? Po drodze czasami jakieś tam, nie wiem, Niemcy pojeździli Wartburgi i Trabanty, które z nami jeżdżą. Włosi znów tam jak widzieli Fiata 125, to się widzieli, ale no syreny to na przykład nikt nie zna, tak? A jeździły dzielne syreny i do dzisiaj jeżdżą.
0: Żuki, bo żuki też jadą.
1: Tak, żuków jest mnóstwo.
0: I jak na żuki reagują? Też przecież nikt ich nie zna.
1: No nikt ich nie zna. No, pozytywnie przychodzą. W ogóle Złombol to jest taki otwieracz. Nie ma dystansu. Jak jedziesz na Złombol i tym autem gdzieś jedziesz, to masz milion znajomych. Gdzie staniesz, to gdzieś rozmawiasz z kimś, ktoś podchodzi, czy to policjant, czy obojętnie kto. Zawsze taki pozytywny flow. Nie wiem, na czym to polega, ale te auto mają taką dobrą aurę.
0: No budzą sympatię po prostu. Ja też jak mijam waszych ludzi, którzy gdzieś tam jadą już po zakończeniu albo przed startem, to też mam takie poczucie, o wiem kto jedzie, znaczy nie znam ludzi, ale wiem z jakiej ekipy i zawsze staram się uśmiechnąć, pomachać, bo no bo to sama życzliwość w was jest, więc to trzeba im wam tą życzliwością odpowiedzieć, bo to jest fantastyczne. No dobrze, a trasy jak planujecie? Kto mówi, dokąd pojechać? Ty czy Martyna?
1: No ja trasa, znaczy cel to razem ustalamy, trasę po tym układam.
0: Ale razem
1: ja.
0: To znaczy wszyscy?
1: Martyna i ja.
0: A, we dwoje, okej. Okay. Czyli jest wyraźny zarząd.
1: Jest zarząd tak. Pod kątem tras. No, staramy się o równorodność. Jak byliśmy w Turcji, no to nie wybierzemy mety w Bułgarii, no bo to jest bardzo podobna trasa, więc tak jakby jak raz jedziemy w prawo, w dół, tak mówiąc, to jedziemy potem gdzieś w innym kierunku, żeby po prostu to była jakaś rotacja. Powoli jest ciężko, bo prawie już wszędzie byliśmy.
0: Właśnie to miało być moje następne pytanie. Co będzie, jak wam się lista wyczerpie? To co, od nowa, nie?
1: Wtedy od nowa, tak, no bo jak powiedzmy byłeś 10 lat temu na Nordkap, no to nie powiesz, że jeszcze można jechać raz przez Szwecję, raz przez Finlandię, no, zawsze można coś tu wymyśleć. No,
0: ta wyprawa na Nordkap, to ona była głośna, ja pamiętam, bo to było jeszcze przed pandemią i pamiętam, że byłem nawet na takiej prezentacji filmu z tej wyprawy, która w Krakowie była prezentowana i tak sobie pomyślałem, że patrząc na was wszystkich, na całą tą wyprawę, że to jest coś takiego, dlaczego warto poświęcić cały urlop. Że niekoniecznie trzeba jechać do hotelu all inclusive, niekoniecznie trzeba, ja zresztą nie lubię, jechać gdzieś tam, żeby wyleżeć się na plaży, tylko można zrobić coś tak pozytywnego, co, no nie wiem, czy to potwierdzisz, ale pewnie tak, że to jest taki ładunek pozytywnej energii, który wystarcza na cały rok, do następnej wyprawy na pewno, tak?
1: Absolutnie, no coś, gdzie masz przeżycia wspólne, jakieś też czasami ciężkie sytuacje, ale które się potem rozwiązują w jakiś tam sposób, to są rzeczy, które zapamiętujesz, a to są najfajniejsze rzeczy w życiu, które zapamiętujesz, tak. Które gdzieś tam dają ci jakiś ślad w głowie, nie?
0: Tak, a nie, że wróciłeś z nadmorza i mówisz, czy tam z jakiegoś Egiptu, już nie pamiętam, w jakim byłem miejscowości, było morze, piasek, hotel, dobra, fajnie było. Tak, to zupełnie nie ta bajka.
1: Ale obojętne, a tu masz no i wspaniały czas z ludźmi, których poznajesz na takim wyjeździe z ekstremalnymi przeżyciami z wszystkim, no to tak.
0: Tak, najlepszy tak reset, jaki może być. A powiedz mi jeszcze, wy ogłaszacie tą wyprawę, znaczy ten kierunek zawsze po nowym roku, tak? Dobrze pamiętam?
1: 1 stycznia.
0: Dokładnie.
1: W okolicach tam południa, 14, 15 ogłaszamy ten cel. Ci złombolowicie, którzy znają tą procedurę, którą

0: początku tak w sumie funkcjonuje. No oni czekają na tego 1 stycznia bardzo, żeby są różne spekulacje, dokąd jedziemy tam, już na grupach się dzieje ostro wcześniej.
1: I co? I punkt jest zawsze opublikowany i wtedy się zaczyna fajnie, że tam albo nie fajnie, tak?
0: Tak, wtedy się zaczyna fajnie, bo nie fajnie, ale tak naprawdę te nawet te, bo wiadomo, że te ciepłe kierunki, jakieś Bałkany mają taki bardziej pozytywny odbiór, ale ci, co zdecydowali się pojechać na Nordkap, na iść tam na koło podbiegunowe, na Atlantic Road, to jest ta taka fascynująca droga, co idzie przez Atlantyk mostami w Norwegii, byliśmy 3-4 lata temu, no to oni wracają i mówią, kurde, ja bym tu w życiu nie pojechał, bez, gdyby nie Złombol, no bo... No to nie jest taki typowy kierunek, to jest niesamowite. I w sumie te takie nietypowe są jednak najfajniejsze, albo Szkocja, która była niesamowita.
1: Słuchaj, to Marcin, umawiamy się jeszcze po godzinie 19, dobrze? I jeszcze sobie porozmawiamy. Państwo mogą do nas cały czas pisać, ja zachęcam, aplikacja czeka. Można pisać, mówić. No a my z Marcinem usłyszymy się po godzinie 19.

0: 10 minut do 19 PRK Polskie Radio Kierowców. Państwo do nas piszą, więc jest pytanie do Marcina, z którym słyszymy się po 19, więc wtedy to zaprezentujemy, żeby Marcin odpowiedział. A teraz my odpowiadamy na społeczne zapotrzebowanie informacji o tym, co na drogach. No i mamy tych informacji trochę, Jakub Dąbrowski w studiu.
1: Rzeczywiście, mam tyle notatek, co na studiach.
0: Proszę bardzo.
1: Tak, więc poczułem się troszkę młodszy.
0: Okej, dobrze. W roli egzaminatorów nasi słuchacze. Czas start.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa dziewiątka w województwie świętokrzyskim nadal jest zablokowana w obu kierunkach. W miejscowości Borek Klimon.

0: Opatowski to pomiędzy Opatowem a Tarnobrzegiem. Na kilometrze 109 zderzyły się trzy pojazdy osobowe i ten fragment ewentualnie należy omijać przez Łoniów i przez Koprzywnicę. To jest przez trasę wojewódzką 758 i drogę krajową numer 79. Mamy informacje o utrudnieniach w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 10. Pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem zderzyły się trzy pojazdy osobowe w miejscowości Makowiska i tutaj obowiązuje ruch naprzemienny. Chodzi o kilometr 276. Natomiast na kilometrze 287, to w miejscowości Przyłubie, także na tej samej trasie, auto ciężarowe wypadło z drogi i także tam jezdnia jest zwężona i obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Na autostradzie A2 za węzłem Kałuszyn w kierunku Terespola doszło do kolizji, do awarii samochodu ciężarowego. Mamy informację, że na kilometrze 527 cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola, ale większych korków tam na razie nie obserwujemy. Co innego na Pomorzu, tutaj niestety wielokilometrowy korek jak był, tak jest. Na trasie wojewódzkiej numer 216 pomiędzy Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. Spory ruch także w drugą stronę, czyli w kierunku Jastarni i Helu oraz na sąsiedniej trasie numer 215 niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia Chłopowa i Władysławowa także. Obwodnica Trójmiasta jest już całkowicie przejezdna, zarówno w kierunku Łodzi, jak i w stronę Redy. Jedzie się płynnie i właściwie już nawet żadnych spowolnień tam nie obserwujemy. Oczywiście ruch spory, nawet wakacyjny, właśnie wieczorny, już sobotni. Owszem, zwłaszcza w kierunku Gdyni, ale żadnych, przynajmniej nie mamy informacji o żadnych utrudnieniach czy o blokadach jezdni czy jednego pasa. I jeszcze wspomnę o jednej trasie pomorskiej, trasa Majora Sucharskiego w samym Gdańsku. Tutaj mamy pewne problemy i to w obu kierunkach, niedaleko mostu nad Martwą Wisłą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców, 7 minut do godziny 19, a po 19 kolejne spotkanie ze Złombowiczami.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 19. Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 34 stopnie w Rzeszowie to najcieplejsze miejsce w Polsce, a najchłodniej w Resku 16 stopni. Duża różnica. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i postępuje.

od zachodu rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze w całym kraju z wyjątkiem zachodu i północnego zachodu. Prognozowana wysokość opadów we wschodniej połowie Polski do 25 mm, lokalnie do 30. Na zachodzie nad ranem mogą pojawić się mgły, do 300 metrów widzialność spadnie. Temperatura minimalna od 10 na północnym zachodzie.

0: W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, do 30 stopni na południowym wschodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Zrobiłem kamyczka dla mojego ulubionego radia. Pozdrawia Ola z Taksona. Ale co znaczy kamyczka?
1: No ale nowe zdjęcie jest.
0: Jest!
1: No,
0: jaki super! Ja chcę taki. Też byś chciał, nie?
1: Ale piękny.
0: No, fajnie, że mamy
1: Polskie
0: zdjęcie.
1: Radio Kierowców. Czerwony kamień. No
0: biały
1: i nasze
0: napis.
1: Logo. Tak, no piękne.
0: Piękne. Wzruszyłem się.
1: Marcin się wzruszył, nie tak. Może nic powiedzieć.
0: Pani
1: ja
0: Olu, po prostu pięknie i pięknie dziękujemy, że o nas myślicie, że z nami jesteście. To bardzo miłe, bo bez was to by było bez sensu. Tak. Znaczy nie, no, lubię sobie z Kubą pogadać, ale fajnie, że państwo też z nami są. Więc zachęcam do tego, żeby sobie z nami pogadać poprzez naszą aplikację. Można pisać, mówić. Wybór należy do państwa, a za ten piękny kamyk dziękujemy. A teraz zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pora coraz późniejsza, a korki i spowolnienia jak były, tak są. Chociażby na autostradzie A1 w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim. Chodzi oczywiście o fragmenty remontowane, czyli o fragment niedaleko Grudziądza i o odcinek pomiędzy Kopytkowem a Pelplinem. Tutaj na fragmencie mniej więcej 6-7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. No i w związku z tym, że mamy wakacje, wzmożony ruch z

0: zwłaszcza w kierunku Pomorza, no to także A1 jest zatłoczona i zakorkowana właśnie tam, mimo że właśnie, no, pora coraz późniejsza. A1 można oczywiście omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 przez Dolną Grupę, Warlubie, Nowe, Gniew i w kierunku dalej, w kierunku Tczewa czy Pruszcza Gdańskiego. Wielokilometrowy korek na trasie wojewódzkiej 216 cały czas się utrzymuje i właściwie, no, nie chcę odpuścić, pomiędzy Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem cały czas jedzie się w ślimaczym tempie aż do ronda we Władysławowie. Chodzi oczywiście o jezdnię w kierunku Trójmiasta, ale w przeciwną stronę także mamy spowolnienia i korki i we Władysławowie, i w Chałupach, i w Kuźnicy, i dalej w Jastarni i w Juracie, a także już bliżej samego Helu. Droga krajowa numer 9 w województwie świętokrzyskim nadal jest zablokowana w Borku Klimontowskim, to pomiędzy Opatowem a Tarnobrzegiem, gdzie na kilometrze 109 zderzyły się 3 samochody osobowe. Ten fragment należy omijać objazdem, na miejscu są służby i to one kierują ruchem. W województwie małopolskim cały czas zatłoczone są trasy na Podhalu, Zakopianka i droga krajowa numer 49 w pobliżu Białki Tatrzańskiej, ale także trasa wojewódzka 958 w pobliżu Czarnego Dunajca i Chochołowa także jest, no może nie zakorkowana, ale zatłoczona. Tak. I jeszcze krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. W miejscowości Makowiska nie ma już utrudnień, natomiast w miejscowości Przyłubie cały czas utrzymują się problemy na kilometrze 287, gdzie ciężarówka wypadła z trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za chwilę wrócimy do rozmowy o złom bolu. PRK, Polskie Radio Kierowców. Proszę z nami, zapraszamy.

0: No właśnie, zastanów się, co robisz, ale nie każdy musi, bo na przykład to, co robi Marcin Teclaw, to oczywiście wszyscy wiemy, bo mówimy o tym już od kilku godzin w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, ale nie tylko dlatego, bo przecież to znana impreza, a mowa o złom bolu. Witaj ponownie. Na początek ci przeczytam tutaj mail od naszego słuchacza. Proszę pozdrowić Marcina. Brałem udział w 5 edycjach. Pytanie, czy po 20 latach planują zmienić formułę, bo jednak coraz trudniej dla zwiększającej się liczby samochodów zorganizować tak dużą metę, bo start to raczej nie problem. Drugie pytanie, czy chcieli zwiększyć ilość pieniędzy, jakie zbierają przez większe kwoty wpisowe i trzeba by im podziękować, bo dzięki złombolowi istnieje taki biznes jak stare samochody i części do nich, bo ludzie inwestują w takie pojazdy. Bartek to napisał.
1: No Bartku, bardzo dziękuję za pozdrowienia, ja również pozdrawiam. Dobrze myślisz, Bartku, więc my, znaczy to nie jest tak naprawdę, to nie będzie nowa, zastanawiamy się oczywiście nad tym, 3000 osób w jakichś nieznanych, bardzo odległych miejscach, które tak naprawdę, nawet jakby się bardzo chciało, na przykład nie wiem, gdzieś w górach, byliśmy kiedyś w Alpach na Paso del Stelvio, to tam nawet w ogóle jakbyśmy się chcieli, to nie ma takiego miejsca, żeby zrobić metę i niestety te duże mety wykluczają nam różne ciekawe cele, destynacje, więc... Zastanawiamy się nad tym, żeby wrócić do pierwotnej formuły, która wcale nie była taka, że na mecie zawsze była jakaś zorganizowana, wysoki camping wspólnie i tak dalej, tylko po prostu dojeżdżaliśmy na metę. W Norwegii tak było, na Atlantic Road. Myśmy tam 5 godzin machali, były flagi, było wszystko, można było sobie zrobić zdjęcia, a potem wszyscy razem organizowali sobie, ale indywidualnie, noclegi. I to jest ciekawa formuła i tak zastanawiamy się nad tym.

0: Taka otwarta formuła też powoduje, że każdy robi to, co lubi, tak? Że nie ma takiego regulaminu, ustawienia. Ty się spóźniłeś 5 minut, to jest kłopot. Nie, każdy żyje sobie swoim tempem i chyba to rzeczywiście, może ja tam się nie znam, nie? Bo nie wiem, jak wy to organizujecie, jak to działa, ale tak sobie myślę, że to by wam pozwoliło na to, żeby rzeczywiście zwiększyć liczbę uczestników bez jakichś szczególnych działań administracyjnych.
1: Tak, i no trochę tak jest też złomo, że bardzo, no bo tu nie ma wsparcia od organizatorów, od nas technicznego żadnego, nie ma żadnego wozu technicznego, który jedzie za ludźmi. Tak naprawdę każdy musi sam dla siebie wszystko organizować i teraz dojdzie po prostu meta do tego i wrócimy do formuły pierwotnej z Wombola. No bo myśmy się po prostu gdzieś dojechaliśmy i gdzieś się organizowaliśmy i to było super.
0: Słuchaj,
1: ja to bardzo lubię.
0: Powiedz mi taką rzecz właśnie, jak wyjeżdżacie i nie ma tego zaplecza technicznego i zdarzy się, że ktoś się popsuje. To co się dzieje? No bo z jednej strony on potrzebuje pomocy, z drugiej strony tutaj jeżeli ktoś od was przyjeżdża, to pewnie się zatrzyma i pomoże. Ale jak reagują miejscowi? Na przykład jedziecie przez, nie wiem, Francję, Niemcy albo jeszcze jakiś inny kraj, no i stoi na poboczu popsuty duży Fiat czy inny Żuk. Jak reagują ci ludzie? Czy zatrzymują się, chcą pomagać, czy udają, że nie widzą?
1: Miejscowi, wbrew pozorom, są bardzo zainteresowani i pomagają. No nam pomógł o 4 nad ranem miejscowy w Austrii. Woził nas po jakichś dziwnych miejscach. Szukaliśmy alternatora do Trabanta.
0: Co ty mówisz? Naprawdę? Tak, ale co, znaleźliście w Austrii?
1: Tak, znaleźliśmy w Austrii, bo to było blisko Wörthersee, tam jest taka scena Volkswagen mocna, a to był Trabant z silnikiem takim już czterosuwem z Polo i po prostu gość na stacji benzynowej pracował, on po pracy zamiast iść spać na mnie jeździł i pomagał, więc dużo jest takich fajnych historii, gdzie ludzie są zachwyceni w ogóle tym, że coś takiego jest. Nie?
0: No bo to jest przepiękna i kolorowa impreza, a jeszcze jak się dołoży do tego cały ten wątek charytatywny, no to w ogóle mamy tutaj fantastyczną rzecz.
1: Tutaj się pytał o to podwyższenie stawki. Myśleliśmy o tym, ale nie chcemy, żeby to była jakaś taka ekskluzywna impreza. Jeżdżą studenci, jeżdżą różni ludzie, nie każdy ma jakieś kontakty, żeby uzbierać gigantyczne dary. Więc chcemy, żeby to było takie, żeby każdy mógł, jak się trochę postara, pojechać na Złobolę i uzbierać te 3000 zł.
0: No właśnie, taka elitarność psuje zabawę, tak śmiem twierdzić, tak. Bo jak się zrobi z tego OM Ludwik kilkunasty, jak mówi mój kolega, no to potem zaraz będzie problem, bo ty możesz, ty nie możesz, jakieś wpisowe, jakieś inne historie, a wy działacie na zupełnie innych zasadach i to jest takie trochę pospolite ruszenie, ale takie naprawdę fajne, no.
1: No ale powiem ci, że Złombolowicze, mimo tego, że jest tam, że trzeba odbierać 3000, to mamy tam ponad 300 załóg, które ma więcej niż 5000. Mamy, nie wiem, 100 załóg, które ma prawie, chyba, tak, 100 załóg, co ma 10 tysięcy zbierane. Mamy załogi, co ma 30 tysięcy zbierane, więc ludzie nie przestają zbierać, bo uzbierali minimum, tylko są mega zmotywowani, więc my tak naprawdę nie musimy tego robić, bo większość osób jest po prostu tak niesamowita, że lecą dalej na rekordy.
0: Czyli to tacy właśnie ambasadorowie, tak, którzy poszli w teren.
1: Tak, trochę tak.
0: No dobrze, a powiedz mi, bo to właśnie jak to jest? Czyli każdy sobie szuka sponsora na to swoje auto, czyli na tą naklejkę, czy macie jakieś takie na przykład pule?
1: Sponsorów u nas nie ma, no bo każdy wszystko, tak jak rozmawialiśmy, spinacuje
0: w
1: kieszeni.
0: Ci, którzy dają te naklejki, darczyńca. Mhm.
1: Tak, każdy musi własne darczyńców szukać, więc nie wiem, startujesz w Złombolu, no to idziesz do twoich znajomych, idziesz do jakiejś tam piekarni, w której kupujesz chleb, mówisz, słuchaj, robię super akcję, będę jeździł moim dużym światem po dzielnicy z twoją reklamą. Wesprzyj dzieci.
0: Jak ludzie reagują? No chyba dobrze, skoro wciąż działacie i bijecie rekordy finansowe.
1: Tak, tak. Coraz lepiej, bo znana też jest ta impreza już bardzo mocno, rozpoznawalna. No na początku trzeba było trochę tłumaczyć, co to w ogóle jest, dlaczego, co i jak, a teraz coraz łatwiej jest zbierać.
0: Marcin, bardzo ci dziękuję. My o Złombolu będziemy jeszcze dzisiaj dużo rozmawiać. Zachęcam państwa do aktywności i do pisania do nas. Jeśli ktoś był na Złombolu albo widział, to będzie miło. No i rozmawiamy. Jesteśmy razem, jedziemy dalej razem.
1: Super. Wszystkim kierowcom szerokości i cieszcie się z trasy.

0: 19.30 PRK Polskie Radio Kierowców. To był Akim White i Widok z Mostu. I to jest taki utwór, który będę pamiętał do końca życia. Pierwszy raz wtedy usłyszałem Kim White w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: O proszę.
0: Tak jest, w liście przebojów i takie były propozycje popołudniowe. I pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, że tak, Kim White to jest ta piosenkarka, której będę słuchał.
1: No proszę, tak, nie wiedziałem, nie znałem tej historii.
0: Ja też, wiesz, tak trochę ją zapomniałem, ale teraz dzięki naszej playliście sobie przypomniałem tenże właśnie utwór. Pisze do nas nasz słuchacz, witam, niech Google zastanowi się, co robi. To w nawiązaniu do piosenki, która była zastanów się, co robisz. Wprowadza użytkowników w błąd na A1 kierunek Gdańska, dwa poważne według Google'a 8 i 12 minut. A tak naprawdę tkwi się pół godziny i końca nie widać. Może Ireneusz Dudek napisze o nich jakiś nowy kawałek. Pozdrawiam, Marek. To co? Ausia, lalala, to już
1: nie,
0: chyba jest.
1: Google zastanowi się, co robi. No. No to trzeba szybko by zaśpiewać. No, ale...
0: W kierunku Gdańska dwa poważne korki. Ja tu chyba pominąłem to słowo.
1: Tak. No bo tam remont jest. Rzeczywiście remont. No i wakacje. A że podróżujemy na Pomorze, no to są korki rzeczywiście. A Google? No niech zastanowi się, co robi.
0: Tak jest. No i mogą państwo zaproponować jakieś piosenki, które mogłyby odpowiedzieć na zapotrzebowanie naszego słuchacza, pana Marka. Tak? Tak, dobrze. No to jedziemy dalej. Jakub Domoracki, zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już nie ma utrudnień na autostradzie A2 na Mazowszu, gdzie doszło do awarii samochodu ciężarowego pomiędzy węzłami Kałuszyn a Stare Groszki. Na kilometrze 527 jezdnia w kierunku Terespola jest już całkowicie odblokowana. To jest ta dobra wiadomość z województwa mazowieckiego. Te gorsze są takie, że cały czas utrzymują się spowolnienia i korki na północ od Warszawy. Na Krajowej 7, niedaleko Czosnowa, Dziekanowa Leśnego czy Łomianek i na Krajowej 61 na wysokości Zegrza. W samej Warszawie i na północnej i na południowej obwodnicy, jeżeli ruch jest, to nieznaczny, taki wieczor.

0: Turny wakacyjny, ale korków absolutnie w żadną stronę na S8 i na S2 nie ma. Na jedynce już wspomnianej i będziemy chyba o tym jeszcze wspominać dzisiaj, mamy korki na fragmentach remontowanych i w Kujawsko-Pomorskim i w województwie pomorskim, pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, zwłaszcza tutaj, bo tutaj chodzi o fragment ponad 7-kilometrowy, obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, także ograniczenie prędkości, no i oczywiście jedzie się zdecydowanie wolniej. Najlepiej chyba omijać te fragmenty A1, starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91, zjeżdżając z autostrady na węźle Nowe Marzy i kierując się na trasę w kierunku Tczewa i Gdańska. I wspomnę jeszcze o trasie w województwie świętokrzyskim. Na drodze krajowej numer 9 mamy blokadę obu kierunków w miejscowości Borek Klimontowski, to pomiędzy Opatowem a Tarnobrzegiem. Tutaj na kilometrze 109 zderzyły się 3 auta osobowe. Ruch kierowany jest na objazdy. Ten fragment najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Koprzywnicę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli coś ważnego na drogach Państwo widzą, proszę skorzystać z naszej aplikacji. Chętnie poczytamy też, jaka pogoda u Państwa, bo jak słyszymy, miejscami zaczął padać deszcz, więc ciekawe, co tam się dzieje w meteorologii na naszych drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut do godziny 20. Rozmawiamy dzisiaj o wyprawie w retro. Rozmawiamy właśnie o retro samochodach, o tym, czym i kto tam jeździ i dokąd. To wszystko już dzisiaj trochę na naszej antenie się pojawiało. Kolejny gość razem z nami, Miłosz Początek, witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Cześć, słuchaj, twoje przygody ze Złombolem, ile razy już jechałeś?
1: Ja już biorę, dzisiaj w tym roku był 10 raz, czyli mają coś.
0: Weteran!
1: Okrągła rocznica.
0: Aha. Świętowałeś jakoś?
1: No, wydaje mi, raczej tutaj jeżeli chodzi o świętowanie, no to w tym roku troszeczkę nie poszło po naszej myśli, tak jak to było przez 9 lat, ze względu na to, że no, nie udało się dotrzeć na metę, na czas, czyli wtedy, gdzie jest ta główna taka impreza, zakończenie, ale finalnie dotarliśmy do celu tylko 2 dni po.
0: Aha, okej.
1: Okay. Tym razem Złombol mnie dosyć, że tak powiem, mocno potraktował.
0: Poturbował, względu... tak?
1: Tak, żebym dobrze zapamiętał tą 10. edycję. Mm.
0: A czym jechałeś? Jaki samochód?
1: No ja troszeczkę inaczej. Tutaj innymi pojazdami startuję ostatnio w Złombolu, ze względu na to, że ja startuję na 2 półkach od 4 lat. Mm-hmm. Właściwie to od 5. No i początkowo, gdy zaczynałem, no to oczywiście zaczynałem od Poloneza, później od Żuka. Żukiem byłem krótkim, po takim oryginalnym 2 razy. Później go przedłużyłem o 1 okno i wymieniłem silnik i pojechałem nim 3 raz. Później już zaczęły się

0: się takie epizody właśnie na dwóch kółkach.
1: Mhm. No i co się wydarzyło w tym roku?
0: W tym roku jechałem na takiej radzieckiej kopii Wespy. Mhm. To jest taki skuter, Wiatka się nazywa.
1: Jak?
0: Wiatka.
1: Aha.
0: Wiatka.
1: Proszę bardzo, oni mają dobre kserokopiarki, ja już o tym słyszałem.
0: Tak, tak, z tamtych czasów wszystko gdzieś tam kopiowali, no i też skopiowali taki właśnie skuter. Praktycznie jeden do jeden, można byłoby rzec. No i byliśmy tutaj akurat, pojechaliśmy w trzy motocykle z moimi znajomymi w takiej mini grupie, no właśnie do Maroko.
1: A jakie to były te dwa pozostałe motocykle? Co to było?
0: Drugi to był MZK Tropic.
1: A proszę trzeci... pana, to jest ta ze sztywną lampą, tak? Ze sztywnym karkiem.
0: Mm. Tak, tak.
1: Jak się tym jeździ? No i... Bo wiesz co, ja słyszałem różne opinie, nie miałem okazji samemu prowadzić, ale że to jednak jest kłopot, że ta lampa świeci gdzie indziej niż skręcamy, że ona świeci na wprost i dopiero po chwili nadąża za kierunkiem jazdy.
0: No tutaj jeszcze, że powiedziawszy, na tej wyprawie to jest najmniejszy problem, jaki tam może być. Przykładowo ja w moim skuterze jakby już w Polsce straciłem wszystkie prądy i nie miałem żadnych świateł, więc trzeba było jakąś tam prowizorkę zastosować i jechałem później całą drogę do Maroko na światełkach rowerowych.
1: Żartujesz, naprawdę?
0: Naprawdę.
1: No niezła przygoda. Ale działało. Takie na baterie, co? No bo jak inaczej.
0: Tak, takie na baterie. Tutaj ja nie miałem w ogóle ładowania, także tutaj jeszcze zamontowaliśmy taki akumulator od Tico. Później te światełka wymieniałem też ze znajomym. On mi ładował na swoim motocyklu. No i tak jakoś udało się.
1: A najpiękniejszy moment wyprawy, no bo ten rozumiem, to był trudny moment, bo się popsuło, a najpiękniejszy taki, kiedy pamiętasz i pomyślałeś sobie, że no to jest to, to lubię. Spośród tych 10 lat.
0: Mhm. Najpiękniejszy moment to jest to, gdy już uda się dojechać na sam koniec wyprawy i jakby dotrzeć do tego celu. W tym przypadku może to nie była meta złombolowa, ale to była już jakby Hiszpania, czyli tam, gdzie żeśmy zostawili motocykle, bo pojechaliśmy do Maroko, później wróciliśmy do Hiszpanii, żeby po prostu jakoś transport z powrotem wziąć ze względu na to, że już nam brakowało urlopu. Mhm. I musieliśmy, no musimy je przewieźć, one na razie tam stoją, więc czekają na nas, ale to zdecydowanie, jeżeli jak już żeśmy dojechali do tej Hiszpanii, po tych wszystkich przygodach, usterkach, dwóch moich wywrotkach, to naprawdę jest taki zastrzyk endorfin, że to jest bardzo jakby ciężkie do opisania.
1: A powiedz mi, skąd ty ten motocykl wytrzasnąłeś, bo to chyba rzadkość raczej.
0: Tak, ja zazwyczaj gdzieś teram po jakichś różnych portalach ogłoszeniowych, czasami po takich portalach społecznościowych. To są, szczerze powiedziawszy, przypadkowe oferty. Zakupy zazwyczaj wyglądają tak, że dzwonię do pana sprzedawcy i pytam go po prostu, czy mi to wyśle na paledzie.
1: Okej, ale to wygląda na to, z tego co mówisz, że to nie jest pierwszy ani jedyny zakup.
0: Tak, tym razem jechałem na Wiatce, ale też dwa lata temu jechałem na CZ-cie skuterze, czyli to jest taka toczna świnia, a tak została tam. To wszystkie te pojazdy można zobaczyć na moim prywatnym Instagramie, bo z każdej wyprawy dosyć dużo tych materiałów tam dodaję. I jakby te... Każdy taki jeszcze skuter, zanim pojedzie, on u mnie, przeze mnie, jakby przechodzi taką renowację, czyli jakby robię mu tam remont, czy to karoserii, czy to silnika, różnie to bywa.
1: Dobrze, słuchaj, Miłosz, bardzo ci dziękuję. Słyszymy się ponownie po 20, bo tak się umówiliśmy. Państwa zachęcam do tego, żeby z nami być. Miłosz Początek, gdyby państwo szukali w internecie fotografii z wyprawy, to właśnie jego szukajcie i szukajcie tych zdjęć. Ja sam jestem ciekaw, poszukam sobie tego radzieckiego, tej radzieckiej maszyny, którą pojechałeś. Dzięki wielkie, a państwa zachęcam do kontaktu.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Siemanko, pogodowy meldunek z Gryfina. Stopni 19, niebo bezchmurne, wiatr słaby, widoczność świetna. Wy towarzyszycie mi przy robieniu kolacji, a za chwilę przy garze... Kurczę blade. To jedzenie to od razu. Przy grze wdarta. Jak gar wdarta? Nie no, właśnie. W ogóle. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego wieczoru.
1: Ciekawe, co na tę kolację.
0: Prawda? Mhm. Cokolwiek by to było, to z ogórkiem kiszonym.
1: A, no wiadomo.
0: Wiadomo, ja jestem uzależniony.
1: A może coś na słodko?
0: Na kolację?
1: No.
0: A co na przykład na słodko można zjeść na kolację?
1: Naleśniczki na przykład z jagodami.
0: Można. I do tego ogórek. I bita śmietana i skwarki, tak? Nie, to Cabaret kiedyś proponował taką kuchnię ekstremalną. My jednak chyba pozostaniemy przy bardziej tradycyjnej.
1: Ale
0: naleśniczek, proszę bardzo, taki z serem, z twarożkiem takim. A na przykład z powidłem śliwkowym?
1: Też może być, nie pogardziłbym.
0: Także gdyby państwo, to już wiadomo co.
1: No to co, Marcin będzie robił, a ja powiem serwis.
0: Dobrze, to zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy informację, że na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim nie ma już blokady obu kierunków. Pomiędzy

0: Opatowem a Rzeszowem w miejscowości Borek Klimontowski. Przypomnę, że tam ponad 2 godziny temu zderzyły się 3 samochody osobowe na kilometrze 109 i trasa była zablokowana. W tej chwili najprawdopodobniej jezdnia nie jest już zablokowana, ale cały czas pewne utrudnienia są i to zarówno w kierunku Opatowa, jak i w stronę Rzeszowa. Także no ewentualnie można omijać tę trasę przez Koprzywnicę trasą wojewódzką numer 758. Jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie i trasę numer 10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, to tutaj cały czas pewne utrudnienia utrzymują się w miejscowości Przyłubie, gdzie na kilometrze 287 ciężarówka wypadła z trasy. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. W kujawsko-pomorskim mamy także utrudnienia na A1 niedaleko Grudziądza i węzła Warlubie, gdzie trwa remont dość uciążliwy i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale przede wszystkim na A1 mamy bardzo, no właściwie poważne jak na tę porę, dosyć późną, utrudnienia, problemy na pomorskim odcinku A1 pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, także ograniczenie prędkości i ten fragment najlepiej omijać starą jedynką przez Nowe i Gniew. Trasa wojewódzka 216 na Półwyspie Helskim. No niestety korek, jak był, tak jest. I to korek dosyć poważny, wielokilometrowy, prawie 8-kilometrowy pomiędzy Chałupami a rondem we Władysławowie w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 20. Motoretro. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Tarnowie 33 stopnie, najchłodniej w Łebie 17 stopni, pokazują termometry. Nocą zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale od zachodu będą pojawiały się większe rozpogodzenia. Przelotny deszcz i burze w całym kraju mogą się pojawiać, z wyjątkiem zachodu i północnego zachodu, szczęściarze. Prognozowana wysokość opadu we wschodniej połowie Polski do 25 mm, lokalnie około 30. Na zachodzie mgła może się pojawić do 300 metrów widzialności. Spadnie, a temperatura minimalna nocą od 10 na północnym zachodzie, około 15 nad morzem i w centrum do 20 stopni na południowym wschodzie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze i tam suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie do 30 stopni na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypomnę, że oczywiście czekamy na informacje.

0: I teraz mamy tutaj taki, mówię do Jakuba i do państwa, wpis, który może być trochę szyfrogramem. Zastanawiam się, czy to Hans Kloss, czy ktoś. 19, Kapuśniak, Nidzica, Krzysztof, Kija, Picanto.
1: Rzeczywiście.
0: A, Sierra, Papa,
1: dobrze, dobrze przeczytałeś. No. Rzeczywiście 19, Kapuśniak.
0: Rozgryziemy to.
1: 19 czy 19?
0: Czy 19?
1: No właśnie.
0: Czy... Droga 19, no Kapuśniak, tak. W sensie niestety.
1: Czy to już 19 Kapuśniak dzisiaj zjedzony?
0: Nie, już to widzę, 19 Kapuśniak. Ho, ho, ho.
1: Trzeba ratować pana Krzysztofa.
0: Panie chyba. Krzysztofie, pan już przestanie to jeść, może pan to do nas przysłać, bo my chętnie. Lubisz Kapuśniak?
1: Ale dobry.
0: No a złego to w ogóle nic nie lubię. No to... Kapuśniak. Tak, tak. 19 Kapuśniak w Nidzicy, domyślam się, tak. I pisze do nas pan Krzysztofski, a Picanto. Ale mi pan narobił smaku na ten kapuśniak, mój Boże. A to nie jest ta pora, no.
1: No niby nie, właśnie. No.
0: Trzeba poczekać, aż będzie świeża kiszona kapusta. Chociaż niektórzy, przepraszam, robią, aż no mówię, no, że smak mi się narobił, robią ze świeżej kapusty zupę taką.
1: Aha, no tak, okay.
0: Ale to ja wiem, to już nie
1: właśnie,
0: jest kapuśniak.
1: Bo to nie pora dnia też chyba na kapuśniak, prawda? Przed spaniem.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że w sumie, no gdyby nie to, że to wywołuje niekiedy sensacje żołądkowe, to nie ma złej pory na kapuśniak. Jak jest dobry. Nie
1: 19, 20, 21. Dawaj.
0: No dobrze. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, o co rozgryźliśmy, to dobrze, a jeżeli nie, to proszę nas sprostować. Panie Krzysztofie, czekamy na kolejny wpis wyjaśniający. Czyli tak jak była ta książka szyfrów, tak? Może gdzieś taką znajdziemy. A teraz zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 9 w województwie świętokrzyskim ponad 2 godziny temu zderzyły się 3 samochody osobowe.

0: pomiędzy Opatowem a Rzeszowem w miejscowości Borek Klimontowski. Na kilometrze 109 trasa była zablokowana całkowicie. Mamy informację, że już te utrudnienia powinny się zakończyć i ruch jest już możliwy pomiędzy właśnie, no pomiędzy Rzeszowem a Radomiem, dokładnie na tym odcinku bliższym Klimontów-Łoniów. No ale pewne spowolnienia i takie niewielkie korki jeszcze tam mogą się utrzymywać i to w obu kierunkach. Na drodze krajowej numer 10 na pewno trasa jest częściowo zablokowana pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem w miejscowości Przyłubie. Tutaj ciężarówka wypadła z trasy na kilometrze 287 i ruch jest tam możliwy jednym pasem na zmianę. Trasa wojewódzka numer 216 na Pomorzu niestety cały czas jest zakorkowana i to mowa o poważnym wielokilometrowym zatorze. Na jezdni w kierunku Trójmiasta pomiędzy Kuźnicą, Chałupami a Władysławowem. Wolniej jedzie się także na sąsiedniej trasie numer 215. Tutaj może takich poważnych korków nie ma, ale spowolnienia, duże spowolnienia. Tak. I we Władysławowie, i w Chłapowie, i w Rozewiu, i w Jastrzębiej Górze, a także w Karwi. I jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Tutaj przybywa samochodów na Krajowej Siódemce na północ od Warszawy i to zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Płońska, ale podobnie spory ruch obserwujemy na ekspresowej ósemce w samej stolicy pomiędzy mostem generała Grotoroweckiego a węzłem Marymącka w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem, ale z tym Kapuśniakiem to się narobiło. Zobaczymy, co Państwo jeszcze napiszą. Nasza aplikacja czeka.

0: 20 minut po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmów o Złombolu. Razem z nami Miłosz Początek, który w tym Złombolu parę razy pojechał jednak, bo 10, tak? Dobrze zapamiętałem?
1: Dobry wieczór, tak, dobrze pan zapamiętał.
0: Powiedz mi, jak to jest, bo skąd się wziąłeś w tym Złombolu w ogóle? Jak to się stało, że odkryłeś Złombol? Bo on już był wcześniej, tak?
1: Tak, Złombol generalnie był dużo wcześniej niż ja miałem prawo jazdy, ale to jakby wzięło się stąd, że pewnego razu gdzieś tam znalazłem na YouTubie jakiś odcinek, który prawdopodobnie Teren Wizja wtedy nagrywała, to była wyprawa do Norwegii na Nordkap.
0: To też widziałem.
1: Tak, wtedy jeszcze nie miałem prawa jazdy, ale jak tylko się udało je zrobić po 18 roku życia, no to zaraz jakby skupiliśmy pierwszego poloneza i pojechaliśmy tam.
0: Mhm. Czy miałeś jakieś, no czy inaczej, czy przygotowywałeś jakoś specjalnie tego poloneza na wyprawę? Dokąd to było wtedy?
1: Pierwszy mój Złombol był do Lloret de Mar w Hiszpanii. Jakby początkowo mieliśmy jechać dużym Fiatem Kombi, który na tydzień przed wyjazdem okazał się, że tak powiem, niezdatny do jazdy, dlatego na szybko kupiliśmy poloneza. Tam też okazało się dosyć dużo różnych historii, które trzeba było zrobić, no ale finalnie jakoś udało się wtedy tym polonezem wyjechać.
0: No ale to też trzeba mieć szczęście, żeby takiego poloneza trafić, bo dzisiaj te samochody nie są tak ogólnie dostępne. Zresztą nigdy nie były. Jak były nowe, to było trudno, a teraz jak już są starsze, też jest trudno, bo już te samochody mają coraz wyższą cenę i coraz bardziej są szanowane przez kolekcjonerów. Więc jak natrafiłeś na tego poloneza?
1: Oczywiście tutaj jakby wraz z czasem jest coraz ciężej kupić te samochody, żeby po prostu były we względnym stanie. 10 lat temu, no to jeszcze takiego poloneza można było dosyć tanio kupić, bo myśmy, nie wiem, za niego chyba zapłacili 1600 zł. Dlatego wtedy

0: wtedy jeszcze to było tak, no na pewno można było obskoczyć na niższym budżecie, na pewno na takim, jak powiem, dla studenta.
1: Mm-hmm. A powiedz mi, co zadecydowało, że przesiadłeś się na jednoślady?
0: No apetyt rośnie w miarę jedzenia i no wiadomo, że szuka się gdzieś tej adrenaliny. Wiadomo, jeżeli się jedzie samochodem, jest kilka osób, można się zmienić, no to na pewno jakby jest troszeczkę łatwiej. Dlatego też pewnego roku jakby nadarzyła się taka sytuacja, że akurat moi współtowarzysze troszeczkę pozmieniali status, dzieci im się urodziły. I
1: pozmieniali status, czyli że się pożenili i zostali rodzicami, to chciałeś powiedzieć. Okej, okay, dobra.
0: Trochę tak.
1: Czytam
0: wtedy
1: to.
0: Nie miałem takiej ekipy dobrej, bo jakby w ogóle dobór ekipy na taki wyjazd to jest no, najważniejsza kwestia. Mm-hmm. Tutaj akurat to jest klucz czasami do sukcesu. Tutaj jakby chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić moją ekipę z tego roku, która mi mega pomogła w tych wszystkich naprawach.
1: Dużo to ekipa była?
0: No to był właśnie Rado na MZ-cie Tropiku i Kamil Wnuk na MZ-cie 250.
1: Mm-hmm. No to pozdrawiamy też.
0: Oni teraz też tutaj to słuchają i tam akurat... No jest to na pewno bardzo ważny, kluczowy element tej całej.
1: A powiedz mi, bo jadąc samochodem, no to możesz jakieś części zapasowe wrzucić do bagażnika, nie wiem co tam może być potrzebne, co ci do głowy przyjdzie. Natomiast w przypadku no, tego skutera radzieckiego, to co z częściami?
0: No to części muszą zakończyć się na kilku trytkach, jakiejś tam taśmie izolacyjnej. Tak, oczywiście i tak zawsze się zepsuje to, czego nie ma. No, miałem kilka części, jakby dętkę, co tam jeszcze miałem, moduł, który i tak okazał się, że nie chodził. Więc jakby tak szczerze powiedziawszy, to zazwyczaj się i tak zepsuje to, czego się nie ma, więc...
1: Czyli w sumie nie warto nic brać, tak? Bo to nie ma sensu.
0: Trzeba improwizować wszędzie.
1: No wiesz, tak sobie myślę, bo ten radziecki... jaka tam jest pojemność?
0: Tam jest 150.
1: 150. Radziecki motocykl, no to jest jeszcze trudniejszy, bo na przykład powiedzmy, gdybyś jechał jakimś europejskim pojazdem, no to możesz szukać części u miejscowych, tak? Gdzieś tam może ktoś, gdzieś coś. Natomiast już do takiego radzieckiego to jest survival, bo wydaje mi się, że to... Ja szczerze powiedziawszy w życiu nie widziałem tego pojazdu nigdzie, bo on, nie wiem, był sprzedawany do Polski. Czy to jest stamtąd ściągane?
0: Nie, to jest raczej stamtąd. Wydaje mi się, że w Polsce no wtedy, w ówczesnych czasach, no to bardziej jeździły osy. Jakby każdy kraj troszeczkę sobie właśnie jakiś taki skuter produkował. Właśnie w Czechosłowacji to była ta CZ, którą jechałem. I w tamtych latach, właśnie w 60., no to każdy kraj miał jakiś swój.
1: Osa była piękna, tak swoją drogą. Bardzo, bardzo mi się ten motocykl zawsze podobał. Miłosz, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Miłosz Początek był dzisiaj z nami. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. I co, wybierasz się w przyszłym roku?
0: Jasne, jasne. To czym? Jest już takie uzależnienie, że no na razie nie mogę zdradzić. Wiele pomysłów się klaruje, ale na pewno nie będzie to jakiś standardowy pojazd, tylko jak zwykle coś oryginalnego.
1: Okej, okay, no to
0: zapraszam do śledzenia.
1: Będziemy. Bakcyl złapany, postanowienie jest, więc teraz tylko realizacja. Bardzo dziękuję. Miłosz Początek, uczestnik wypraw z Łombol, był dzisiaj z nami, a do rozmów o Łombolu jeszcze dzisiaj wrócimy.

0: Już prawie 20.30, PRK, Polskie Radio Kierowców. Nasza aplikacja cały czas działa, a przy naszej aplikacji pan Krzysztof.
1: Ja z takim przypomnieniem, że w Olsztynie mamy zamkniętą ulicę, czy zamkniętą, jest remontowana ulica Limanowskiego na moście, tak zwanym kolejowym. Po jednym pasie mamy zwężenie, więc proszę o cierpliwość w czasie jazdy. Pozdrawiam. Krzysztof Kijapikanto.
0: Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy. Fajnie, że pan do nas zadzwonił.
2: Szczegółowy raport. Tak.
0: Jeśli państwo mają kolejni nasi słuchacze, to proszę dołączyć do tej chlubnej grupy, której założycielem dzisiaj jest pan Krzysztof.
2: Mm-hmm. Jak by się nazywała ta grupa?
0: No nie wiem.
2: Wszystko wiedzący może o polskich drogach. Trochę się dzieje, mimo że coraz późniejsza pora, ale dzieje się na naszych trasach, jak to w wakacje bywa. Sporo, także jest o czym mówić.
0: Była taka bajka Życzliwe misie, czy coś takiego, pamiętasz?
2: Nie.
0: Takie miały serduszka zamiast nosków.
2: O, nie pamiętam.
0: A była taka kreskówka lata temu, więc może w tym kierunku zmierzajmy, szukając nazwy. Jakby państwo mieli pomysł, to załóżmy sobie taką grupę, będziemy mieli takie noski i będziemy się wspierać.
2: Właśnie wyobraziłem sobie ciebie z tym noskiem.
0: No.
2: Dobrze, że w radiu pracujemy i nie widać.
0: Ale to w razie czego zawsze możemy gdzieś na mediach społecznościowych państwu pokazać, jak już dojdzie do realizacji tego projektu. No dobrze, zaglądamy na drogi, tam miejscami deszcz, miejscami, jak już słyszeliśmy, kapuśniak. Nikt nie mówił o barszczu z uszkami, ale być może też. Dobrze, ruszamy.
2: Bo Wigilia przed nami.
0: A, to jedziemy w tym kierunku.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I cały czas zakorkowana, i to bardzo poważnie, jest trasa wojewódzka nr 216 na Pomorzu pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. Mówimy cały czas o kilkukilometrowym korku, który zaczyna się w Chałupach. No ten korek jest nieco mniejszy niż jeszcze powiedzmy godzinę temu, no bo już trasa nie jest zakorkowana od Kuźnic, no ale cały czas jedzie się na kilometrze, na fragmencie kilkukilometrowym zdecydowanie wolniej. I spore spowolnienie obserwujemy także w przeciwną stronę, czyli pomiędzy Władysławowem a Chałupami w kierunku Jastarni, Juraty i Helu. Trasa wojewódzka nr 215 także jest dosyć poważnie zatłoczona, może nie zakorkowana, ale na pewno tutaj ruch jest duży jak na tę porę i w Karwi, i Jastrzębiej Górze, i w Rozewiu, i w Chłopowie, i właśnie oczywiście we Władysławowie. Na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Klimontowem a Łoniowem, to jest dokładnie pomiędzy Rzeszowem a Radomiem,

0: doszło do zderzenia trzech aut osobowych. Do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu, już prawie 3 godziny. Trasa, mamy informację, nie jest całkowicie, ale częściowo zablokowana jest cały czas. I cały czas także trwają tam czynności służb i ruch kierowany jest właśnie przez służby, przez policję. Na Zakopiance spory ruch cały czas na fragmencie podhalańskim, w Poroninie i w samym Zakopanem, ale także w Szaflarach czy w Nowym Targu. Na trasie numer 49 dosyć podobnie, w Białce Tatrzańskiej, w Gronkowie i w Nowym Targu. Także tylko się cieszyć, że odpoczywają państwo w górach, na trasach podgórskich. No może na trasach się nie odpoczywa, ale no widoki są na pewno piękne. Jeżeli chodzi o inne trasy podgórskie, to także w Ustroniu, w Wiśle i w Szczyrku, w Buczkowicach, także tam spory ruch obserwujemy i to w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut do 21 PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmów o złombolu, czyli o wyprawie emerytami samochodowymi, czyli w aucie nie emeryci, tylko samochody są emerytami. Olga Dziubek z nami, witaj, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Ale to bardzo sprawnie emeryci, tak sobie pożartowałem. Tu w ogóle, wiesz, uwielbiamy takie auta, bo Motoretro się ta audycja nazywa.
1: Emeryci też jeżdżą.
0: Tak?
1: Na złombol, oczywiście.
0: Proszę bardzo.
1: Bo to emeryci jest... w emeryckich samochodach.
0: Tak? I na przykład w jakich emeryci lubią? Jest wiadomo, że na przykład wolą polonezy albo duże fiaty, czy nie ma reguły?
1: Nie ma reguły, wiesz, to jeżdżą tak tym, czy co kochają i co im się podoba, także wiesz, a to wszystko jest kwestia gustu.
0: Jasne, że tak. A powiedz mi, ile razy byłaś już na złombolu?
1: Ja byłam 9. Natomiast Żuk, którym jeździmy co roku, 11 raz teraz był.
0: No i teraz, że tak powiem, dałaś odpowiedź na moje kolejne pytanie. Czym jeździsz? Żukiem?
1: Tak, Żukiem. Jeździmy naszym pięknym, kochanym Żukiem czerwonym.
0: Ja powiem tak, ja też uwielbiam Żuka i uważam, że to jest niedoceniony samochód i trochę zapomniany w Polsce. Niesłusznie, bo to naprawdę było fajne auto. No miało swoje minusy, ale wszystkie auta na świecie miały wtedy swoje minusy.
1: Zresztą teraz też mają. Na złombol jeżdżą auta, tylko auta, które mają minusy. Taki urok, taki jest ich urok.
0: Taki urok. A jak znalazłaś tego Żuka? Jak na niego trafiłaś?
1: Wiesz, zanim znalazłam Żuka, to znalazłam męża mojego.
0: A i on jechał Żukiem?
1: Który gdzieś tam sobie zamarzył, że chce w złombolu pojechać. I właśnie Żukiem. Także on sobie znalazł Żuka, potem urodził nam się synek, więc chwilkę musiałam odczekać, a jak już mogliśmy synka zostawić pod czułą opieką babci, to wyruszyliśmy razem, a on był w międzyczasie tak zwanym dwa razy beze mnie.
0: No dobrze, a synek ile ma lat teraz?
1: 10.

0: Będzie Złombolowiec pewnie, co? Bo...
1: Wiesz, jest takie prawdopodobieństwo, bo już się buntuje za każdym razem, jak jedziemy, że on też chce jechać na Złombol. Niemniej na regulamin jest taki, że dzieci nie mogą jechać. Natomiast mamy też starsze dzieci, takie już pełnoletnie. I one w tym roku pierwszy raz pojechały same, dużym Fiatem. No, w ekipie takiej swojej własnej, cztery osoby.
0: A powiedz mi, wy mieszkacie w Polsce czy za granicą, jeśli wolno spytać?
1: My mieszkamy jeszcze, no właściwie już jedną nogą jesteśmy w Polsce z powrotem. Natomiast no, 11 lat w Szwecji. No, ale już wracamy.
0: Nie poganiam. Chciałem tylko zapytać o to, czy jak reagują, bo trzymacie w Szwecji to auto, czy w Polsce?
1: Tak,
0: w Szwecji. Tak. Jak Szwedzi reagują na ten samochód, bo na pewno go nie znają?
1: Wiesz co, tutaj jeździ bardzo dużo starych aut, głównie amerykańskich, no tak. Jakichś tam takich dużych krążowników, także oni w ogóle są bardzo otwarci na takie stare auta, bardzo lubią, więc reagują oczywiście uśmiechami i machają i tak dalej. Zresztą jak był Złombol do Norwegii, to bardzo dużo tych aut tutaj przez Szwecję jechało, więc oni byli zachwyceni. Także w porządku przyjmują. Zresztą wszędzie Złombol jest przyjmowany bardzo dobrze.
0: A to w Żuku, który mieszka w Szwecji, powinno się słuchać Abby pewnie.
1: Wiesz, różne słucha się złombolowych hitów w zależności od nastroju.
0: A macie takie hity, że wiadomo, że one są związane z tą wyprawą i słucha się ich głównie na wyprawie?
1: No,
0: na przykład?
1: Wiesz co, Disco Partizani to jest chyba hymn w ogóle taki złombolowy.
0: Disco Partizani?
1: Tak.
0: Nie
1: tak,
0: znam. Poszukam.
1: Nie znasz. Może źle wymawiam, słuchaj, wiesz, tytuł i tak dalej. Na pewno to jest taki hymn, który zawsze towarzyszy otwarciu imprez wszelakich na kempingach, na mecie i tak dalej, i tak dalej.
0: Ta ekipa, która jeździ co roku, to ona się trochę pewnie zmienia, jest raz więcej, raz mniej, ale to jest chyba, mam wrażenie, że wy wszyscy macie ze sobą świetny kontakt. Może widzicie się chwilę tylko na tych wyprawach, ale każda osoba, z którą rozmawiam z tej wyprawy, to jest właśnie tak pozytywna jak ty i to jest super.
1: O, dziękuję. Tak, bo to jest rajd pozytywnych wariatów. Także w ogóle to jest nawet ciężko, wiesz, opisać słowami, bo to, żeby poczuć i zobaczyć, poznać tych ludzi, trzeba tam po prostu być. Bo ja osobiście nie spotkałam kogoś, kogo mogłabym jakoś tam brzydko określić, że jest niemiły, gburowaty, bucowaty czy coś takiego. Są zawsze naprawdę cudowni ludzie, uśmiechnięci, otwarci, chętni do pomocy, do imprezy, po prostu konie można z nimi kraść.
0: No właśnie. I to, bo to jest moim zdaniem też taka cecha wspólna, że to, co powiedziałaś, pozytywnie zakręceni, pozytywni ludzie i to ja uważam, że do takich świat należy. Bo dzięki takim ludziom jest ładniej, piękniej i chce się żyć, bo widzisz, że można zrobić fajne rzeczy bez wysiłku, bo w ogóle nikt nie mówił, że ojejku, ale się umęczyłem, oj Boże, ale jak mnie w krzyżu bolało. Ten Żuk, to krzesło jest takie niewygodne, tak? Nie ma takich sytuacji w ogóle.
1: Nie, to znaczy, wiesz, no, w trakcie to można tam różne rzeczy, powiedzmy, usłyszeć i tak dalej, natomiast...
0: No, noga mi ścierpła, to normalne komunikaty, no wiadomo, nie?
1: Tam, na takie czasie. Cokolwiek innego, wiesz, no ale to w jakiś tam sposób sobie zawsze z tym radzimy, pomagamy sobie wzajemnie, jakieś masaże, wiesz, tudzież różne inne specyfiki na drogę się zabiera, żeby się w jakiś tam sposób ratować. Natomiast tak, to jest rajd bardzo pozytywnych ludzi, ale wydaje mi się, że właśnie dzięki temu możemy robić wielkie rzeczy, zbierać pieniądze i pomagać tym cudownym dzieciakom, bo to jest główna, wiesz, idea.
0: Bo wielkie rzeczy najlepiej robić w prosty sposób i to jest wasza recepta na to. Nie wielkie tam zadęcie, nie wiadomo co, burza w mediach. Nie, po prostu idziecie, robicie i to jest fantastyczne.
1: Tak,
0: Olga,
1: to
0: pozwolisz, zadzwonimy do ciebie po 21 ponownie i jeszcze sobie o tym porozmawiamy, a państwa zachęcam, żeby z nami zostać. Możecie też pisać, bo naprawdę tak pozytywnych ludzi jak ci, którzy jadą z Złombolem, takich jak Olga, naprawdę ze świecą szukać. I my będziemy szukać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do 21. No to jak to było z tymi misiami?
1: Dzień dobry. To chyba nie życzliwe misie, a troskliwe misie. Albo ja się przesłyszałem. Pozdrawiam, Gregabel Grzegorz.
0: A, panie Grzegorzu, faktycznie, troskliwe mi się.
2: Troskliwe mi się, no właśnie teraz to
0: no,
2: się...
0: No, takie serduszko tu było.
2: Serduszko i takie... było, tak.
0: Tak,
2: to pewnie jakiś amerykańsko-kanadyjski serial, coś takiego tak. Z oceanu.
0: Jeszcze japoński do tego... Kto wie? Wiesz co, takie koprodukcje się zdarzały.
2: Ale troskliwe mi się to kojarzy, tak. Rzeczywiście.
0: No więc gdybyśmy chcieli założyć załogę troskliwych misiów drogowych, to proszę bardzo...
2: Ładnie się, tak, troskliwe tak, misie drogowe, mogli, może są, się przyjmie.
0: Misiaczki się mówi tak, na to... No krokodylki, tak. No a my troskliwe misie drogowe. No dobrze, proszę do nas pisać, mówić, zachęcamy do współpracy, a teraz zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas pewne utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej numer 10 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą w miejscowości Przyłubie. Kilka godzin temu ciężarówka wypadła tam z drogi i na kilometrze 287 obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Nie ma tam większych może korków, ale pewne spowolnienia i w kierunku Bydgoszczy i w stronę Torunia. Owszem, jeżeli chodzi o trasy podgórskie, to tak, wygląda sytuacja już całkiem dobrze, ale nadal na Zakopiance pewne spowolnienia i w ogóle wzmożony ruch w obu kierunkach, zwłaszcza na Podhalu obserwujemy i w Białym Dunajcu, i w Poroninie, i w samym Zakopanem.

0: panem, a także niedaleko szaflar. No ale nie są to poważne korki, także myślę, że nie ma potrzeby omijać Zakopianki, a można to robić oczywiście przez Chochołów i Czarny Dunajec. Jeżeli chodzi natomiast o trasy nadmorskie, to tutaj takiej dobrej wiadomości niestety jeszcze nie ma, pomimo że prawie już 21, to trasa wojewódzka numer 216 jest nadal bardzo poważnie zakorkowana pomiędzy Chałupami a rondem we Władysławowie w kierunku Trójmiasta. Spory ruch także w przeciwną stronę, ale są to przede wszystkim spowolnienia, a nie wielkie poważne korki. Trasa numer 215, w pobliska trasa, w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa także, jest i zatłoczona, i zakorkowana w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: 21. PRK, Polski Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 31 stopni w Rzeszowie, 16 stopni w Łebie, to najcieplejsze i najzimniejsze miejsce, a nocą będzie trochę deszczu, większe przejaśnienia, a nad ranem mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 na północnym zachodzie, około 15 nad morzem i w centrum do 20 stopni na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy tutaj wyjaśnienie, wiesz?
1: Aha.
0: 19 stopni Celsjusza, deszcz Kapuśniak, powiat Niedzicki, a Kapuśniak się znajdzie. Zapraszam, Krzysztof Kija, Pikanto. Panie Krzysztofie, koordynaty i lecimy.
1: Ciebie to najbardziej interesuje pewnie, że Kapuśniak się
0: znajdzie. Najbardziej lubię ten na talerzu.
1: No tak, i to swoim. Oczywiście
0: no
1: nie,
0: pewnie na cudzym to bym się, no wiesz, właśnie, tam męczył strasznie patrząc, nie?
1: Ale deszczyk Kapuśniaczek, powiat Nidzicki.
0: No. A czemu Kapuśniaczek?
1: No właśnie, dobre
0: Skąd
1: pytanie.
0: Skąd nazwa?
1: No na pewno jest jakieś wytłumaczenie.
0: Kapusty nie przypomina, nie smakuje,
1: no właśnie,
0: tak nie
1: a nie rosołek na przykład, albo chłodniczek litewski.
0: A tu Paweł nam podpowiada, że od kapania Kapuśniak.
1: Aha.
0: Może tak być faktycznie.
1: Dobrze.
0: Kap, kap, kapią
1: łzy. Mądrego człowieka to przyjemnie. Proszę.
0: Kap, kap, kapią łzy.
1: O właśnie.
0: Wiesz, kto to śpiewał.
1: No tak, pod Budą oczywiście.
0: Artysta z Krakowa, nie?
1: Tak, jasne. Tak.
0: Tak, WSK użyja i ty, ale my na szczęście mamy tutaj zadaszone, więc na nas nie leci. Ale coś troszkę w Warszawie popadało. Mhm. Chyba nie za dużo, ale jednak. Więc uważajcie, bo miejscami może być ślisko. I to właśnie o czym pisze nasz słuchacz, że ten Kapuśniaczek taki jak on popada, to jest bardzo ważne, żeby państwo pamiętali. Większość pamięta, ale tym, którzy powiedzmy niedawno zrobili prawo jazdy. Robi się cienka warstwa błota z tego kurzu, który na jezdni leżał. Mhm. To jest rzeczywiście niebezpieczne zjawisko. Jak już trochę popada mocniej, to się wszystko z tej drogi z wodą oddali. Ale póki jest, to noga z gazu.
1: Mhm.
0: Okej, okay, no dobrze.
1: Nic dodać, nic ująć.
0: Lubię porozmawiać z inteligentnymi ludźmi, którzy doceniają mój kunszt.
1: Ach, tak, no dlatego przyjeżdżasz z Krakowa do Warszawy, prawda?
0: Podbudować się trochę, tak. Jakub Doboracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ponad 3 godziny temu na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Opatowem a Rzeszowem w miejscowości Borek Klimontowski doszło do zderzenia 3 aut osobowych na kilometrze 109. Trasa była zablokowana, potem była częściowo zablokowana. Mieliśmy takie sprzeczne informacje, czy utrudnienia się zakończyły, czy nie zakończyły. No teraz mamy takie właściwie pewne informacje, bo od policji, która znajduje się właśnie tam, w Borku Klimontowskim, że dosłownie za kilka minut trasa będzie całkowicie odblokowana i w kierunku Rzeszowa, i w kierunku Radomia. W tej chwili nadal ruch kierowany jest na objazdy, są tam służby i te samochody są właśnie z tej drogi usuwane. Nie było ofiar w tym zdarzeniu, no ale rzeczywiście utrudnienia były poważne, ponieważ trwały długo. No a jeżeli chodzi o utrudnienia, które trwają długo, to niestety także na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskim problemy utrzymują się na kilometrze 287 w miejscowości Przyłubie. Tutaj doszło do kolizji ciężarówki. Dokładnie ten pojazd wypadł z jezdni i mamy tam częściową blokadę. Ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Pomimo późnej pory, cały czas trasa wojewódzka 216 jest zakorkowana na Pomorzu pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta, ale także spory ruch obserwujemy na sąsiedniej trasie numer 215 niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłapowa i Rozewia. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o autostradzie A4. Tutaj mamy pewne problemy w województwie śląskim i w Małopolsce pomiędzy węzłami Balica a Rudno, to fragment remontowany, a także na wysokości Jaworzna, to właściwie także odcinek remontowany i tutaj wolniej jedzie się w obie strony.
2: PRK, Polskie

0: 20 minut po 21 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Wracamy do rozmów o złom bolu. Razem z nami Olga Dziubek. Witaj ponownie.
1: Witam, witam.
0: I tak sobie myślę o tym żuku waszym. Dużo wymaga pracy? Bo który to jest rocznik?
1: To jest rocznik 70. Boże, kochany, że mnie okłamała.
0: To i modlitwę mamy dzisiaj w programie, proszę bardzo.
1: Czwarty?
0: Okej.
1: Natomiast, no wiesz, mąż mój bardzo dużo pracy tam wkłada co roku, coś modyfikuje, zmienia i tak dalej, także...
0: A jaka to jest wersja? To jest taka z paką, czy zabudowana?
1: To jest taki strażak.
0: A, strażak, czyli zabudowany.
1: Tak.
0: No to super.
1: Tak.
0: A jak strażacki był naprawdę, czy...
1: Był naprawdę strażacki, tak.
0: No to
1: był
0: super, bo one były zadbane, te auta zawsze.
1: No, jest okej. Utrzymany w tej wersji, w sensie z zewnątrz, wygląda jak stary żuk. Tak,
0: no dawny. A jaką macie zabudowę w środku, tam z tyłu?
1: A w środku są ciągłe modyfikacje. W tym, tak, w tym roku zostało wszystko wybebeszone, co było do tej pory. Jest w trakcie nowa zabudowa, włącznie z tak z łóżeczkiem rozkładanym do spania w środku, bo na złom bolu śpi się różnie. Zależy,
0: czyli taki prawie kamper.
1: Taki prawie kamper, żeby było troszeczkę łatwiej się wyspać, jak trzeba, gdzieś w miejscu niekoniecznie do tego przystosowanym. A to na złom bolu jest codziennością.
0: Wiadomo, taka przygoda. A powiedz mi, no bo to ile mniej więcej nim już kilometrów zrobiliście? Liczyliście to?
1: O rany. Tak, mój mąż ma to policzone.
0: No dobra, mniej więcej.
1: Ale tak, no kurczę. Nie chcę,
0: 10 tysięcy na pewno, nie?
1: W tym roku w tym roku zrobiliśmy 9,5,
0: no,
1: także...
0: No to ładnie,
1: ładnie. Jeden żuk zrobił po metro.
0: I co?
1: Czekaj, sekundę, przepraszam.
0: No dobra, spokojnie.
1: Ile żuk zrobił kilometrów już ogólnie przez te wszystkie? 60 tysięcy na samym.
0: O, to ładnie rzeczywiście. Nie dajecie mu poodpoczywać.
1: Nie, nie, absolutnie. Zresztą to jest auto, które ratuje nam niejednokrotnie tyłki, bo mieliśmy różne przygody z samochodami i czasami większą ekipą. Jak wracaliśmy z dzieciakami, natomiast jak się auto sypnęło, wracaliśmy z autem na lawecie, przesiadka do żuka i na przykład do Szwecji. Także.
0: Nieśmiertelny jest ten żuk, jak się okazuje.
1: Nieśmiertelny.

0: Absolutnie wóz ratunkowy najlepszy na świecie.
1: Czy to jest jedyne auto, że tak powiem, zabytkowe w waszym garażu, czy coś jeszcze macie?
0: Nie, mamy ich więcej. No, w tym roku doszedł Fiat, jest Maluch, jest Syrena.
1: Fiat 125?
0: 125 w zeszłym roku. Tak, 126 P jest również w bazie. Jest jeszcze jakaś Syrena. Ja obawiam się, że mogę o wszystkim nie wiedzieć, wiesz.
1: Znaczy, to przemilczę, bo słyszałem o takich przypadkach, ale nie chciałbym tutaj siać fermentu. A Syrena to jest ta gangsterka czy zwykła?
0: Wiesz co, została taka piękna 105, jak to mój mąż powiedział kiedyś, to strzał w dziesiątkę, zielona, przepiękna.
1: Kupię 105, to strzał w dziesiątkę, tak?
0: Tak jest, okay.
1: I syrenka jeździ sprawna?
0: Dawno nie jeździła, natomiast była sprawna, tak. Nawet był plan, żeby wsadzić w tym roku właśnie te dzieciaki starsze, które chciały jechać, żeby wsadzić je w syrenkę, no ale na szczęście plan upadł na poczet Fiata, którego kocham nad życie. Tak.
1: No z syrenką to jest ten problem, że jak się ją tankuje, to trzeba pamiętać o tym, żeby robić mieszankę, tak? Więc to nie jest takie łatwe, że wlewasz i jedziesz, tylko musisz jeszcze coś tam dolać do tego baku.
0: No, znając mojego męża, to zrobiłby tak, żeby to albo samo się mieszało robiło. Samo, albo...
1: Jest taka możliwość, tak. Jest. Słyszałem o takich przypadkach. A jaki kolor tej syreny?
0: Zielony.
1: Zielona syrena?
0: Butelkowa zielona.
1: Ojej, proszę? Zielona syrena to rzadkość, bo takie najczęściej to była kość słoniowa, jak pamiętam. Czy jak ona się tam nazywała?
0: Butelkowa zielona. A, to czwórka, przepraszam, dementi. To czwórka.
1: Dobrze,
0: czwórka.
1: Też ładnie. I który to jest rocznik, syrena?
0: A syrena jest który rocznik? Syrena jest który rocznik?
1: Poczekamy.
0: Poczekajcie.
1: Dobra, słuchaj, to...
0: Warto wiedzieć takie rzeczy.
1: Następne razy.
0: Który rocznik? Nie dowiemy się, następnym razem.
1: Starszy w każdym razie niż współczesne auta. Słuchaj, pięknie się rozmawia. Ja myślę, że wy będziecie na te Zwombole jeszcze długo jeździć, bo to już wielopokoleniowa impreza się robi w waszej rodzinie.
0: Dokładnie. Robi się taka nowa świecka tradycja się rodzi.
1: A powiedz mi, czy na przykład poznaliście jakichś ludzi, jakieś przyjaźnie się nawiązały w trakcie tych wyjazdów?
0: O kurczę, to jest w ogóle, wiesz, rzecz nie do opisania, bo takie całe mnóstwo ludzi, których poznaliśmy i z którymi mamy, to jest przyjaźń, ale wiesz, to jest przyjaźń zwombolowa. Widzimy się raz w roku, ściskamy się, witamy, gadamy, spędzamy czas wspólnie, tęsknimy za sobą potem cały rok, potem znowu się spotykamy na Zwombolu i to jest też jedna z tych rzeczy, dla których chcemy na Zwombol co roku jechać, bo spotykamy się z takimi ludźmi cudownymi.
1: Tak.
0: Wariatami.
1: Słuchaj, cudownie się rozmawia. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Fantastyczni ludzie na ten Zwombol jeżdżą, jak państwo słyszeli. Do tego wszystkiego ten cel charytatywny, tam już miliony są zebrane, więc pomoc dla dzieci, miłych, sympatycznych ludzi. Bardzo wam za to dziękujemy. Dziękujemy, że jesteście, bo wnosicie światełko w to nasze codzienne życie i to jest piękne. Bardzo dzięki.
0: Dziękujemy.
1: Ola, pozdrów wszystkich, męża pozdrów też. To możesz krzyknąć do niego, jak będzie w pobliżu. Olga Dziubek była naszym gościem. Wielkie pozdrowienia, trzymajcie się i trzymamy kciuki za kolejną wyprawę. W styczniu dowiemy się dokąd, tak? 1 stycznia,
0: jak zawsze. Dowiemy się dokąd następny Zwombol jedzie.
1: Dobra, bardzo dziękujemy. Trzymaj się i pozdrawiamy z Polski. Szwecję pozdrawiamy, może nie całą, ale przynajmniej was, którzy tam jesteście. A my jedziemy dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Cześć, moglibyście przekazać przez antenę moim dzieciom, Ani i Szymonowi, że muszą już iść do domu spać i że ryby już dzisiaj nie będą brały. Z góry dzięki czarny wójcik Łukasz.
1: No to przekazać możemy, ale
0: dzieciaki do spania.
1: Ale czy naprawdę ryby nie będą brały?
0: No jak dzieci pójdą spać, to nie.
1: Aha.
0: Jak wyjmiesz wędkę, nie biorą.
1: Nie biorą?
0: Nie biorą.
1: Sprawdzałeś?
0: Tak. No nie mam wędki i nigdy nie zmówiłem. A łowiłeś kiedyś ryby?
1: Nigdy. No właśnie, właśnie nigdy.
0: Ale czujesz taką w sobie potrzebę, żeby...
1: Nie. Ja może też kiedyś, nie. Może na emeryturze.
0: No w każdym razie dzieciaki do spania. Ania i Szymon, koniec dzisiaj łowienia. Jutro łowimy od rana.
1: Tak, no ryby też potrzebują snu.
0: Spać. No prawda? Jasne, a nie, że tam będziecie im tym haczykiem przed nosem. Ja bym nie lubił, jakby mi ktoś tak haczykiem przed nosem poruszał. Dobrze, to teraz my poruszymy państwa opowieścią o tym, co na drogach. Jakub Dobracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa wojewódzka numer 216 na Pomorzu nadal jest zakorkowana, chociaż to nie jest już tak poważny korek jak jeszcze powiedzmy godzinę temu czy wcześniej w godzinach popołudniowych, ale cały czas pomimo późnej pory jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. I także wolniej jedzie się w drugą stronę, pomiędzy Władysławowem, Chałupami a dalej Kuźnicą w kierunku Helu i także w pobliżu Jastarni i Juraty obserwujemy spory ruch w obu kierunkach. No przypomnę, że to jest bardzo taka newralgiczna trasa, ta trasa wojewódzka numer 216, bo w zasadzie nie da się ominąć tych korków, tych spowolnień. No oczywiście w miejscowościach tam są lokalne trasy, no ale one także są oczywiście w wakacje zatłoczone czy wręcz zakorkowane. Trasa wojewódzka 215 także jest tutaj pewne utrudnienie. W Karwi, w Jastrzębiej Górze, w Rozewiu, w Chłopowie także jeszcze widać, że Pomorze nie śpi i tych samochodów jest sporo i wolniej jedzie się w obu kierunkach. Na autostradzie A1 mamy problemy w województwach i pomorskim, i kujawsko-pomorskim na fragmentach remontowanych pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo, a także niedaleko węzła Warlubie, a zatem na wysokości Grudziądza. W związku z pracami remontowymi obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości. Zakopianka już powoli, niczym ryby, właściwie o których mówiliśmy, idzie spać, chociaż

0: no pod samymi Tatrami jeszcze ten wzmożony ruch się utrzymuje w obu kierunkach, ale już niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej Niżnej czy Białego Dunajca jedzie się w zasadzie bez utrudnień i bez spowolnień w obu kierunkach. Jeżeli chodzi natomiast o trasę 49, to tutaj jeszcze w Białce Tatrzańskiej przybywa samochodów w obu kierunkach, czyli i w kierunku Nowego Targu, i w stronę Jurgowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sobie przypomniałem, że piosenka nawet o tym jest, o tych rybach.
0: Jakie?
2: No, że wszystkie rybki śpią w jeziorze.
0: No tak, i no, co dalej
2: no
0: było?
2: I że tam jedna spać nie może, ale to jakaś taka, na nią nie ma co łowić, bo polować, bo...
3: Rzeczywiście,
2: no,
3: tak.
2: To jakaś taka jest dziwna rybka, nie wiadomo, co za jedna. No i jeszcze jeden wpis, który chciałbym przeczytać w twej obecności. Mhm. Tak sobie myślę o tym waszym naleśniku z ogórkiem kiszonym i w zasadzie czemu nie? Jeżeli użyjemy farszu takiego jak do gołąbków, kasza, mięso mielone, podsmażona cebulka, a następnie podsmażymy takiego naleśnika jak krokieta, to dobry ogórek kiszony idealnie będzie pasował. Proszę bardzo. Ja twierdzę, że ogórek pasuje do wszystkiego. I do tego jakiś sosik pieczarkowy lub kurkowy. Po prostu złoto. Ja, ale super.
0: No,
2: super
0: ale to pomysł. Bardziej taki krokiet. Chociaż no naleśnik, powiedzmy tak.
2: Pewnie, że tak.
0: Po meksykańsku. No
2: Meksykanie dobra, też chcieliby mieć naleśniki, więc...
0: Na pewno i ogórki kiszone do nich.
2: Kapuśniaczek, tu odpowiedź. Kapuśniaczek to taki bardzo rzadki deszcz. W zasadzie deszczyk. No i jeszcze jeden taki dopisek fajny, ten z Łąbol, kto wie, kiedyś może będę miał na tyle odwagi. Pozdrawiam, Krzysztof z Króla Lwa. Też
0: ale
2: pozdrawiamy.
0: To ciekawa interpretacja, bo rzeczywiście uczestnicy są ludźmi odważnymi.
2: To prawda.
0: I nie tylko pozytywnymi, tak jak powiedziałeś, sympatycznymi, ale jednak sporo odwagi trzeba mieć, tak. Żeby takim żukiem pojechać.
2: Tak, żukiem, syreną, wertepy. Tym wszystkim, co właściwie dzisiaj nie ma prawa jeździć, bo jest już tak stare i wyprodukowane w takich czasach, kiedy robiło się wszystko na chwilę, a jednak jeżdżą.
0: A ta chwila trwa i trwa.
2: Trwa. Chwilo, jesteś piękna, tak. No dobrze. Jeszcze przez chwilę mogą państwo do nas pisać i mówić, aplikacja czeka.

0: Te upały, które w ostatnich dniach nas męczyły, nie tylko w Polsce, dają się we znaki. Takie naprawdę ekstremalne temperatury pojawiają się w różnych częściach Europy. No i upały zmieniają rytm życia w Rzymie. Gdy w ciągu dnia temperatury są trudne do zniesienia, mieszkańcy i turyści chętniej wychodzą z domów dopiero wieczorem. Także niektóre placówki kulturalne wydłużają godzinę otwarcia.
1: W wakacje w stolicy Włoch to nikogo nie dziwi. Tłumy wieczorową porą pojawiają się zwłaszcza w historycznym centrum miasta i na Zatybrzu. Można spacerować, zwiedzać i podziwiać miasto po zmroku. Rano nie ma czym oddychać, wieczorem jest tyle ludzi i wspaniała atmosfera. Ja podziwiam właśnie pełnię księżyca i te światła odbijające się w wodzie. Zdecydowanie wolę Rzym nocą. Jest bardziej romantyczny i pięknie oświetlone są zabytki, mówią Rzymianki i amerykańska turystka. Na wieczorne zwiedzanie stawia też włoskie Ministerstwo Kultury. Od 1 sierpnia przez cały miesiąc pilotażowo wydłużone zostaną godziny otwarcia niektórych zabytków, między innymi Koloseum i Panteonu, a w Mediolanie Zamku Sforców. Wszystko po to, by zwiedzanie było możliwe także po zachodzie słońca, gdy temperatury są znacznie niższe. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.

0: Zio, zespół z Małopolski. Z Tarnowa dokładnie. Pamiętasz ich?
1: To znaczy, no pamiętam, ale nie znałem osobiście.
0: Ja znałem osobiście, tak. Parę imprez z nimi przeżyłem.
1: No proszę.
0: Nie, bardzo przyjemnie było. Potem zresztą część składu zasiliła zespół Bratanki.
1: Aha. No. I co, śpiewałeś magiczne słowa tam na głosy?
0: Skąd wiesz? Tak było. A, no. Odległe czasy. W Nowym Sączu jakieś spotkanie.
2: No proszę.
0: No i tak się porobiło.
2: Proszę.
0: No dobrze. Więcej śpiewać nie będę, a przynajmniej już nie dzisiaj. A teraz wszystko państwu opowiemy. Co na drogach? Jakub Domoracki zaprasza.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem doszło do kolizji samochodu ciężarowego. Dokładnie chodzi o miejscowość Przyłubie i kilometr 287. Tam ciężarówka wypadła z trasy, wpadło do rowu i w tej chwili trwa akcja wyciągania tego pojazdu z rowu. Trasa jest tam być może całkowicie zablokowana, ale to być może na krótko, no ale na pewno utrudnienia w obu kierunkach, czyli i w kierunku Torunia, i w kierunku Bydgoszczy, tam nadal się utrzymują. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Przypomnę, droga krajowa numer 10 pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Pora już naprawdę późna, no a trasa wojewódzka numer 216 jest zakorkowana. Mowa o niewielkim korku, takim ponad 3-kilometrowym, ale cały czas on występuje. Najezdni w kierunku Trójmiasta pomiędzy Chałupami a Władysławowem, ale także wzmożony ruch obserwujemy w przeciwną stronę, czyli w kierunku Helu i we Władysławowie, i w Chałupach, i dalej w Jastarni, w Juracie i także na wysokości samego Helu. Na trasie wojewódzkiej 215 także jedzie się nieco wolniej i w Karwi, i w Jastrzębiej Górze, i w Rozewiu, i w Chłapowie, także we Władysławowie. No, obwodnica Trójmiasta może nie jest zakorkowana, no bo oczywiście coraz późniejsza pora, ale zatłoczona jest w pobliżu węzłów Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Lotnisko czy Gdańsk-Osowa i to zarówno w kierunku Łodzi i w kierunku Gdyni. I jeszcze wspomnę o jednej trasie na Mazowszu. Droga krajowa numer 7, ona jest remontowana na północ od Warszawy, przebudowywana i także tam obserwujemy spowolnienia, takie już wieczorne, wakacyjne spowolnienia zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Płońska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to wszystko w dzisiejszym Motoretro. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za państwa aktywność w naszej

tej aplikacji. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy, a ja Państwu dziękuję w imieniu naszego zespołu. Jakub Domoracki, Paweł Chodyna i Marcin Koczyba. Do usłyszenia!

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

jeszcze młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść. Wymoszczę ją snem. Będziesz mi wdzięczny.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

cześć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.